0: safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy. Reklam.

0: alertowa wpadka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Program CPN znów dyktuje ceny paliw na stacjach. Tydzień noblowski rozpoczęty. Wczoraj ogłoszono laureatów w dziedzinie medycyny.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Lubuskie zamiast lubelskiego dostało wczoraj alerty RCB o zagrożeniu z powietrza w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło wieczorem za pomyłkę i wysyłkę SMS-ów do województwa leżącego na zachodzie Polski. A to już kolejna alertowa wpadka RCB. W niedzielę trafiły na Lubelszczyznę SMS-y nie do końca czytelne, z urwaną treścią.
2: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinny obowiązywać.
0: Opisuje wiadomość z niedzieli Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik. Na stację paliw wrócił rządowy program CPN, czyli niższa akcyza i VAT na benzynę i olej napędowy. Kierowcy za litr płacili o złoty 40 mniej.
3: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
0: Mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert, a dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,79, czyli o 6 groszy więcej niż wczoraj, a diesel 7,82, czyli 6 groszy mniej. Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku. Ruszył tydzień noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie ogłoszono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już uzyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
0: A dziś Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Pelerin tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. I na koniec jeszcze sport. 4 wygrane i 2 remisy. Tak wyglądał bilans piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Ale do wczoraj, bo wieczorem Polska po raz pierwszy w historii poniosła porażkę z tym rywalem. Przegraliśmy 0-1. Wystarczył błąd Bednarka, podyktowany rzut karny i w 84 minucie 11 na gola zamienił Basić.
5: Takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika.
0: Komentował selekcjoner naszej kadry Jan Urban. Na 2 kolejki przed końcem fazy grupowej w naszej tabeli prowadzi Szwecja, która ma 2 punkty więcej od Bośni i aż 6 więcej od Polski. Stawkę z kompletem porażek zamyka Rumunia.
1: A co w regionie?
6: Powiat koniński zyskuje nowoczesne zaplecze do walki ze skutkami klęsk żywiołowych. Przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie trwa budowa największego w regionie magazynu logistycznego. Obiekt o powierzchni niemal 500 metrów kwadratowych zapewni natychmiastowe wsparcie w przypadku zalań, podtopień czy nawałnic. Lokalizacja obiektu została

0: wybrana nieprzypadkowo. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie gmin najbardziej narażonych na wylewanie Warty. W nowym centrum gromadzony będzie sprzęt ratunkowy, w tym pompy wodne, agregaty prądotwórcze oraz worki z piaskiem. Inwestycja ma zabezpieczyć mieszkańców i zapobiec kryzysom znanym z poprzednich lat. Finansowanie zadania pochodzi z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Przedstawiciele starostwa podkreślają, że doposażone społeczeństwo to kluczowy element bezpieczeństwa kraju obok armii oraz międzynarodowych sojuszów. Zgodnie z planem, hala w Rzychlinie w gminie Stare Miasto ma zostać oddana do użytku już na przełomie listopada i grudnia, a samorząd powiatu konińskiego już teraz planuje pozyskanie funduszy na budowę dwóch kolejnych takich obiektów. W tym roku nie zostanie przeprowadzony remont wieży widokowej na Złotej Górze, za to gmina odnowi ulicę Leśną w Krzymowie. Tak zdecydowali radni. Pracę przy wieży odwołano z powodu braku wykonawcy. Nie wyłoniono go w dwóch przetargach ani w rokowaniach z wolnej ręki. W efekcie z budżetu wycofano zarezerwowane na ten cel blisko 370 tysięcy złotych, z czego ponad 118 tysięcy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wróci do samorządu województwa wielkopolskiego. Zwrot nastąpił natomiast w sprawie ulicy Leśnej w Krzymowie. Radni zmienili wcześniejszą decyzję i postanowili ratować dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Do dotacji dorzucili 100 tysięcy złotych z puli przeznaczonej na remont drogi z Brzeźna do Szczepidła. Decyzja przeszła mimo sprzeciwu części radnych, którzy wskazywali na zabieranie środków mieszkańcom innej części gminy Krzymów. Z kolei sprzeciwiający się inwestycji w Szczepidle tłumaczyli swój krok wysokimi kosztami i dużym udziałem własnym gminy.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Dziś słonecznie, tylko na północy więcej chmur, a wieczorem słabe opady deszczu na Pomorzu i Warmii i Mazurach. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. O poranku mgły na południu Polski.
1: Konin FM.

0: FM. A co w regionie?
1: Początek jesieni to optymalny czas na przyjęcie szczepień ochronnych przed zbliżającym się sezonem infekcyjnym, trwającym w Wielkopolsce od października do maja. Przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina apelują o wcześniejsze budowanie odporności, ponieważ organizm potrzebuje czasu na wytworzenie immunologicznej odpowiedzi. Szczepienia przeciw COVID-19 są całkowicie darmowe dla każdego. W przypadku grypy bezpłatna ochrona przysługuje dzieciom, seniorom po 65 roku życia oraz kobietom w ciąży. Natomiast dorośli do 64 lat mogą skorzystać z połówkowej refundacji, tłumaczy szefowa PPOZ, lekarka z gminy Kazimierz Biskupi, Bożena Janicka. Podobnie kształtuje się kwestia szczepień na RSV, gdzie bezpłatny dostęp mają kobiety w ciąży oraz wybrani seniorzy od 65 lat, a osoby w wieku 60-64 lata objęto refundacją 50%. Z kolei preparaty przeciw pneumokokom należą do obowiązkowego kalendarza szczepień dzieci, a dla seniorów i przewlekle chorych przewidziano dopłaty. Konińscy lekarze zachęcają również do uzupełnienia dawek przypominających bądź szczepień na krztusiec, błonicę, tężec, półpasiec, HPV oraz kleszczowe zapalenie mózgu, by ograniczyć ryzyko powikłań. Rolnicy mogą do 23 października składać wnioski o dodatkowe wsparcie do zakupu nawozów mineralnych i oleju napędowego. Dokumenty przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARIMR, czyli portal rolnika. Wnioski dotyczące nawozów i paliw składa się osobno. O przyznaniu pomocy nie decyduje kolejność zgłoszeń. Wsparciem objęte są nawozy kupione od 1 marca do 31 sierpnia. Pomoc wyliczana jest na podstawie liczby zakupionych ton i różnicy między ceną zakupu a średnią ceną nawozu z 4 kwartału ubiegłego roku. Maksymalnie będzie to 500 zł za hektar, a do wyliczeń można uwzględnić do 300 hektarów. Potrzebne są faktury lub inne dokumenty potwierdzające zakup. Dopłata do paliwa obejmuje olej napędowy zakupiony w tym samym okresie. Stawka wynosi 52 grosze za litr, a limit zależy od przyznanego na 2026 rok zwrotu akcyzy. Do zalogowania potrzebny jest m.in. profil zaufany i numer producenta. Wielkopolska Izba Rolnicza oferuje pomoc w formalnościach w biurze powiatowym, m.in. w Koninie.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: FM.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim apeluje do pieszych oraz rowerzystów z naszego regionu o noszenie elementów odblaskowych. W powiecie konińskim trwa akcja profilaktyczna pod hasłem Bądź Widoczny, która ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się po zmroku. Strażacy OSP przypominają, że właściwe oznakowanie pozwala kierowcom dostrzec pieszego z większej odległości i daje kierującym niezbędny czas na właściwą reakcję. Dbanie o własną widoczność to prosty, ale skuteczny sposób na uniknięcie groźnych wypadków drogowych. Odblaski można przypinać do odzieży wierzchniej, plecaków oraz obuwia, a także mocować bezpośrednio na rowerach. Władze koła przypominają, że rodzicom wspólnie zamieszkującym z dzieckiem na terenie okrągłego miasta przysługuje 1500 zł jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wniosek należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin. Dokumenty przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Kole przy ulicy Stary Rydek. Pożar śmieciarki na ulicy Bursztynowej w Motle Królewskiej. Do takiego groźnego incydentu doszło kilka dni temu podczas odbioru odpadów komunalnych na terenie podkonińskiej gminy Stare Miasto, a stało się to w wyniku wyrzucenia do zmieszanych śmieci baterii i akumulatora samochodowego oraz rowerowego. Władze gminy przypominają o bezwzględnym zakazie wyrzucania tego typu niebezpiecznych przedmiotów do standardowych pojemników. Zużyte akumulatory i baterie stanowią poważne zagrożenie pożarowe dla pojazdów przewożących śmieci oraz instalacji przetwórczych, a także stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Stare akumulatory samochodowe należy przekazywać do punktów ich sprzedaży. Z kolei pozostałe baterie przyjmuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żychlinie przy ulicy Parkowej. Przoki są w każdej gminie i obsługują mieszkańców bezpłatnie. W Koninie mamy takie 2 punkty. Tymczasem władze gminy Stare Miasto zapowiedziały, że sprawca, który wyrzucił akumulatory do zwykłego śmietnika, zostanie za ten czyn pociągnięty do odpowiedzialności. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie odbyły się warsztaty dla młodzieży w ramach projektu Bank Pamięci Konin opowiedziany na nowo. Wydarzenie poprowadzone przez Ewę Jasiulewicz skupiło się na praktycznych metodach przekształcania domowych archiwaliów i starych fotografii w bezcenne źródła historii lokalnej. Dyrektor placówki Damian Kruczkowski zachęcał uczniów do rozmów z seniorami oraz do odkrywania dziejów miasta ukrytych w rodzinnych pamiątkach. Podczas zajęć uczestnicy poznali specjalistyczną terminologię fotograficzną i archiwistyczną, pracując na materiałach Konińskiego Archiwum Społecznego. Młodzi badacze uczyli się opisywać własne obiekty za pomocą kart archiwalnych oraz tworzyć wpisy w cyfrowym systemie Centrum Archiwistyki Społecznej na przykładzie zdjęcia elektrowni Pątnów autorstwa Jana Sochackiego. Omówiono także kwestie praw autorskich, licencji oraz bezpiecznego przechowywania oryginałów. W części poświęconej digitalizacji młodzież poznała parametry skanowania, formaty plików oraz zasady właściwego nazewnictwa archiwalnych kopii. Spotkanie zwieńczyły ćwiczenia praktyczne w programie graficznym, gdzie uczniowie kadrowali i korygowali cyfrowe zdjęcia bez naruszania ich historycznej treści. Projekt uczy młodych Koninian samodzielnego dokumentowania oraz zabezpieczania dziedzictwa kulturowego regionu, a my zachęcamy wraz z biblioteką, by w internecie obserwować Konińskie Archiwum Społeczne. Można tam zauważyć wiele bardzo ciekawych starych fotografii. Bank Żywności w Koninie czeka na nowych wolontariuszy. Organizacja z jednej strony ratuje żywność przed zmarnowaniem, z drugiej pozyskiwane w ten sposób produkty przekazuje dalej, by mogły one trafić do potrzebujących.
3: Nasza ciężarówka jeździ po całej Polsce, praktycznie wszędzie tam, gdzie można uratować od zmarnowania żywność otrzymywaną od producentów, ale również codziennie jeździmy po kilkunastu sklepach w regionie i odbieramy po niewielkich ilościach produktów, które ratujemy na bieżąco przed zmarnowaniem. To są takie codzienne działania, czyli odbiory żywności, przekazywanie ich dalej organizacjom współpracującym i okazjonalne zbiórki żywności. Liczymy na wolontariuszy. Każdy, kto chce nam pomóc, kto dysponuje wolnym czasem i nie wie, co z nim zrobić, bardzo zapraszamy do Banku Żywności. Tu się znajdzie praca dla każdego.
2: Tłumaczy i zachęca do współpracy dyrektor Konińskiego Banku Żywności Joanna Piekarczyk.

0: jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama.
3: A co w regionie?
4: Poznaliśmy sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole. O sytuacji placówki podczas ostatniej sesji Rady Miasta mówił zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Cezary Borowski. Omówiono finanse, remonty, zabiegi oraz problemy kadrowe. W ubiegłym roku szpital miał wyższe przychody, ale wzrosły również koszty. Wyzwaniem pozostaje pozyskiwanie lekarzy specjalistów. Placówka nie ma takiego wsparcia rezydentów jak duże szpitale, dlatego specjaliści wykonują więcej obowiązków, co zwiększa presję płacową. Poruszono także temat izby przyjęć. Rozważane jest przekształcenie jej w SOR, jednak szpital w Kole nie ma lądowiska. Mogłoby ono powstać w rejonie cmentarza lub na dachu budynku, ale oznaczałoby to wyższe koszty. Rozmawiano też o wyniku finansowym, który według burmistrza wnosi ponad 3 miliony złotych na minusie i uwzględnia amortyzację. Przypomnijmy, że w regionie głośno jest także o problemach finansowych szpitala powiatowego w Turku. Tam udało się ograniczyć tempo wzrostu zadłużenia, jednak wyjście z niełatwej sytuacji wymaga poważniejszych zmian, najlepiej na szczeblu krajowym. W Koninie jednym z największych problemów pozostaje z kolei szpitalny oddział ratunkowy, na który skarżą się pacjenci. Wśród powodów długich kolejek wymienia się między innymi potrzebujących pomocy przywożonych właśnie z sąsiednich powiatów, gdzie nie ma SOR-ów, jak również osoby pod wpływem środków odurzających, których do konińskiego szpitala musi przywozić policja. W gminie Ślesin w Sławięcinku ruszyła budowa magazynu energii Mieczysławów. Inwestycje za około 500 milionów złotych realizuje kanadyjska firma. Obiekt powstaje przy granicy z Koninem i ma rozpocząć pracę w połowie 2028 roku. Magazyn będzie miał moc 200 MW i pojemność 800 MWh, co oznacza 4 godziny pracy przy pełnym obciążeniu. Według inwestora w tym czasie będzie można zasilić nawet kilkaset tysięcy mieszkań. Instalacja będzie rezerwą mocy dla polskiego systemu elektroenergetycznego. Kanadyjska spółka ma 17-letnią umowę dotyczącą jej pracy w okresach zagrożenia minimalnej wydajności systemu. Mieczysławów będzie jednym z największych magazynów energii w Polsce. Ponad 17 milionów złotych na inwestycje pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a resztę zapewniają polskie i kanadyjskie instytucje finansowe. Konińska Rada Kobiet organizuje bezpłatne warsztaty fotograficzne przeznaczone dla pań, które odbędą się 15 października. Dwugodzinne zajęcia w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja rozpoczną się o godzinie 17. Spotkanie w kameralnym gronie poprowadzi lokalna fotografka Renata Rudowicz. Podczas warsztatów uczestniczki poznają podstawowe zasady kompozycji, naukę pracy ze światłem oraz metody chwytania detali i kolorów w codziennych kadrach. Zajęcia połączą opanowanie techniki z uważnym obserwowaniem otoczenia, a do udziału wystarczy własny aparat lub telefon komórkowy. Inicjatywa stanowi kolejną odsłonę cyklu poświęconego samorozwojowi i pasjom kobiet. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na to twórcze wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.
2: Konin FM.
5: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Ceny benzyny na stacjach dziś lekko w górę, diesla w dół. Tekstylna rewolucja w wojsku, będą nowe mundury i dynia gigant na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ale do rekordzistki i tak sporo jej brakuje.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Benzyna będzie dziś nieco droższa niż wczoraj. Cena maksymalna za litr 95 to 6,79 zł, czyli o 6 groszy więcej. Z kolei olej napędowy zatankujemy dziś taniej niż wczoraj. Litr diesla może kosztować nie więcej niż 7,82 zł. Rządowy program CPN wrócił, a z nim ogłaszane codziennie na następny dzień ceny maksymalne. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że finansowanie programu do końca roku jest zapewnione. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowe mundury ułatwią też udzielanie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Widzieliście Państwo rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
0: Mundury zostały zaprojektowane w wersji damskiej i męskiej. W Świnoujściu dziś kolejny dzień akcji neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej. Zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego w pobliżu gazoportu. A wczoraj nurkowie minerzy zneutralizowali 2 z 5 niewybuchów. Gigantyczne bomby, z których każda zawierała ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, zostały tak zneutralizowane, że ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
3: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
0: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można natomiast spacerować po plaży. Prezydent USA Donald Trump deklaruje pomoc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Według lokalnych mediów w laboratorium w Irkucku na rosyjskiej Syberii kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Tydzień później zmarła. Rosyjskie władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a osoby objęte obserwacją nie mają objawów. Światowa Organizacja Zdrowia na podstawie nieoficjalnych informacji oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji jest niskie. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
4: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, no, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
0: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Ciśnienie wraca do takich normalnych, optymalnych nominałów, ale też trochę pogoda się niebawem popsuje. Teraz mamy 10 stopni w Wielkopolsce, wiatr od 9 do 17 km na godzinę i 1020 hektopaskali pokazują barometry. Dzisiaj w Koninie spodziewajmy się 20 stopni, jutro

0: jutro też 20 kresek. Pojutrze w czwartek temperatura podskoczy nam do 22, ale w piątek już zaliczy spadek do zaledwie 14.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Dzień dobry we wtorek, za chwilę o nowym, ale starym skwerze w Koninie. Po siódmej także o nowych eksponatach przekazanych przez osoby prywatne Muzeum w Licheniu.

0: 104.1.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Skwer Solidarności z narodem ukraińskim w Koninie zyska nowe nasadzenia. W ramach zazielenienia terenu za blokiem Kosmonautów 2 przybędzie 30 drzew i 630 krzewów rodzimych gatunków. Powstanie również łąka kwietna o powierzchni 500 m2. Działka znajduje się przy rondzie miast partnerskich w sąsiedztwie dróg krajowych nr 25 i 92 z dużym natężeniem ruchu. Nowa roślinność ma pomóc ograniczyć wpływ spalin, pyłów i hałasu, a także poprawić jakość powietrza oraz warunki dla lokalnej bioróżnorodności. Wśród wkopywanych tam drzew są m.in. klony, głogi, jarzęby i sosny. Posadzone zostaną również jałowce, berberysy, róże i rokitniki, a całość ma być gotowa do 20 listopada.
3: Reklama, muzyka i głos AI.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątające roboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte. K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 6 dzień października, a imieniny obchodzą Artur, Brunon i Fryderyka, czyli wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu dzisiaj dzień borsuka oraz Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Borsuki mają więc swoje 5 minut, chociaż same najchętniej przespałyby sporą część dnia w norze. A Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego to już zupełnie poważna okazja, żeby przypomnieć o potrzebach osób z MPD, ich samodzielności, dostępie do rehabilitacji i zwyczajnym uczestnictwie w życiu społecznym.
0: Kartka z kalendarza.
1: A co wydarzyło się 6 października w historii Polski i świata? Proszę bardzo. W 1409 roku podczas Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim wojska Władysława Jagiełły odbiły Bydgoszcz. Był to pierwszy większy polski sukces w tej wojnie, jeden z etapów konfliktu, który kilka miesięcy później doprowadził do bitwy pod Grunwaldem. W 1667 roku pod Chajcami hetman Jan Sobieski stanął z około 10-tysięczną armią przeciwko znacznie liczniejszym siłom kozacko-tatarskim. Polacy zdołali je powstrzymać, a późniejszy król po raz kolejny mocno zapracował wtedy na swoją wojskową reputację. W 1788 roku w Warszawie rozpoczął obrady Sejm Czteroletni, zwany też Wielkim. To właśnie podczas jego prac przeprowadzono próbę gruntownej reformy państwa, której najbardziej znanym efektem była Konstytucja 3 maja. W 1889 roku w Rusowie, niedaleko Kalisza, urodziła się Maria Dąbrowska, pisarka, publicystka i autorka Nocy i Dni. W 1927 roku w Nowym Jorku odbyła się premiera filmu Śpiewak Jazz Bandu. Nie był to całkowicie dźwiękowy film w dzisiejszym znaczeniu, ale jego zsynchronizowane dialogi i piosenki stały się przełomem. W 1939 roku zakończyła się bitwa pod Kockiem. Ostatnia duża bitwa regularnego Wojska Polskiego w kampanii obronnej 1939 roku. Samodzielna grupa operacyjna po lesie generała Franciszka Kleberga musiała przerwać walkę przede wszystkim z powodu wyczerpania amunicji i zaopatrzenia. W 1973 roku Egipt i Syria zaatakowały Izrael, rozpoczynając wojnę Jom Kippur. Atak nastąpił w czasie jednego z najważniejszych żydowskich świąt i całkowicie zaskoczył izraelskie siły. Konflikt trwał niespełna 3 tygodnie, ale miał ogromne konsekwencje dla całego Bliskiego Wschodu. W 1981 roku podczas parady wojskowej w Kairze zamordowany został prezydent Egiptu Anwar as-Sadat. Zginął zaledwie kilka dni po podpisaniu historycznego porozumienia pokojowego z Izraelem.
2: Koniny.

0: Radio Lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Smutne zakończenie dwutygodniowego zgrupowania piłkarskiej kadry. Polacy przegrali w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Spotkanie śledził Przemysław Pozowski.
3: Biało-czerwoni oddali 18 strzałów na bramkę Bośni i Hercegowiny, ale ten jeden jedyny celny z rzutu karnego Baszicza w 84 minucie zdecydował o wyniku meczu, a więc w Zenicy to Bośnia i Hercegowina po raz pierwszy w historii pokonała reprezentację Polski. No a bilans drużyny Jana Urbana w tych czterech jesiennych meczach: zaledwie 4 punkty, remis z Bośnią przed własną publicznością i efektowna wygrana z Rumunią na Stadionie Narodowym. To zdecydowanie za mało, no ale teraz czas na przerwę reprezentacyjną, a potem jeszcze 2 listopadowe mecze na wyjeździe z Rumunią i przed własną publicznością ze Szwecją.
2: W drugim meczu w naszej grupie Rumunia przegrała w Bukareszcie ze Szwecją 0-1. Po 4 kolejkach Szwecja ma 10 punktów, Bośnia 8, Polska 4, a Rumunia nie zdobyła nawet jednego. Grała wczoraj również Dywizja A w pierwszej grupie. Francja, choć przegrywała do przerwy z Belgią, to efektownie wygrała 4-1, a Włochy pokonały Turcję 3-1. Zawiodła nasza pierwsza reprezentacja, rozczarowała także młodzieżówka. Po 9 kolejnych zwycięstwach w eliminacjach Mistrzostw Europy do lat 21 Polska przegrała na wyjeździe z Włochami aż 2-6. I to nasi rywale wygrali grupę. To czy wywalczymy bezpośredni awans, czy będziemy musieli grać w barażach, rozstrzygnie się dziś wieczorem. Hubert Hurkacz na półfinale zakończył udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Aleksem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6-2-3. Powodem była kontuzja pachwiny. De Minor w finale zmierzy się z Nowakiem Dżokowiczem. Maciej Janowski ze stałą dziką kartą do przyszłorocznego żużlowego cyklu Grand Prix. Kapitan wrocławskiej Sparty był blisko awansu z Grand Prix Challenge oraz z Mistrzostw Europy, w których był ostatecznie drugi, więc organizatorzy zaprosili go do cyklu. To powrót Janowskiego po 3 latach. Będzie 4. Polakiem w stawce. Wcześniej prawo walki o medale zapewnili sobie wicemistrze świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.

0: się w Wilczeniu wzbogaciło swoje zbiory o cenny wizerunek Najświętszej Maryi Panny wraz z zestawem wojennych pamiątek rodzinnych. Niezwykły dar przekazali Daniel i Elżbieta Zytkowie. Zabytkowy obraz stanowił własność Bronisławy Ziemskiej, która we wrześniu 1939 roku odważnie go wyrwała z rąk niemieckiego żołnierza w okupowanym Dęblinie. Święty wizerunek towarzyszył wysiedlonej rodzinie przez całą II wojnę światową. Oprócz obrazu do muzealnej kolekcji trafiły notatki Róży Nałęcz z lat 1941-42, przedmioty związane z Felicją Chełkowską oraz eksponaty kultu Bożego Miłosierdzia. Zbiór uzupełniają osobiste ołtarzyki podróżne i wizerunki religijne noszone przez żołnierzy na frontach wojennych. Przypomnę, że dwupoziomowe Muzeum Wilchańskiej Bazylice można zwiedzać bezpłatnie. Prezentowane są tam przede wszystkim pamiątki o charakterze patriotycznym związane z dziejami naszego państwa na przestrzeni różnych wieków.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama. Muzyka i głos AI.

0: Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
6: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
7: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astra.

0: FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Tradycyjnie przed godziną 8 sprawdzamy wyłączenia prądu i tak od 8 do 11 energii nie będzie w części Starej Sobótki. Od 9 do 13 znacznie większe wyłączenie obejmie Karsy, Kazimierów, Lisiec Mały, Wielki oraz Zgodę. Od 11 do 14 prądu nie będzie również w części Grąbli Naprzód.

0: z nami piękne chwile.
1: 18:47:12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24:30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
3: Nocny pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Są poszkodowani. Rząd bierze się za elektryczne hulajnogi i rowery. Przełomowe badania nad optogenetyką z tegoroczną Nagrodą Nobla z medycyny.
0: Wiadomości Konin FM.
3: Miriam Lipińska. 10 osób zostało poszkodowanych w nocnym pożarze na jednym z oddziałów w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Przed pierwszą w nocy ogień pojawił się w jednej z sal dla chorych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi. Ogień jest już ugaszony, trwa wietrzenie pomieszczeń. Lubuskie czy lubelskie? Wczoraj wieczorem alerty o rosyjskim ataku z powietrza na Ukrainie i o postawionym w stan gotowości lotnictwie w Polsce zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły do mieszkańców zachodniej części Polski, czyli do województwa lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza, ale jak przypomina reporterka Anna Gmitarek-Zabłocka, to już kolejna wpadka związana z rządowymi komunikatami.
4: Wieczorem było realne zagrożenie tuż przy polsko-ukraińskiej granicy, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem.
4: W niedzielę trafiły do nas SMS-y nie do końca czytelne i z urwaną treścią, mówi Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik.
6: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
4: Teraz pojawił się kolejny błąd. Alerty wysłano do mieszkańców województwa lubuskiego, czyli na drugi koniec Polski.
3: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za podrasowane elektryczne hulajnogi i rowery. Resort pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie pojazdów już na etapie sprowadzania ich do kraju, mówi wiceminister Stanisław Bukowiec.
7: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców, którzy wiedząc o tym, że no nie mogą takich urządzeń sprowadzać i sprzedawać, tak właśnie czynią.
3: Dodatkowo policja i Straż Miejska mają zostać wyposażone w specjalne urządzenia, które pozwolą sprawdzić faktyczną prędkość, do jakiej może rozpędzić się zatrzymany pojazd. Ich badania mogą w przyszłości pomóc leczyć padaczkę i depresję, umożliwić odzyskiwanie wzroku u osób z chorobami siatkówki oka, ale przede wszystkim pomóc jeszcze lepiej zrozumieć działanie mózgu i układu nerwowego człowieka. W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny dostali amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiserot oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel za wkład w badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach, czy też depresję, różne rodzaje zachowania.
3: Dziś poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
0: Konin FM. Pogoda.
9: Dziś spodziewajmy się 20 stopni w Koninie, jutro temperatura też będzie taka sama. Pojutrze za to skoczy, będzie nawet 22 stopnie w Koninie, a po pojutrze, czyli w piątek, spodziewajmy się zaledwie 14 stopni. I możliwe, że niebawem w najbliższych dniach pojawią się jakieś opady deszczu. Teraz mamy w Wielkopolsce 10-11 stopni, wiatr od 10 do w porywach 18 km na godzinę i ciśnienie w końcu wróciło do takich, no, dobrych, normalnych, wysokich, ale nie za wysokich wymiarów, czyli 1020 hektopaskali w tej chwili ma w naszym województwie.
10: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
11: Dzień dobry, we wtorek. Po ósmej o tym, jak powiat koniński przygotowuje się na ekstremalne zjawiska pogodowe. Następnie opowiem o skuteczności działającego w naszym województwie policyjnego Archiwum X. W tej godzinie również gmina Krzymów i remont, który miał być, a którego nie będzie, oraz taki, którego miało nie być, a który jednak będzie.

0: się zespole szkół ekonomiczno-usługowych w Rzychlinie trwa budowa największego w regionie magazynu logistycznego. Obiekt o powierzchni niemal 500 metrów kwadratowych zapewni natychmiastowe wsparcie w przypadku zalań, podtopień czy nawałnic. Lokalizacja obiektu została wybrana nieprzypadkowo. Znajdzie się w bliskim sąsiedztwie gmin najbardziej narażonych na wylewanie Warty. W nowym centrum gromadzony będzie sprzęt ratunkowy, w tym pompy wodne, agregaty prądotwórcze oraz worki z piaskiem. Inwestycja ma zabezpieczyć mieszkańców i zapobiec kryzysom znanym z poprzednich lat. Zgodnie z planem hala w Rzychlinie w gminie Stare Miasto ma zostać oddana do użytku już na przełomie listopada i grudnia, a samorząd powiatu konińskiego już planuje pozyskanie funduszy na budowę dwóch kolejnych takich obiektów.
1: Konin FM.
2: Reklama. Muzyka i głos AI. To

0: lekka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: akustyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Poznańskie Archiwum X rozwikłało niedawno sprawę zabójstwa 73-letniej mieszkanki Piły z 2008 roku. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki ponownej analizie materiału dowodowego oraz wykorzystaniu nowoczesnych badań genetycznych, które pozwoliły wytypować podejrzanego. Postęp w dziedzinie kryminalistyki i nowe technologie dają szansę na rozwiązanie zbrodni sprzed lat oraz wymierzenie sprawiedliwości. Specjalne zespoły policjantów z naszego województwa stale weryfikują stare pliki akt, szukając przełomowych poszlak. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób z regionu, w tym do mieszkańców Konina posiadających jakąkolwiek wiedzę o dawnych przestępstwach, o kontakt. Każda wiadomość może okazać się kluczem do zamknięcia niewyjaśnionego przez lata śledztwa.
1: Konin FM.

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
2: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Co tu dużo mówić, było słabo. Polska przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w czwartej kolejce Ligi Narodów. A zdaniem Przemysława Frankowskiego nie powinna.
5: Przegraliśmy z drużyną słabszą od nas. Wiadomo, jak to jest z piłką. Jeżeli nie wykorzystuje swojej sytuacji, zazwyczaj one się mszczą. No więc czujemy duży niedosyt.
4: Szanse na awans do dywizji A i drugi koszyk w eliminacjach do Euro właściwie przepadły. Polska ma 4 punkty, Bośnia 8, a Szwecja 10. A do końca fazy grupowej już tylko dwie kolejki, mówi kapitan naszej kadry Piotr Zieliński.
6: Na pewno punktowo to nie to, czego oczekiwaliśmy. My sami, tak, cały kraj, wszyscy razem. No ale będę podkreślał, no ja wierzę w tą drużynę, tutaj jest... Widzę chłopaków, ten potencjał, to wszystko i trzeba złapać tą kontynuację w grze, w wynikach i wtedy będzie dobrze. No, a tak jak wygraliśmy jeden mecz, teraz znowu przegraliśmy, pojawiają się pewne wątpliwości, tak, ale ja w dalszym ciągu wierzę w to i myślę, że będzie dobrze.
4: Polacy w listopadzie zagrają na wyjeździe z Rumunią i u siebie ze Szwecją. Spektakularnie pękł za to balon oczekiwań wobec naszej kadry do lat 21. Po 9 z rzędu zwycięstwach zespół Jerzego Brzęczka przegrał na wyjeździe z Włochami aż 2-6 i to nasi rywale wywalczyli awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Polacy mogą jeszcze awansować bezpośrednio z drugiego miejsca, a wszystko rozstrzygnie się dziś wieczorem. Są dwa scenariusze, które dają biało-czerwonym awans. Pierwszy, albo Grecja, albo Niemcy stracą dziś punkty. Drugi, obie drużyny zwyciężą, ale Grecja pokona Irlandię Północną wynikiem 1-0 lub 2-1. To będzie jego ostatni sezon. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii hokejowej ligi NHL, zapowiedział, że przed nim ostatnie miesiące w barwach Washington Capitals. Smutne, ale tak już jest, powiedział swoim kolegom w szatni Owieczkin, zanim klub opublikował jego oświadczenie. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w sezonie zasadniczym, w tym 32 z poprzedniej edycji rozgrywek. Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w zaplanowanej na dziś sztafecie mieszanej elity kolarskich Mistrzostw Europy w Lublanie. Zabraknie jej też w jeździe indywidualnej na czas. Trzykrotną medalistkę Mistrzostw Europy zastąpi dziś w sztafecie Nadia Hartmann.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie,

0: tym roku nie zostanie przeprowadzony remont wieży widokowej na Złotej Górze, za to gmina odnowi ulicę Leśną w Krzymowie. Prace przy wieży odwołano z powodu braku wykonawcy. Nie wyłoniono go w dwóch przetargach ani w rokowaniach z wolnej ręki. Zwrot nastąpił natomiast w sprawie ulicy Leśnej w Krzymowie. Radni zmienili wcześniejszą decyzję i postanowili do pozyskanej wcześniej dotacji dorzucić 100 tysięcy złotych z puli przeznaczonej na remont drogi z Brzeźna do Szczepidła. Decyzja przeszła mimo sprzeciwu części radnych, którzy wskazywali na zabieranie środków mieszkańcom innej części gminy Krzymów. Z kolei sprzeciwiający się inwestycji w Szczepidle tłumaczyli swój krok wysokimi kosztami i dużym udziałem własnym gminy.
1: Konin FM 104.1. Reklama. Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Kategoria C, C+, E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
6: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Reklama.
1: Konin FM

0: Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Muzealne spotkania z kulturą. Najbliższe spotkanie zaplanowano na 14 października o 17 w budynku Spichlerza. Głównym punktem programu będzie wykład zatytułowany Ubiory grobowe z krypty w Kazimierzu Biskupim, a poprowadzi go doktor habilitowana Małgorzata Grupa, uznana archeolog i konserwator, która zaprezentuje wyniki badań oraz efekty prac nad stuletnimi tekstyliami z krypt kościoła i klasztoru pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i pięciu braci męczenników. Zwieńczeniem spotkania będzie otwarcie nowej wystawy pod hasłem Zdążyć przed czasem. Zwiedzający zobaczą na niej odrestaurowane stroje bernardyńskie z kazimierskich krypt oraz zakonserwowane obiekty ze zbiorów Konińskiego Muzeum. Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
1: Konin FM. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Miriam Lipińska. Dziś na stacjach litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,79 zł, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82 zł. I choć dziś benzyny są o kilka groszy droższe niż wczoraj, a diesel o kilka groszy tańszy, to w najbliższych dniach tylko takie niewielkie wahania są spodziewane, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
2: W kraju nadal, przynajmniej w tym tygodniu, średnio za litr benzyny powinniśmy płacić około 6,80 zł, natomiast za litr diesla około 7,80 zł.
1: Od soboty w Polsce ponownie obowiązuje rządowy program CPN, polegający na odgórnym ustalaniu maksymalnej ceny paliw. W efekcie na stacjach za benzynę i olej płacimy o złoty 40 mniej. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Ceny paliw w najbliższych dniach mają być więc stabilne. Co innego pogoda, tu czeka nas zmiana. Jeszcze dziś i jutro słonecznie i ciepło, ale już w czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który przyniesie nam pogorszenie pogody, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
3: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
1: Padać będzie właściwie przez cały weekend. Panterę zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Dawny wzór maskujący, pantera, zostanie teraz zastąpiony przez nowy wzór typu ryś, który jeszcze lepiej wtapia się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby tutaj stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców.
1: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Polskie urzędy stanu cywilnego transkrybowały łącznie 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort dodał, że 198 z nich dotyczyło małżeństw kobiet, a 318 małżeństw mężczyzn. Najwięcej transkrypcji dokonały urzędy stanu cywilnego w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
5: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym: tak, tu napijesz się kranówki.
1: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na razie jest na niej 13 takich punktów.
0: Konin FM. Pogoda.
6: Spodziewajmy się w najbliższych dniach opadów deszczu. To jest możliwe i jest niestety też bardzo możliwy spadek temperatury. Jak to będzie wyglądało? No dziś spodziewajmy się w Koninie 20 stopni, jutro też 20 kresek. Pojutrze będzie ciepło, jeszcze cieplej, 22 stopnie w naszym mieście w czwartek, ale już w piątek duży spadek temperatury do 14 stopni zaledwie. No i ciśnienie wraca do takich normalnych poziomów. W tej chwili w Wielkopolsce mamy 1020 hektopaskali, czyli jest wysokie, ale nie tak ekstremalnie wysokie jak w poprzednich dniach czy poprzednim tygodniu mogliśmy to odnotowywać na naszym terenie. W tej chwili w Wielkopolsce mamy 12 stopni, a wiatr wieje z prędkością 10, maksymalnie 20 km na godzinę.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry, we wtorek. Po dziewiątej już za chwilę o miejscu w Starym Mieście, które ma zachęcić mieszkańców powiatu konińskiego do zakładania własnego biznesu. Potem zerknę na postęp prac przy rozbudowie szkoły w Barłogach. Następnie o corocznej akcji Instytutu Pamięci Narodowej, która tym razem będzie mieć swój finał w Koninie. A na koniec zaproszę do obejrzenia filmu o wyjątkowym Słupczaninie.

Starym Mieście przy Głównej 15 rusza inkubator przedsiębiorczości. Od jutra chętni będą mogli oglądać odnowione pomieszczenia, natomiast oficjalny najem powierzchni będzie możliwy w listopadzie. Oferta skierowana jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno do podmiotów debiutujących na rynku, jak i firm z wieloletnim doświadczeniem. Do dyspozycji lokalnego biznesu oddano 5 meblowanych gabinetów na wyłączność o powierzchni od kilku do ponad 20 metrów kwadratowych. Projekt przewiduje także 6 stanowisk coworkingowych, salę konferencyjną na 15 osób oraz opcję wirtualnego biura. Najemcy zyskają całodobowy dostęp do obiektu, parking oraz zaplecze szkoleniowo-networkingowe. To pierwsze takie miejsce w powiecie konińskim. Gmina Stare Miasto chce w ten sposób pobudzić przedsiębiorczość wśród mieszkańców. Konie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
2: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
1: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
0: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 18.47.12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też!

jest budowa szkoły podstawowej w Barłogach idzie zgodnie z planem, a uczniowie korzystają już z niektórych nowych sal. Prace są prowadzone bez przerywania nauki w budynku, a celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej oraz poprawa warunków dla dzieci i nauczycieli. Efekty rozbudowy są już odczuwalne przez szkolną społeczność. To aktualnie jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Grzegorzew w powiecie kolskim.

0: sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 4 mecze, 4 punkty i kiepskie nastroje. Tak wygląda sytuacja Polski w piłkarskiej Lidze Narodów. Wczoraj nasz zespół przegrał w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 i stracił szansę na bezpośredni awans do dywizji A. To był mecz do wygrania, mówi bramkarz Marcin Bułka.
2: Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, pewnie więcej niż drugiej. Dobrze wchodziliśmy w pole karne, brakowało tej kropki na D. No i cóż, też zaczęliśmy drugą połowę utratą bramki, no ale był spalony. Potem rzut karny i no nic na to nie poradzi, że dostajesz w końcówce na 1-0 i możesz tylko żałować.
1: Porażka z Bośnią oznacza powrót do dyskusji na temat przyszłości narodowej drużyny pod wodzą Jana Urbana. W misję selekcjonera wciąż wierzy Piotr Zieliński.
3: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
1: W listopadzie Polacy zagrają jeszcze 2 mecze, wyjazdowy z Rumunią i domowy we Wrocławiu ze Szwecją. Wczoraj w dywizji A Francja wygrała z Belgią 4-1, a Włochy pokonały Turcję 3-1. Dziś ostatnie mecze podczas tego okienka. Chorwacja zagra z Hiszpanią, a Anglia z Czechami. Hubert Hurkacz znów przegrał z kontuzją w półfinale turnieju w Pekinie. Poddał się przy stanie 6-4-3-2 dla Australijczyka Alexa de Minora. Polak poinformował, że to kłopoty z przywodzicielem, ale nie powinny go wykluczyć z udziału w turnieju w Szanghaju, który rozpocznie się jutro. W turnieju kobiet w Pekinie dziś rusza 4. runda. Iga Świątek o ćwierćfinał jutro zagra z Amerykanką Iwą Jowicz. Rosyjskie siatkarki zagrają na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Międzynarodowa Federacja FIVB oficjalnie potwierdziła, że Rosjanki znalazły się w gronie 32 zespołów, które zagrają w USA i Kanadzie. To oczywiście następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji oraz światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek nieobecnych na arenie międzynarodowej od 2022 roku. Mimo tego męska kadra na Mistrzostwach Świata nie zagra, ale tylko dlatego, że nie zamierza występować w Polsce.

0: Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu wraz z partnerami zachęca mieszkańców Wielkopolski do udziału w 18. edycji ponadregionalnej akcji Zapal Znicz Pamięci. Inicjatywa ma na celu uczczenie pamięci Polaków zamordowanych przez Niemców od jesieni 1939 roku na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Motywem przewodnim tegorocznych działań są klisze zbrodni, czyli archiwalne fotografie dokumentujące hitlerowskie represje wobec polskich elit. Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 18 października w Koninie. O 10 w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja odprawiona zostanie msza, po której uczestnicy przejdą na Plac Wolności. Wydarzenie zwieńczy przemarsz na teren dawnego cmentarza żydowskiego i złożenie zniczy pod pomnikiem pomordowanych. Koninianie uczczą w ten sposób pamięć obywateli rozstrzelanych 22 września 1939 roku przed domem Zemełki oraz ofiar masowej egzekucji z 10 listopada. Do akcji mogą włączyć się wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele szkół oraz lokalnych stowarzyszeń.
1: Konin FM. Reklama.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry.

0: godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: 18.47.12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też.

Jego piosenki wykonywali tacy artyści jak Niemen, Korda, Rin, Majdaniec, Villas czy Fok. To on był współtwórcą festiwalu w Opolu, a mowa o urodzonym w 1916 roku w Słupcy i zmarłym w 1972 roku w Poznaniu poecie i autorze tekstów piosenek, jakim był Edward Fischer. Pojutrze w czwartek o 13 w pobliżu Stawku Miejskiego przy wejściu na Promenadę Wolności w Słupcy odsłonięta zostanie ławeczka pamięci dedykowana postaci Edwarda Fischera. Pół godziny później w sali Słupeckiego Muzeum przewidziano projekcję filmu pod tytułem Odejść nielekko i powrócić ciężko. A wszystko to z okazji 110. rocznicy urodzin Edwarda Fischera. Uroczystości organizuje Muzeum Regionalne w Słupcy.

0: Kontrola poselska w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Biskup Roman Pindel o powodach odwołania proboszcza w Grójcu. Kolejne statki na Morzu Czarnym trafione przez drony.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Posłowie PiS-u z kontrolą poselską w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. To po tym, jak wczoraj omyłkowo alert RCB dotyczący zagrożenia w związku z atakiem Rosji na Ukrainę dostali mieszkańcy województwa lubuskiego na zachodzie kraju zamiast województwa lubelskiego.
2: Podczas kontroli będziemy domagali się przedstawienia nam informacji na temat tego, kto odpowiadał za decyzję o wysłaniu tego typu SMS-a.

0: księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
1: Kiedy biskup przyjechał w niedzielę spotkać się z radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci. Trwa ustalanie, co było przyczyną nocnego pożaru w jednym z krakowskich szpitali. Ewakuowano 38 osób, a 10 pacjentów i pracowników z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi trafiło na SOR. Palić zaczęło się tuż po północy, relacjonuje kapitan Hubert Ciepły z krakowskiej Straży Pożarnej.
2: Pożar wybuchł na 10 piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów.
1: Zniszczenia spowodowane przez pożar nie są bardzo duże. Kolejny incydent na Morzu Czarnym. Dwa statki zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Wczoraj także na Morzu Czarnym drony uderzyły w turecki statek transportujący kukurydzę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że za ten atak odpowiada Rosja. I na koniec zmieniamy temat. Sukces unikalnego w skali kraju programu dopłat do studenckich posiłków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwudaniowy obiad kosztuje tam teraz 18 zł, a nie ponad 30 zł jak kiedyś. Na uczelnianych stołówkach ustawiają się długie kolejki.
3: Dzisiaj się dowiedziałam o tym miejscu i będę pewnie tutaj się stołować.
4: Wygląda to ładnie. Co to jest?
5: Bardzo smaczne. Edewola z ziemniakami. Była jeszcze fasolka po brytońsku.
6: Tutaj mamy mięso w sosie razem z kaszą pieczoną i kolesławem. Zniżką zapłaciłem 18 zł.
4: To jest dobra cena?
7: Nawet bardzo dobra.
4: Na mieście za 18 zł dwudaniowego obiadu się chyba nie zje, nie?
7: W Krakowie zdecydowanie nie.
1: Zniżki na obiady przysługują studentom studiów stacjonarnych. Aby z nich skorzystać, trzeba pobrać specjalną aplikację. Student płaci pełną kwotę za posiłek, a uczelnia zwraca nadpłatę w kolejnym miesiącu.
8: A co w regionie?
9: Rolnicy mogą do 23 października składać wnioski o dodatkowe wsparcie do zakupu nawozów mineralnych i oleju napędowego. Dokumenty przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARIMR, czyli portal rolnika. Wnioski dotyczące nawozów i paliw składa się osobno. O przyznaniu pomocy nie decyduje kolejność zgłoszeń. Wsparciem objęte są nawozy kupione od 1 marca do 31 sierpnia. Pomoc wyliczana jest na podstawie liczby zakupionych ton i różnicy między ceną zakupu a średnią ceną nawozu z 4 kwartału ubiegłego roku. Maksymalnie będzie to 500 zł za hektar, a do wyliczeń można uwzględnić do 300 hektarów. Potrzebne są faktury lub inne dokumenty potwierdzające zakup. Dopłata do paliwa obejmuje olej napędowy zakupiony w tym samym okresie. Stawka wynosi 52 grosze za litr, a limit zależy od przyznanego na 2026 rok zwrotu akcyzy. Do zalogowania potrzebny jest m.in. profil zaufany i numer producenta. Wielkopolska Izba Rolnicza oferuje pomoc w formalnościach w biurze powiatowym, m.in. w Koninie.
8: Konin FM. Pogoda.
1: W zdecydowanej większości regionów dziś słonecznie, tylko na północy więcej chmur, a na Suwalszczyźnie przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku.
8: Konin FM.
10: Wysłuchacie już Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczonego radia w regionie, a ja was bardzo gorąco witam w drugi dzień roboczego tygodnia, czyli we wtorek 6 października. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, my słyszymy się w imieniny Artura, Brunona i Fryderyki, Dzień Borsuka i Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Dziś słońce z nami do 18.02, cały czas trwa jesień, ciepła jeszcze i przyjemna, a ja zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, które potrwa do godziny 15.00. Zajrzymy w tej godzinie do Jimmy'ego Carreya.
8: Konin FM.

0: Jim Carrey po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. 64-letni aktor poślubił swoją partnerkę Min Ah podczas prywatnej ceremonii w Los Angeles. Ona przez długi czas skutecznie chroniła swój związek przed mediami, a o ślubie poinformowano dopiero po fakcie. Carrey i Min Ah byli widywani razem już w 2022 roku, ale oficjalnie jako para pokazali się dopiero w lutym tego roku podczas gali César Awards w Paryżu. Aktor odebrał wtedy honorowego Cezara i w swoim przemówieniu powiedział kochanej, że ją kocha. Min Ah jest od niego młodsza o 32 lata. Dla Carreya to już trzecie małżeństwo. Wygląda więc na to, że tym razem gwiazdor maski postawił na prywatność i spokojne życie. A my życzymy młodej parze dużo szczęścia.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.

0: Krajowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Reklama. Konin FM.
4: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Początek jesieni to optymalny czas na przyjęcie szczepień ochronnych przed zbliżającym się sezonem infekcyjnym, trwającym w Wielkopolsce od października do maja. Przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina apelują o wcześniejsze budowanie odporności, ponieważ organizm potrzebuje czasu na wytworzenie immunologicznej odpowiedzi. Szczepienia przeciw COVID-19 są całkowicie darmowe dla każdego. W przypadku grypy bezpłatna ochrona przysługuje dzieciom, seniorom po 65 roku życia oraz kobietom w ciąży. Natomiast dorośli do 64 lat mogą skorzystać z połówkowej refundacji, tłumaczy szefowa PPOZ, lekarka z gminy Kazimierz Biskupi, Bożena Janicka. Podobnie kształtuje się kwestia szczepień na RSV, gdzie bezpłatny dostęp mają kobiety w ciąży oraz wybrani seniorzy od 65 lat, a osoby w wieku 60-64 lata objęto refundacją 50%. Z kolei preparaty przeciw pneumokokom należą do obowiązkowego kalendarza szczepień dzieci, a dla seniorów i przewlekle chorych przewidziano dopłaty. Konińscy lekarze zachęcają również do uzupełnienia dawek przypominających bądź szczepień na krztusiec, błonicę, tężec, półpasiec, HPV oraz kleszczowe zapalenie mózgu, by ograniczyć ryzyko powikłań. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim apeluje do pieszych oraz rowerzystów z naszego regionu o noszenie elementów odblaskowych. W powiecie konińskim trwa akcja profilaktyczna pod hasłem Bądź Widoczny, która ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się po zmroku. Strażacy OSP przypominają, że właściwe oznakowanie pozwala kierowcom dostrzec pieszego z większej odległości i daje kierującym niezbędny czas na właściwą reakcję. Dbanie o własną widoczność to prosty, ale skuteczny sposób na uniknięcie groźnych wypadków drogowych. Odblaski można przypinać do odzieży wierzchniej, plecaków oraz obuwia, a także mocować bezpośrednio na rowerach. Władze koła przypominają, że rodzicom wspólnie zamieszkującym z dzieckiem na terenie okrągłego miasta przysługuje 1500 zł jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wniosek należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin. Dokumenty przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Kole przy ulicy Stary Rynek. Klubowa scena wraca do Konina po latach. Jej inaugurację zaplanowano na 9 października o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Podczas bezpłatnego koncertu wystąpi łódzki zespół rockowy Normalsi oraz konińska grupa The Good Band. Scena klubowa będzie działać raz w miesiącu, prezentując zespoły grające m.in. rocka, bluesa i jazz. Normalsi powstali w 1999 roku z inicjatywy Piotra Pachulskiego i Adama Marszałkowskiego. Ich twórczość stała się inspiracją dla muzyków i środowisk teatralnych. Zespół łączy rocka z muzyką taneczną i klasyczną, a jego członkowie uczestniczą także w widowiskach teatralnych. 17 października o godzinie 19 będzie można przekonać się o tym na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Odbędzie się wtedy premiera spektaklu Pętla, opartego na twórczości Marka Chłaski. To realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich, łącząca teatr dramatyczny z elementami blues rockopery. Historia Kuby, człowieka zmagającego się z uzależnieniem, porusza temat samotności, bezsilności i próby ratunku. W przedstawieniu wystąpią konienianin Rafał Dąbrowski, Dominika Lichy, Marek Lipski oraz Normalsi. Reżyserem spektaklu jest Przemysław Redkowski, a autorem muzyki Piotr Pachulski. Na ten spektakl obowiązują bilety. Szczegóły w Konińskim Centrum Kultury.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Słuchacie Konin FM na 104.1. Nie tak miał wyglądać wylot z Poznania do Irlandii. Na poznańskim lotnisku 54-letni obywatel Gruzji podczas odprawy granicznej pokazał łotewski paszport. Dokument wzbudził jednak podejrzenia funkcjonariuszy, ponieważ odbiegał od obowiązującego wzoru i miał cechy przerobienia. Dalsza kontrola potwierdziła, że paszport został przerobiony na wzór oryginalnego. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posłużenia się przerobionym dokumentem jako autentycznym. Przyznał się do popełnienia czynu i dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dostał też nakaz wyjazdu z Polski w ciągu 8 dni oraz 3-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Jak widać, na granicy nawet drobny szczegół może mieć bardzo poważne konsekwencje.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach. Pod

0: godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Melatonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85 zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
2: Reklama.
5: Tankujący autogaz mają powody do niepokoju. Będą podwyżki. Akcja ratunkowa na Morzu Czarnym po ataku dronów na statki. Nie podróżujcie do Rosji, apelują zgodnie GIS i MSZ.
0: Wiadomości Konin FM.
5: Miriam Lipińska. Tankujący benzynę i olej napędowy mogą chwilowo nieco odetchnąć dzięki powrotowi programu CPN. Na ulgę nie mogą natomiast liczyć tankujący autogaz. Oni muszą się szykować na podwyżki, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Rafał Zywert.
6: Ponieważ sezonowo mamy wzrost zapotrzebowania na paliwa grzewcze, w tym na LPG, ta cena w tym tygodniu może wzrosnąć do średniego poziomu około 3,30 zł, 3,40

0: handlowe na Morzu Czarnym. Do poprzedniego doszło wczoraj. Drugi dzień akcji nurków minerów w Świnoujściu niedaleko gazoportu. Mają do zneutralizowania 5 lotniczych min morskich z czasów II wojny światowej. Dwie udało się unieszkodliwić wczoraj, dziś czas na dwie kolejne. Akcja ma potrwać do czwartku, obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Główny inspektorat sanitarny zgodnie z zaleceniami MSZ-u odradza podróże do Rosji. To po śmierci laborantki z Irkucka z Rosyjskiego Instytutu Badającego Dżumę.
1: Dżuma pusta akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna, tak? To jest, gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwiną się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżuma spotkać.
0: Mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski. Po śmierci kobiety, która miała zarazić się dżumą płucną po rozbiciu probówki z tym patogenem, w Rosji kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób. Są nowe informacje po dramatycznych wydarzeniach na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Wszystko wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Drugi pilot maszyny zmierzającej do Izraela zaatakował kapitana, by przejąć stery i uderzyć samolotem w lotnisko Ben Guriona. Jak przekazuje teraz amerykańska stacja CBS News, Izrael był gotów zestrzelić samolot, aby zapobiec wykorzystaniu go do ataku na cel naziemny, podobnego do ataków Al-Kaidy z 11 września 2001 roku. Wobec braku kontaktu z kokpitem Izrael początkowo poderwał myśliwce, zawrócił jednak maszyny, gdy samolot skierował się w stronę Arabii Saudyjskiej. I na koniec wracamy do kraju. Dokładnie za godzinę kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt, obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. Decyduje kolejność zgłoszeń, komu nie uda się dziś. Kolejną szansę ma 3 listopada.
2: A co w regionie?
3: Pożar śmieciarki na ulicy Bursztynowej w Modle Królewskiej. Do takiego groźnego incydentu doszło kilka dni temu podczas odbioru odpadów komunalnych na terenie podkonińskiej gminy Stare Miasto. A stało się to w wyniku wyrzucenia do zmieszanych śmieci baterii i akumulatora samochodowego oraz rowerowego. Władze gminy przypominają o bezwzględnym zakazie wyrzucania tego typu niebezpiecznych przedmiotów do standardowych pojemników. Zużyte akumulatory i baterie stanowią poważne zagrożenie pożarowe dla pojazdów przewożących śmieci oraz instalacji przetwórczych, a także stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Stare akumulatory samochodowe należy przekazywać do punktów ich sprzedaży. Z kolei pozostałe baterie przyjmuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żychlinie przy ulicy Parkowej. Przoki są w każdej gminie i obsługują mieszkańców bezpłatnie. W Koninie mamy takie dwa punkty. Tymczasem władze gminy Stare Miasto zapowiedziały, że sprawca, który wyrzucił akumulatory do zwykłego śmietnika, zostanie za ten czyn pociągnięty do odpowiedzialności.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Więcej chmur tylko na północy, przelotny deszcz na Suwalszczyźnie, ale w pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach od 18 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, do 22 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Zapraszam was na 11. Tu Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Wtorek oczywiście brzmi już znacznie lepiej niż poniedziałek i cieszymy się, że ten dzień jest już razem z nami. Do weekendu też na pewno czas nam szybko przeleci. To imieniny Artura, Brunona i Fryderyki. Dla was najlepszego od całej redakcji Konin FM. Z pewnością wy kilka dni temu życzyliście nam wszystkiego, co najlepsze z okazji naszych 6 urodzin. Dziś także Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego i Dzień Borsuka. Tę inicjatywę prowadzi brytyjska organizacja Badger Trust i szkocki odpowiednik Scottish Badgers, czyli organizacje ochroniarskie skupione wyłącznie na tym gatunku. A borsuka możemy spotkać również w Polsce. Dziś także jedno przysłowie. W październiku kawek gromada, słodne dni nam zapowiada. My jeszcze w tej godzinie zajrzymy do Stawiszyna.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astro.

0: 104.1.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Poznaliśmy sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole. O sytuacji placówki podczas ostatniej sesji Rady Miasta mówił zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Cezary Borowski. Omówiono finanse, remonty, zabiegi oraz problemy kadrowe. W ubiegłym roku szpital miał wyższe przychody, ale wzrosły również koszty. Wyzwaniem pozostaje pozyskiwanie lekarzy specjalistów. Placówka nie ma takiego wsparcia rezydentów jak duże szpitale, dlatego specjaliści wykonują więcej obowiązków, co zwiększa presję płacową. Poruszono także temat izby przyjęć. Rozważane jest przekształcenie jej w SOR, jednak szpital w Kole nie ma lądowiska. Mogłoby ono powstać w rejonie cmentarza lub na dachu budynku, ale oznaczałoby to wyższe koszty. Rozmawiano też o wyniku finansowym, który według burmistrza wynosi ponad 3 miliony złotych na minusie i uwzględnia amortyzację. Przypomnijmy, że w regionie głośno jest także o problemach finansowych szpitala powiatowego w Turku. Tam udało się ograniczyć tempo wzrostu zadłużenia, jednak wyjście z niełatwej sytuacji wymaga poważniejszych zmian, najlepiej na szczeblu krajowym. W Koninie jednym z największych problemów pozostaje z kolei szpitalny oddział ratunkowy, na który skarżą się pacjenci. Wśród powodów długich kolejek wymienia się między innymi potrzebujących pomocy przywożonych właśnie z sąsiednich powiatów, gdzie nie ma SOR-ów, jak również osoby pod wpływem środków odurzających, których do konińskiego szpitala musi przywozić policja. W gminie Ślesin w Sławięcinku ruszyła budowa magazynu energii Mieczysławów. Inwestycje za około 500 milionów złotych realizuje kanadyjska firma. Obiekt powstaje przy granicy z Koninem i ma rozpocząć pracę w połowie 2028 roku. Magazyn będzie miał moc 200 MW i pojemność 800 MWh, co oznacza 4 godziny pracy przy pełnym obciążeniu. Według inwestora w tym czasie będzie można zasilić nawet kilkaset tysięcy mieszkań. Instalacja będzie rezerwą mocy dla polskiego systemu elektroenergetycznego. Kanadyjska spółka ma 17-letnią umowę dotyczącą jej pracy w okresach zagrożenia minimalnej wydajności systemu. Mieczysławów będzie jednym z największych magazynów energii w Polsce. Ponad 17 milionów złotych na inwestycje pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a resztę zapewniają polskie i kanadyjskie instytucje finansowe. Konińska Rada Kobiet organizuje bezpłatne warsztaty fotograficzne przeznaczone dla pań, które odbędą się 15 października. Dwugodzinne zajęcia w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja rozpoczną się o godzinie 17. Spotkanie w kameralnym gronie poprowadzi lokalna fotografka Renata Rudowicz. Podczas warsztatów uczestniczki poznają podstawowe zasady kompozycji, naukę pracy ze światłem oraz metody chwytania detali i kolorów w codziennych kadrach. Zajęcia połączą opanowanie techniki z uważnym obserwowaniem otoczenia, a do udziału wystarczy własny aparat lub telefon komórkowy. Inicjatywa stanowi kolejną odsłonę cyklu poświęconego samorozwojowi i pasjom kobiet. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na to twórcze wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. W Urzędzie Gminy w Wierzbinku podpisano umowę na montaż odnawialnych źródeł energii. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 3 miliony 600 tysięcy złotych. W ramach umowy na terenie gminy pojawi się 121 instalacji fotowoltaicznych, z czego 64 zostaną wyposażone w magazyny energii. Z zielonej energii skorzysta także 12 budynków użyteczności publicznej. Projekt jest elementem szerszego programu wspierającego neutralność klimatyczną Wielkopolski Wschodniej. Wcześniej samorząd zakontraktował wykonanie 58 pomp ciepła za niemal 4 miliony 800 tysięcy złotych. Wyjątkowy konkurs ziemniaczany odbędzie się 10 października o godzinie 16 w sali ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie. Mieszkańcy i goście mogą rywalizować w dwóch kategoriach. Pierwsza wyłoni największą pyrę, natomiast w drugiej nagrodzona zostanie najdziwniejsza pyra. Podczas oceny okazów zgłoszonych do rywalizacji jurorzy wezmą pod uwagę wagę, oryginalny kształt, pomysłowość zaprezentowania ziemniaka oraz wyobraźnię uczestników. Aby wziąć udział w zmaganiach i powalczyć o nagrody, wystarczy przynieść swój wyjątkowy okaz bezpośrednio na miejsce wydarzenia.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: To najbardziej roztańczone radio w regionie. Kogin FM. Mieszkańcy Stawiszyna i okolic mogą już korzystać z nowego mostu w miejscowości Stary Kiączyn. Zakończyła się właśnie przebudowa obiektu znajdującego się w ciągu drogi gminnej numer 674344P. Inwestycja objęła nie tylko budowę nowego mostu, ale również niezbędną infrastrukturę drogową. Jak podano, obiekt został dostosowany do przenoszenia znacznych obciążeń, m.in. tych generowanych przez maszyny i sprzęt rolniczy. Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo użytkowników i jakość komunikacji. Pracę wykonała firma Optem, a ich całkowita wartość wyniosła prawie 2 miliony złotych brutto. Inwestycje dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład. To kolejny etap modernizacji mostów w gminie. Łącznie objęto nią już 5 obiektów. Oby nowy most dobrze służył mieszkańcom przez długie lata.
1: Reklama. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: śmiertelne potrącenie na pasach, zarzuty i areszt dla 21-latka. Ostatnie tango w Buenos Aires, Leo Messi żegna się z reprezentacją. Pasażerowie na gapę w autobusach, młodzi medycy szukają groźnych bakterii.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Ewelina Walczak. Za kratkami poczeka na proces. Na 3 miesiące trafi do aresztu 21-letni Michał Eł, który w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, informuje sędzia Bogdan Kijak.
2: Sąd rejonowy w Nowym Sączu powołał się na obawę utrudniania postępowania przez podejrzanego poprzez nakłanianie świadków do składania nieprawdziwych zeznań.
0: Podejrzanemu zarzucono spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym podczas uczestniczenia w nielegalnym wyścigu. Są nowe informacje na temat nocnego pożaru w szpitalu imienia Rydgiera w Krakowie. Ogień pojawił się w jednej z sal na 10. piętrze. Zanim strażacy dotarli na miejsce, pacjentów z tego piętra wywoziły pielęgniarki, powiedział Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: Bardzo bohaterską postawą wykazały się pielęgniarki. Natychmiast zaczęły ewakuować pacjentów leżących na łóżkach.
0: Na miejscu jest prokurator, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. To mają ustalić biegli. Francuscy uczniowie na dziś zapowiadają największą jak do tej pory falę protestów. Media szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu może wziąć udział nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Uczniowie protestują od ponad tygodnia, paraliżując działanie szkół średnich. W niektórych miejscach dochodzi do zamieszek. Protestujący domagają się poprawy warunków edukacji, odciążenia podstawy programowej i większych pieniędzy na oświatę. To koniec pewnej epoki. Leo Messi zagra dziś ostatni mecz w reprezentacji. Cała Argentyna szykuje się już od kilku dni na ostatnie tango jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
4: Messi do Argentyny dotarł już w piątek. W towarzystwie żony, dzieci i matki najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, 2 triumfy w Copa America i 2 finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazdę, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitne pasy.
0: I niezależnie od tego, ile bramek padnie, cały piłkarski świat wstrzyma oddech, by pożegnać mistrza. Czego dotykamy w drodze do pracy? We wrocławskich autobusach i tramwajach ruszyło polowanie na groźne bakterie. Przez najbliższe 2 tygodnie studenci Uniwersytetu Medycznego będą pobierać próbki z siedzeń, poręczy i kasowników. Akcja nosi nazwę Pasażerowie na gapę. Naukowcy chcą sprawdzić, czy w miejskiej komunikacji kryją się niebezpieczne, lekooporne drobnoustroje.
1: A co w regionie?
5: W tym roku nie zostanie przeprowadzony remont wieży widokowej na Złotej Górze, za to gmina odnowi ulicę Leśną w Krzymowie. Tak zdecydowali radni. Pracę przy wieży odwołano z powodu braku wykonawcy. Nie wyłoniono go w 2 przetargach ani w rokowaniach z wolnej ręki. W efekcie z budżetu wycofano zarezerwowane na ten cel blisko 370 tysięcy złotych, z czego ponad 118 tysięcy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wróci do samorządu województwa wielkopolskiego. Zwrot nastąpił natomiast w sprawie ulicy Leśnej w Krzymowie. Radni zmienili wcześniejszą decyzję i postanowili ratować dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Do dotacji dorzucili 100 tysięcy złotych z puli przeznaczonej na remont drogi z Brzeźna do Szczepidła. Decyzja przeszła mimo sprzeciwu części radnych, którzy wskazywali na zabieranie środków mieszkańcom innej części gminy Krzymów. Z kolei sprzeciwiający się inwestycji w Szczepidle tłumaczyli swój krok wysokimi kosztami i dużym udziałem własnym gminy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Polska jest dziś dosłownie przekrojona na pół. Na południu i w centrum słonecznie, a termometry pokazują od 21 stopni w Warszawie do nawet 23 na Dolnym Śląsku. Z kolei na północy kraju dominują chmury, z których okresami pada deszcz, a temperatura maksymalnie wynosi 17 stopni.

0: Odpalamy 12 na antenie Kolin FM, a wy wyobraźcie sobie taki widok. Wtorkowy wieczór, monitoring Poznania, a na płycie skateparku w Parku Marcinkowskiego leży trumna. Właśnie tak było tydzień temu i właśnie taki nietypowy obraz zauważyła operatorka miejskiego monitoringu. Na miejsce ruszyli strażnicy miejsce ze Starego Miasta, żeby sprawdzić, co się tam dzieje. I na szczęście szybko okazało się, że sytuacja była zdecydowanie mniej mroczna, niż mogłoby się wydawać. O cóż, może ktoś już chciał świętować Halloween. Trumna była w rzeczywistości pustą skrzynią w kształcie trumny i nie stanowiła żadnego zagrożenia. Strażnicy ustalili jednak, że pozostaje pytanie, skąd przedmiot znalazł się na skateparku i kto go tam ustawił. Sprawę przekazano zarządcy terenu, czyli zarządowi Zieleni Miejskiej. No cóż, Poznań potrafi czasem zaskoczyć nawet na zwykłym miejskim monitoringu.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Reklama.
9: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wiarze lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Powiat koniński zyskuje nowoczesne zaplecze do walki ze skutkami klęsk żywiołowych. Przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie trwa budowa największego w regionie magazynu logistycznego. Obiekt o powierzchni niemal 500 metrów kwadratowych zapewni natychmiastowe wsparcie w przypadku zalań, podtopień czy nawałnic. Lokalizacja obiektu została wybrana nieprzypadkowo. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie gmin najbardziej narażonych na wylewanie Warty. W nowym centrum gromadzony będzie sprzęt ratunkowy, w tym pompy wodne, agregaty prądotwórcze oraz worki z piaskiem. Inwestycja ma zabezpieczyć mieszkańców i zapobiec kryzysom znanym z poprzednich lat. Finansowanie zadania pochodzi z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Przedstawiciele starostwa podkreślają, że doposażone społeczeństwo to kluczowy element bezpieczeństwa kraju obok armii oraz międzynarodowych sojuszów. Zgodnie z planem, hala w Żychlinie w gminie Stare Miasto ma zostać oddana do użytku już na przełomie listopada i grudnia, a samorząd powiatu konińskiego już teraz planuje pozyskanie funduszy na budowę dwóch kolejnych takich obiektów. Muzeum w Lichaniu wzbogaciło swoje zbiory o cenny wizerunek Najświętszej Marii Panny wraz z zestawem wojennych pamiątek rodzinnych. Niezwykły dar przekazali Daniel i Elżbieta Zytkowie. Zabytkowy obraz stanowił własność Bronisławy Ziemskiej, która we wrześniu 1939 roku odważnie wyrwała go z rąk niemieckiego żołnierza w okupowanym Dęblinie. Święty wizerunek towarzyszył wysiedlonej rodzinie przez całą II wojnę światową, dając jej wsparcie aż do powrotu do domu w 1945 roku. Oprócz obrazu maryjnego do muzealnej kolekcji trafiły notatki Róży Nałęcz z lat 1941-42, przedmioty związane z Felicją Hełkowską oraz eksponaty kultu Bożego Miłosierdzia. Zbiór uzupełniają osobiste ołtarzyki podróżne i wizerunki religijne noszone przez żołnierzy na frontach wojennych. Placówka podkreśla, że przekazanie tych świadectw wiary pozwoli zachować pamięć o trudnych losach przodków i udostępnić je przyszłym pokoleniom. Przypomnijmy, że dwupoziomowe muzeum w Lichańskiej Bazylice można zwiedzać bezpłatnie. Prezentowane są tam przede wszystkim pamiątki o charakterze patriotycznym, związane z dziejami naszego państwa na przestrzeni różnych wieków. Szkoła Podstawowa imienia Olimpijczyków Polskich w Kramsku obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji w czwartek 15 października o godzinie 10 rozpoczną się oficjalne uroczystości jubileuszowe. Dyrekcja oraz społeczność placówki zapraszają do wspólnego świętowania obecnych uczniów, absolwentów, nauczycieli, pracowników oraz przyjaciół szkoły. W bogatym programie wydarzenia zaplanowano liczne występy artystyczne w wykonaniu uczniów oraz prezentacje przygotowane na tę okoliczność. Uczestnicy spotkania będą mogli obejrzeć archiwalne zdjęcia i dawne kroniki szkolne, poznać zakulisowe historie z minionych lat, a także wysłuchać wywiadów z absolwentami, którzy opowiedzą o swoich wspomnieniach i wpływie edukacji na ich dalsze życie. Jubileusz stanowi okazję do powrotu do lat szkolnych i spotkań dawnych znajomych. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie internetowej szkoły. Tymczasem przypominamy o jutrzejszym wydarzeniu literackim w Koninie. Monika Tarwit spotka się z czytelnikami, tematem będzie pełna humoru i ciepła powieść Puknie się w aureole. To historia o Maji Jagiełło Król oraz jej dwóch aniołach stróżach, którzy mimo najlepszych intencji potrafią wywołać prawdziwy chaos. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Koninie w środę 7 o godzinie 18 wstęp wolny.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: To jest Konin FM. W Żychlinie w gminie Stare Miasto powstaje największy magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie konińskim. Obiekt będzie miał prawie 500 metrów kwadratowych i ma być gotowy na przełomie listopada i grudnia. Znajdzie się w nim m.in. sprzęt potrzebny podczas podtopień i nawałnic, pompy wodne, rękawy do zabezpieczania brzegów rzeki, worki, piły i rębaki. Budowa pochłonie około 2 milionów złotych. To pierwszy z planowanych 3 takich magazynów w powiecie. Drugi powstanie w Sąpolnie, a lokalizacja 3 nie została jeszcze wybrana. Co ważne, od października planowane są również szkolenia z ochrony ludności, m.in. z rozpoznawania alarmów pierwszej pomocy, opatrywania ran i korzystania z AED. Oby ten sprzęt jak najczęściej pozostawał w magazynach, ale dobrze wiedzieć, że w razie potrzeby będzie pod ręką.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
4: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Odwołany proboszcz zgodził się opuścić parafię w Grójcu. Nobel z fizyki przyznany znamy tegorocznego laureata. Sukces orzechowej akcji, stołeczne zwierzęta mają już zapasy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Ewelina Walczak. Koniec głośnego konfliktu w podoświęcimskim Grójcu. Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel oświadczył po spotkaniu z odwołanym z funkcji proboszcza w Grójcu, księdzem Józefem Zborkiem, że zgodził się on podporządkować i opuścić parafię. Dodał, że duchowny dopuścił się poważnego przestępstwa kanonicznego, mówi ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Roman Pindel.
2: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
0: Według nieoficjalnych informacji przyczynami jego odwołania mogło być jego zbyt liberalne według hierarchów kościoła podejście do udzielania chrztów i ślubów. Mówi się również o sporach o finanse parafii. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Śledztwo dotyczy zaniżania cen paliw na stacjach przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty, ale ich treść jeszcze nie jest znana.

0: potencjalny kandydat do Nagrody Nobla. Na Morzu Czarnym trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na statki przewożące zboże. Trafione zostały dwie jednostki znajdujące się 80 mil od wybrzeży Bułgarii. A zaledwie wczoraj również na Morzu Czarnym, tyle że na wodach terytorialnych Rumunii, zatonął turecki statek handlowy. Jego zaatakowały dwa rosyjskie drony. Dwie osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
1: Jak wynika z informacji przekazywanych przez miejscowe media, jeden z trafionych statków zatonął. Los załogi nie jest w tym momencie znany. Na pokładzie drugiego statku wybuchł pożar. 18-osobowa załoga została uratowana przez przepływający w okolicy bułgarski prom pasażerski. Do tej pory nie udało się ustalić pochodzenia dronów. Bułgarski premier zwołał w tej sprawie specjalną naradę z szefami służb.
0: Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych w październiku i tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75%. Warszawskie ZOO kończy tegoroczną zbiórkę orzechów i żołędzi. Magazyny są już pełne dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców. Zebrane dary wzbogacą dietę m.in. żubrów, żyraf i małp. Jesienne przysmaki posłużą też opiekunom jako nagrody podczas medycznych treningów oraz do organizowania zwierzakom specjalnych zabaw w ukrywanie i poszukiwanie jedzenia.
2: A co w regionie?
3: Skwer Solidarności z Narodem Ukraińskim w Koninie zyskuje nowe nasadzenia. W ramach zazieleniania terenu za blokiem Kosmonautów 2 przybędzie 30 drzew i 630 krzewów rodzimych gatunków. Powstaje tam również łąka kwietna o powierzchni 500 metrów kwadratowych. Prace ziemne już trwają, a całość ma być gotowa do 20 listopada. Inwestycja jest realizowana w ramach tworzenia zielonych korytarzy miejskich i współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Skwer znajduje się przy rondzie miast partnerskich w sąsiedztwie dróg krajowych nr 25 i 92 z dużym natężeniem ruchu. Nowa roślinność ma pomóc ograniczyć wpływ spalin, pyłów i hałasu, a także poprawić jakość powietrza oraz warunki dla lokalnej bioróżnorodności. Ma również przeciwdziałać przegrzewaniu terenu i poprawić jego wygląd. Wśród wkopywanych tam drzew są m.in. klony, głogi, jarzęby i sosny. Posadzone zostaną także jałowce, berberysy, róże i rokitniki. Zadanie wykonuje firma z Konina, koszt to ponad 86 tysięcy złotych.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Pogodowy podział kraju trzyma się mocno. Południe i centrum grzeją się w przyjemnym słońcu z temperaturami przekraczającymi 20 stopni. Niestety północna Polska ma dziś zdecydowanie pod górkę. Nad morzem i na Podlasiu słońce chowa się za grubą warstwą chmur, z których co chwilę kropi deszcz. A na termometrach notujemy zaledwie od 16 do 18 stopni.

0: Toruń FM 104.1.
1: Mamy bardzo miłą wiadomość z Konina po 13 na 104.1. Gratulacje dla absolwenta drugiego liceum ogólnokształcącego Igora Walkowiaka. To laureat trzeciego miejsca w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, a teraz ma za sobą kolejne ciekawe filmowe doświadczenie. Igor zasiadł w jury młodych podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Oglądał filmy biorące udział w konkursie głównym, uczestniczył w wielu spotkaniach, a także miał okazję wręczyć nagrodę jury młodych dla filmu Fluidy w reżyserii Marii Wider. To naprawdę ciekawa przygoda dla młodego miłośnika kina i kolejny punkt na jego filmowej drodze. Igorowi gratulujemy i oczywiście trzymamy kciuki za następne sukcesy.
0: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort & Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort & Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.

0: Tunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Tunin FM.
2: Poznańskie Archiwum X rozwikłało niedawno sprawę zabójstwa 73-letniej mieszkanki Piły z 2008 roku. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki ponownej analizie materiału dowodowego oraz wykorzystaniu nowoczesnych badań genetycznych, które pozwoliły wytypować podejrzanego. Sukces wielkopolskich śledczych stanowi teraz element ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem Archiwum X – nie przestajemy szukać. Policyjna inicjatywa ma na celu przypomnienie, że postęp w dziedzinie kryminalistyki i nowe technologie dają szansę na rozwiązanie zbrodni sprzed lat oraz wymierzenie sprawiedliwości. Specjalne zespoły policjantów z naszego województwa stale weryfikują stare pliki akt, szukając przełomowych poszlak. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób z regionu, w tym do mieszkańców Konina, Turku, Koła, Kalisza, Gniezna, Wrześni czy Słupcy, posiadających jakąkolwiek wiedzę o dawnych przestępstwach, o kontakt. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 509 985 025 lub drogą elektroniczną pod adresem archiwumx@policja.gov.pl. Każda wiadomość może okazać się kluczem do zamknięcia niewyjaśnionego przez laty śledztwa. W Orchowie w powiecie słupeckim trwają konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia herbu gminy. Mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze zachęcani są do wyrażania swojej opinii. Można to zrobić online albo w wersji papierowej. Ankiety w tej sprawie są dostarczane do gospodarstw domowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wypełnione można zanieść potem do Urzędu Gminy w Orchowie lub przekazać sołtysowi swojej miejscowości. Konsultacje w sprawie herbu będą prowadzone do 29 października. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Muzealne spotkania z kulturą, skierowanego do dojrzałych odbiorców. W wydarzeniu połączono prelekcje ze słodkim poczęstunkiem, kawą i twórczą dyskusją. Najbliższe spotkanie zaplanowano na środę 14 października o godzinie 17 w budynku Spichlerza. Głównym punktem programu będzie wykład zatytułowany Ubiory grobowe, skrypty w Kazimierzu Biskupim. Poprowadzi go profesor dr habilitowana Małgorzata Grupa, uznany archeolog i konserwator, która zaprezentuje wyniki badań oraz efekty prac nad stuletnimi tekstyliami skrypt kościoła i klasztoru pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i pięciu braci męczenników. Zwieńczeniem spotkania będzie otwarcie nowej wystawy pod hasłem Zdążyć przed czasem. Zwiedzające zobaczą na niej odrestaurowane stroje bernardyńskie z kazimierskich krypt oraz zakonserwowane obiekty ze zbiorów Konińskiego Muzeum. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie odbyły się warsztaty dla młodzieży w ramach projektu Bank Pamięci Konin opowiedziany na nowo. Wydarzenie poprowadzone przez Ewę Jasiulewicz skupiło się na praktycznych metodach przekształcania domowych archiwaliów i starych fotografii w bezcenne źródła historii lokalnej. Dyrektor placówki Damian Kruczkowski zachęcał uczniów do rozmów z seniorami oraz do odkrywania dziejów miasta ukrytych w rodzinnych pamiątkach. Podczas zajęć uczestnicy poznali specjalistyczną terminologię fotograficzną i archiwistyczną, pracując na materiałach Konińskiego Archiwum Społecznego. Młodzi badacze uczyli się opisywać własne obiekty za pomocą kart archiwalnych oraz tworzyć wpisy w cyfrowym systemie Centrum Archiwistyki Społecznej na przykładzie zdjęcia elektrowni Pątnów autorstwa Jana Sochackiego. Omówiono także kwestie praw autorskich, licencji oraz bezpiecznego przechowywania oryginałów. W części poświęconej digitalizacji młodzież poznała parametry skanowania, formaty plików oraz zasady właściwego nazewnictwa archiwalnych kopii. Spotkanie zwieńczyły ćwiczenia praktyczne w programie graficznym, gdzie uczniowie kadrowali i korygowali cyfrowe zdjęcia bez naruszania ich historycznej treści. Projekt uczy młodych Koninian samodzielnego dokumentowania oraz zabezpieczania dziedzictwa kulturowego regionu, a my zachęcamy wraz z biblioteką, by w internecie obserwować Konińskie Archiwum Społeczne. Można tam zauważyć wiele bardzo ciekawych starych fotografii.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: wskazuje, ślub Wiki Gabor i Giovanniego Trojanka na razie nie dojdzie do skutku. Para jest razem i jak zapewnia dziadek Giovanniego, wszystko między nimi układa się dobrze, ale rodzina wstrzymuje się z organizacją większej uroczystości. Powodem jest sprawa sądowa ojca Wiki. Bogdan Trojanek powiedział, że bliscy chcą w obecnej sytuacji zachować ostrożność i niczego nie przyspieszać. Jak przypomniano, Wiki i Giovanni są razem od końca zeszłego roku, a wcześniej poinformowano, że zgodnie z romską tradycją stali się małżeństwem. Przed nimi miała być jednak oficjalna ceremonia i rodzinne wesele. Na razie świętowanie zostało odłożone, ale para pozostaje razem i ma myśleć o usamodzielnieniu się. Jak podkreśla Bogdan Trojanek, najważniejsze jest ich szczęście i dobro. I tego im właśnie życzymy.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko. Bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Kia Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
1: Reklama.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Nowe ceny na stacjach, znamy maksymalne kwoty za litr. Alertowy chaos, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy się z błędu. ZUS rzadziej kontroluje firmy, ale uderza celniej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Ewelina Walczak. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach w środę. Za litr najpopularniejszej benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł 86 groszy. Górny limit dla benzyny 98-oktanowej wynosi 7 zł 74 grosze. Z kolei osoby tankujące olej napędowy zostawią przy dystrybutorze maksymalnie 7 zł 80 groszy za litr. Poselskie kontrole w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa czy wnioski o dymisję szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To efekt pomyłki, do jakiej doszło w rządowej instytucji. W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę wiadomość przeznaczona dla osób przebywających w województwie lubelskim trafiła także do odbiorców w województwie lubuskim. Gdy zorientowano się o błędzie, wysłanie SMS-ów przerwano. Te jednak trafiły do części mieszkańców, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: Trwa postępowanie wyjaśniające, co było powodem tej pomyłki. Analizowane są procedury, żeby do tego typu sytuacji w przyszłości już nie dochodziło.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za błąd. Pozwy w trybie wyborczym, odwołanie od sądowych decyzji i niewykluczone kolejne sprawy. Tak na razie wygląda drugi tydzień kampanii przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
3: Spór kandydatów coraz częściej przenosi się z ulic miasta na salę sądową. Najpierw z powodu słów Łukasza Gibały o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli być otwarci na współpracę z nim po wyborach. Gibała z kolei pozwał Monikę Piątkowską za jej wypowiedź, że jako radny w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. W obu tych przypadkach sąd uznał słowa kandydatów za nieprawdziwe. Wszystko wskazuje na to, że to nie ostatni wyborczy spór, który zakończy się w sądzie jeszcze przed drugą turą.
0: Główny inspektorat sanitarny odradza Polakom wszelkie podróże do Rosji. Ma to związek z wcześniejszymi doniesieniami o śmiertelnym zakażeniu dżumą w jednym z tamtejszych laboratoriów. O tym, że problemu nie wolno bagatelizować, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
4: Dżuma pusta akurat jest dosyć rzadko, bo postacią, bo jest bardzo agresywna, tak? To jest choroba śmiertelna, tak. gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwiną się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić, będzie losów, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżuma spotkać.
0: Dżuma może pojawić się w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia taktykę kontroli firm. Zamiast masowych wizyt w terenie urzędnicy stawiają na zaawansowane algorytmy, które same typują podejrzane biznesy. Nowy system działa z dużą skutecznością. Od stycznia przeprowadzono ponad 90 tysięcy kontroli i aż 90% z nich wykazało nieprawidłowości. Dzięki temu do państwowej kasy wpłynęło ponad 370 milionów złotych. Na celowniku ZUS-u są teraz przede wszystkim firmy transportowe, agencje ochrony oraz biura pośrednictwa pracy.
1: A co w regionie?
5: W Starym Mieście przy ulicy Głównej 15 rusza inkubator przedsiębiorczości. Od jutra chętni będą mogli oglądać

0: Zbudowany budynek wyposażono w pompę ciepła, rekuperację, klimatyzację oraz fotowoltaikę, dostosowując go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 7,5 miliona złotych. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Wielkopolski, a dokładnie z puli przyznanej nam z powodu likwidacji kopalni Konin. To pierwsze takie miejsce w powiecie. Gmina Stare Miasto chce w ten sposób pobudzić przedsiębiorczość wśród mieszkańców.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Pogodowy podział Polski dalej trwa. Na południu kraju wciąż bardzo ciepło i słonecznie. Termometry pokazują tam nawet 23 stopnie. Zdecydowanie gorzej jest na północnym wschodzie, gdzie nasila się silny wiatr. Po południu jego porywy mogą osiągnąć nawet 80 km na godzinę.

0: FM 104.1.
1: Kolejnymi ciekawymi wiadomościami zaczynamy 14 na antenie Kolin FM. W Wilcznej oficjalnie otwarto nową siedzibę biblioteki gminnej, która wcześniej mieściła się w cieninie zabornym parcelach. Na potrzeby biblioteki przeznaczono obiekt w Wilcznej, który został kompleksowo zmodernizowany i przystosowany również dla osób z niepełnosprawnościami. Powstała tutaj przestrzeń nie tylko do wypożyczania książek i lektur, ale także do zajęć dydaktycznych, spotkań kulturalnych i autorskich. Jest też miejsce na bogaty i różnorodny księgozbiór oraz przestrzeń, w której można po prostu spędzić wolny czas. Inwestycja kosztowała łącznie ponad 1 800 000 zł, a większość stanowiło dofinansowanie z Polskiego Ładu. Dodatkowe środki pochodziły z budżetu gminy i programu Kulisy Kultury. Oby nowa biblioteka rzeczywiście tętniła życiem i stała się miejscem, do którego mieszkańcy będą chętnie wracać.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół.

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Asfaltowej.

0: Celi 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tunin FM.

0: Tonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu wraz z partnerami zachęca mieszkańców Wielkopolski do udziału w 18. edycji ponadregionalnej akcji Zapal Znicz Pamięci. Inicjatywa objęta patronatem honorowym marszałka naszego województwa Marka Woźniaka ma na celu uczczenie pamięci Polaków zamordowanych przez Niemców od jesieni 1939 roku na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Motywem przewodnim tegorocznych działań są klisze zbrodni, czyli archiwalne fotografie dokumentujące hitlerowskie represje wobec polskich elit. Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 18 października w Koninie o godzinie 18 w kościele farnym pod wezwaniem świętego Bartłomieja na Starówce. Odprawiona zostanie msza, po której uczestnicy przejdą na Plac Wolności. Wydarzenie zwieńczy przemarsz na teren dawnego cmentarza żydowskiego i złożenie zniczy pod pomnikiem pomordowanych. Koninianie uczczą w ten sposób pamięć obywateli rozstrzelanych 22 września 1939 roku przed domem Zemełki oraz ofiar masowej egzekucji z 10 listopada. Do akcji mogą włączyć się wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele szkół oraz lokalnych stowarzyszeń. Rozbudowa szkoły podstawowej w Barłogach idzie zgodnie z planem, a uczniowie korzystają już z niektórych nowych sal. Prace są prowadzone bez przerywania nauki w budynku. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej oraz poprawa warunków dla dzieci i nauczycieli. Efekty rozbudowy są już odczuwalne przez szkolną społeczność. To aktualnie jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Grzegorzew w powiecie kolskim. Galeria Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnienie zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia tkaniny artystycznej, które odbędą się 24 października o godzinie 12. Uczestnicy zajęć poznają techniki filcowania na mokro oraz na sucho. Warsztaty potrwają co najmniej 4 godziny. Zajęcia poprowadzi doktor habilitowany Paweł Kiełpiński, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Podczas spotkania zaprezentuje techniki pracy z materiałem przy użyciu wełny czesankowej i mydła, filcowania wokół formy oraz z wykorzystaniem kartonowych szablonów. W części poświęconej metodzie na sucho użyte zostaną specjalistyczne igły. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Art i Jazz. O bezpłatne wejściówki na te warsztaty można pytać w konińskim oskardzie. Bank Żywności w Koninie czeka na nowych wolontariuszy. Organizacja z jednej strony ratuje żywność przed zmarnowaniem, z drugiej pozyskiwane w ten sposób produkty przekazuje dalej, by mogły one trafić do potrzebujących.
3: Nasza ciężarówka jeździ po całej Polsce, praktycznie wszędzie tam, gdzie można uratować od zmarnowania żywność otrzymywaną od producentów, ale również codziennie jeździmy po kilkunastu sklepach w regionie i odbieramy po niewielkich ilościach produktów, które ratujemy na bieżąco przed zmarnowaniem. To są takie codzienne działania, czyli odbiory żywności, przekazywanie ich dalej organizacjom współpracującym i okazjonalne zbiórki żywności. Liczymy na wolontariuszy. Każdy, kto chce nam pomóc, kto dysponuje wolnym czasem i nie wie, co z nim zrobić, bardzo zapraszamy do Banku Żywności. Tu się znajdzie praca dla każdego.
2: Tłumaczy i zachęca do współpracy dyrektor Konińskiego Banku Żywności Joanna Piekarczyk.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Trudno chyba o bardziej nietypową kradzież. W Brandenburgii w Niemczech z pastwisk miało zniknąć kilkaset sztuk bydła o łącznej wartości około 300 tysięcy euro. Według ustaleń służb do kradzieży dochodziło między marcem a majem tego roku. Bydło miało być ładowane na ciężarówkę i transportowane do Polski. W sprawę zaangażowali się funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia oraz niemieckie służby. Zatrzymano w sumie dwóch Polaków w wieku 41 i 46 lat. Jeden z nich został zatrzymany w województwie lubuskim, a drugi w Niemczech. Co ciekawe, podczas działań funkcjonariusze ujawnili 159 sztuk bydła różnych ras mięsnych. Weterynarze pobrali próbki, które mają pomóc ustalić, czy zwierzęta pochodzą z kradzieży. Sprawa jest rozwojowa, więc śledczy nadal szukają osób. Jak widać, czasem nawet zwykłe pastwisko może być miejscem bardzo nietypowej kryminalnej historii.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Wyprzedaż w Omodaj Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omodaj Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omodaj Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
6: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: 1847 12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych. To ja też!

0: Toruń FM 104.1.
1: Wojtek Maciejewski już powoli przymierza się do tego, żeby usiąść przed mikrofonem i przekazać wam same dobre wieści. Mam nadzieję, że będzie ich całkiem sporo. Po 15 popołudnie w dobrym rytmie i także informacje dla kierowców. Ja słyszę się z wami jutro, w środę w min Marka, Amelii i Justyny. Dzień wanny i dzień efektywności energetycznej. A teraz mówię do usłyszenia do jutra. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć!
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: śledztwo w sprawie cen paliw, 5 osób w rękach służb. Morderstwo w powiecie chrzanowskim, trwa policyjna obława na syna ofiary. Ratownicy chcą więcej motoambulansów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Ewelina Walczak. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku, a więc za prezesury Daniela Obajtka w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory parlamentarne. Orlen bez uzasadnienia uruchomił rezerwy strategiczne, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.
2: Absolutnie nie były przerwane łańcuchy dostaw, nie było zagrożenia, że będzie brak paliwa na stacjach. Był brak spowodowany właśnie tymi manipulacjami cenowymi, które wprowadził Orlen.
0: Według prokuratury Orlen miał od sierpnia do listopada utrzymywać ceny benzyny i oleju napędowego poniżej poziomów wynikających m.in. z cen ropy, kursu złotego oraz notowań hurtowych w Europie. Makabryczne odkrycie w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Jeden z członków rodziny znalazł w domu zwłoki 73-letniej kobiety, a obrażenia na jej ciele jednoznacznie wskazują na morderstwo. W związku ze sprawą trwa teraz wielka obława na 49-letniego syna ofiary. W szeroko zakrojonych poszukiwaniach podejrzanego mężczyzny biorą udział przewodnicy z psami tropiącymi, drony oraz policyjny śmigłowiec. Ratownicy apelują o więcej motoambulansów. Zakończył się właśnie ich sezon. Pierwszy, w którym motocykle oficjalnie działały w systemie ratowniczym i były finansowane przez NFZ. Wciąż jest ich za mało, choć przykładem na to, że motoambulanse realnie się sprawdzają, jest Śląsk. Tam 3 jednoślady interweniowały w tym roku 1,5 tysiąca razy, mówi szef śląskiego pogotowia Klaudiusz Nadolny.
3: To jest podniesienie jakości poprzez właśnie zwiększenie dostępności, czyli skrócenie czasu dojazdu.
0: W 8 województwach nie ma ani jednego motoambulansu. 4 minuty, tyle wystarczyło, żeby wyprzedać czeki turystyczne na jesienny wypad na Podkarpacie. Zniżka 300 zł czekała na każdego dorosłego Polaka, a nabór ruszył w samo południe. Ze szczegółami Marcin Starzec.
4: To druga edycja podkarpackiego czeku turystycznego. W pierwszej ponad 6 tysięcy czeków rozeszło się w niecałą godzinę. A teraz poszło jeszcze szybciej. Podobne dopłaty działają też w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W przypadku pierwszego naboru na Podkarpaciu najchętniej wybieranym kierunkiem były Bieszczady, mówi Anna Brzechowska, dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Dodatkowo domyślamy się też, że turyści, którym zależało na czeku turystycznym, szukali też oszczędności.
4: Bo Bieszczady pod względem cen nadal są konkurencyjne dla innych górskich rejonów Polski.
0: Tej jesieni zapominamy o minimalizmie, bo ulice opanowuje nowy modowy trend poetcore. To romantyczny powrót do przeszłości, mocno inspirowany nowymi ekranizacjami takich klasyków jak Lalka czy Wichrowe Wzgórza.
1: A co w regionie?
6: Początek jesieni to optymalny czas na przyjęcie szczepień ochronnych przed zbliżającym się sezonem infekcyjnym, trwającym w Wielkopolsce od października do maja. Przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina apelują o wcześniejsze budowanie odporności, ponieważ organizm potrzebuje czasu na wytworzenie immunologicznej odpowiedzi. Szczepienia przeciw COVID-19 są całkowicie darmowe dla każdego. W przypadku grypy bezpłatna ochrona przysługuje dzieciom, seniorom po 65 roku życia oraz kobietom w ciąży. Natomiast dorośli do 64 lat mogą skorzystać z połówkowej refundacji, tłumaczy szefowa PPOZ, lekarka z gminy Kazimierz Biskupi, Bożena Janicka. Podobnie kształtuje się kwestia szczepień na RSV, gdzie bezpłatny dostęp mają kobiety w ciąży oraz wybrani seniorzy od 65 lat, a osoby w wieku 60-64 lata objęto refundacją 50%. Z kolei preparaty przeciw

tak będzie do czwartku. Od piątku zmiana w pogodzie. Silniejszy wiatr, opady deszczu i ochłodzenie w ciągu dnia maksymalnie plus 15, nocami około 6-7. Tyle będziemy widzieć podczas zbliżającego się weekendu. Teraz Konin i region to na termometrze plus 21 stopni.

0: Lublin FM.
1: Witam podczas kolejnego październikowego spotkania. Mojego z wami na antenie Konin FM program popołudnie w dobrym rytmie. Czas, aby wystartował. Wojtek Maciejewski, jestem przed mikrofonem. Zapraszam do 18 i już zdradzam, że poza dobrą muzyką, która oczywiście na fali 104.1 FM króluje, będą też ważne informacje z naszego regionu. Będziemy w kole, będziemy później też informować o tym, żeby uważać, co wyrzucamy do śmieci. A przed godziną 16 ważne newsy dla tych wszystkich mieszkańców naszego subregionu, którzy spłacają kredyty. Będę mówił o zbliżającym się posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

0: Konin FM.
1: Już jesteśmy z drogowymi informacjami na antenie waszego ulubionego, najbardziej roztańczonego radia w regionie, na antenie Konin FM, i informuję. Korkuje nam się Kleczewska, Zakładowa, Rondo Miast Partnerskich, nowa przeprawa Spółdzielców, Dworcowa, Aleje Kolejowa Wyszyńskiego. Na Konińskiej Starówce korki spotkacie na światłach Świętojańska Europejska oraz na skrzyżowaniu Wałta Rejwy-Kolska Świętojańska. Poza Konin czas zerknąć, zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja drogowa. Jesteśmy w Słupcy, widać więcej aut na obwodnicy oraz na trasie w stronę autostrady. Jeśli chodzi o samą autostradę A2, przypominamy o utrudnieniach na wysokości węzła Modła oraz na wysokości mostu nad Wartą w ciągu trasy numer A2. Szerokiej, bezpiecznej drogi i tańszego paliwa. Konin FM życzy.
0: Konin FM. Konin FM.

0: Dawaj, szkoda dnia w RMFF. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astro.

0: Konin FM.
1: Kolejna informacja, którą mam do przekazania, dotyczy ważnego punktu na mapie na terenie naszego subregionu. Dotyczy okrągłego miasta, czyli Koła. Podpisana została umowa na zadanie pod nazwą budowa placu zabaw przy żłobku miejskim w Kole. Kwota prawie 280 tysięcy złotych. Całkowita wartość inwestycji jest wyższa, to ponad 303 tysiące złotych. Realizacja jest wsparta pozyskanym dofinansowaniem od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości prawie 270 tysięcy złotych. Zakres prac obejmuje m.in. przygotowanie terenu, rozbiórkę dotychczasowych nawierzchni i demontaż starych urządzeń zabawowych. Następnie wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej wraz z gumowymi obrzeżami. Na najmłodszych będzie czekać też większy i mniejszy zestaw zabawkowy, dwa zestawy do zabawy w piasku, tablice do rysowania oraz stoliki z ławkami.

0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Powiat koniński zyskuje nowoczesne zaplecze do walki ze skutkami klęsk żywiołowych. Przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie trwa budowa największego w regionie magazynu logistycznego. Obiekt o powierzchni niemal 500 metrów kwadratowych zapewni natychmiastowe wsparcie w przypadku zalań, podtopień czy nawałnic. Lokalizacja obiektu została wybrana nieprzypadkowo. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie gmin najbardziej narażonych na wylewanie Warty. W nowym centrum gromadzony będzie sprzęt ratunkowy, w tym pompy wodne, agregaty prądotwórcze oraz worki z piaskiem. Inwestycja ma zabezpieczyć mieszkańców i zapobiec kryzysom znanym z poprzednich lat. Finansowanie zadania pochodzi z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Przedstawiciele starostwa podkreślają, że doposażone społeczeństwo to kluczowy element bezpieczeństwa kraju obok armii oraz międzynarodowych sojuszów. Zgodnie z planem, hala w Żychlinie w gminie Stare Miasto ma zostać oddana do użytku już na przełomie listopada i grudnia, a samorząd powiatu konińskiego już teraz planuje pozyskanie funduszy na budowę dwóch kolejnych takich obiektów. Wilki już niemal co roku widoczne w naszej okolicy. W poprzednich latach był to głównie powiat turecki, ale także okolice Konina, gdzie zaobserwowano pojedyncze osobniki. Teraz jednak trafiła się cała watacha. W okolicach Strzałkowa w powiecie słupeckim w ubiegłym tygodniu zauważono stado liczące 7 osobników. Leśnicy podkreślają, że takie przemieszczanie się tych zwierząt po obszernych fragmentach kraju jest już czymś normalnym. Trzeba być ostrożnym, jednak należy pamiętać, że to dzikie zwierzęta, które raczej wolą uniknąć kontaktu z człowiekiem. Miejmy jednak na uwadze, by w pobliżu lasów psy wyprowadzać na smyczy. Jego piosenki wykonywali tacy artyści jak Niemen, Korda, Rin, Majdaniec, Villas czy Fog. To on był współtwórcą festiwalu w Opolu. Mowa o urodzonym w 1916 roku w Słupcy i zmarłym w 1972 w Poznaniu poecie i autorze tekstów piosenek, jakim był Edward Fischer. Pojutrze, 8 o 13 w pobliżu Stawku Miejskiego przy wejściu na Promenadę Wolności w Słupcy odsłonięta zostanie ławeczka pamięci dedykowana postaci Edwarda Fischera. Pół godziny później w sali Słupeckiego Muzeum przewidziano projekcję filmu pod tytułem Odejść nielekko i powrócić ciężko. A to wszystko z okazji 110. rocznicy urodzin Edwarda Fischera. Uroczystości organizuje Muzeum Regionalne. Klubowa scena wraca do Konina po latach. Jej inaugurację zaplanowano na 9 października o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Podczas bezpłatnego koncertu wystąpi łódzki zespół rockowy Normalsi oraz konińska grupa The Good Band. Scena klubowa będzie działać raz w miesiącu, prezentując zespoły grające m.in. rocka, bluesa i jazz. Normalsi powstali w 1999 roku z inicjatywy Piotra Pachulskiego i Adama Marszałkowskiego. Ich twórczość stała się inspiracją dla muzyków i środowisk teatralnych. Zespół łączy rocka z muzyką taneczną i klasyczną, a jego członkowie uczestniczą także w widowiskach teatralnych. 17 października o godzinie 19 będzie można przekonać się o tym na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Odbędzie się wtedy premiera spektaklu Pętla, opartego na twórczości Marka Chłaski. To realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich, łącząca teatr dramatyczny z elementami blues rock opery. Historia Kuby, człowieka zmagającego się z uzależnieniem, porusza temat samotności, bezsilności i próby ratunku. W przedstawieniu wystąpią konienianin Rafał Dąbrowski, Dominika Lichy, Marek Lipski oraz Normalsi. Reżyserem spektaklu jest Przemysław Redkowski, a autorem muzyki Piotr Pachulski. Na ten spektakl obowiązują bilety. Szczegóły w Konińskim Centrum Kultury.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: 104.1.
1: Do niebezpiecznej sytuacji doszło w minionym tygodniu na ulicy Bursztynowej w Modle Królewskiej. Do odpadów zmieszanych trafiła bateria, akumulator samochodowy oraz akumulator rowerowy. W trakcie odbioru odpadów doszło do pożaru śmieciarki. Dlatego włodarze gminy Stare Miasto apelują do mieszkańców gminy, żeby nie wyrzucali do odpadów zmieszanych zużytych baterii i akumulatorów. Są to odpady niebezpieczne, które mogą doprowadzić do zwarcia zapłonu, a w konsekwencji do pożaru pojazdu, instalacji przetwarzającej odpady, a nawet zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Nie wrzucajmy więc do pojemników na odpady zmieszane takich rzeczy jak baterie, akumulatory, baterie rowerów elektrycznych, akumulatorów samochodowych i innych zużytych baterii i akumulatorów.
0: Konin FM.
2: Konin FM. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ciekawe.

0: 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: akustyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
3: Konin FM. Naturalnie żelazny.

0: tym tygodniu posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej oraz później konferencja prasowa prezesa NBP. O tym teraz na naszej antenie w Gospodarczych Wiadomościach. Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Według zgodności analityków kluczowe w tej sprawie może okazać się przywrócenie rządowego programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. W ocenie ekspertów to wyraźnie zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżek stóp NBP przed końcem roku na posiedzeniu październikowym. Tak czy inaczej, nie spodziewamy się żadnej zmiany polityki pieniężnej. Niemniej, nowa projekcja NBP, która ma pojawić się w listopadzie, pokaże zapewne wyraźnie podwyższoną ścieżkę, być może nawet ocierającą się o 5% w pierwszych kwartałach przyszłego roku, co może być podstawą do rozpoczęcia dyskusji o podwyżkach stóp procentowych.
1: Tonin FM.

0: Kolejny młody kierowca z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. Szwecja wyśle do nas żołnierzy i systemy antyrakietowe. Turkusowa woda, a pod spodem wysypisko. Nurkowie wyłowili ponad tonę śmieci.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Ewelina Walczak. Są zarzuty dla drugiego kierowcy po śmiertelnym potrąceniu pieszego w Nowym Sączu. 20-latek odpowie za udział w nielegalnym wyścigu. Według śledczych ścigał się po mieście z o rok starszym kolegą, który pędząc 120 km na godzinę zabił człowieka na pasach. I choć obaj zaprzeczają, że się ścigali w momencie wypadku, to ustalenia śledczych są inne, mówi Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
2: Przesłuchano świadka, a także zabezpieczono zapisy monitoringu, których analiza wskazuje, że ta jazda ulicami Nowego Sącza była tak naprawdę w ramach nielegalnego wyścigu.
0: Sprawca wypadku został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura złożyła też wniosek do sądu o aresztowanie kierowcy, z którym miał się ścigać. Agenci CBA weszli do biura Rzecznika Praw Dziecka. Informację potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych, mimo że to są agenci CBA. Zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
0: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Szwecja wzmacnia polskie niebo. Tamtejszy premier oficjalnie ogłosił, że wyśle do nas systemy obrony powietrznej Patriot oraz około 100 żołnierzy. Ich głównym zadaniem będzie ochrona kluczowego lotniska, które działa jako węzeł logistyczny NATO dla sprzętu jadącego na Ukrainę. Szef szwedzkiego rządu nie ukrywa, że ta decyzja to bezpośrednia odpowiedź na rosyjskie zagrożenie. Złota i ciepła jesień w pełni. W wielu miejscach w Polsce było dziś znowu ponad 20 stopni. Od kilku dni mgły spowijają jednak wiele regionów nocami i o poranku. Robi się też szybciej ciemno, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
4: Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno. A te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję, na przykład zahamować, ominąć nas, użyć klaksonu, ostrzec nas przed tym, że jedzie. Jesteśmy po prostu bardziej widoczni.
0: Piękna aura ma utrzymać się do czwartku. Od piątku będzie robić się chłodniej, możliwe też opady deszczu. Z góry czysta, turkusowa woda, na dnie zupełnie inny świat. Nurkowie z najpopularniejszego krakowskiego kąpieliska na Zakrzówku wyciągnęli wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszlę klozetową. Łącznie z dna wydobyto ponad tonę śmieci, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
5: Często wyciąganie różnych gabarytowych śmieci wiązało się z kilkoma podejściami, opracowanie różnych rozwiązań, więc na pewno nie było to proste.
0: W akcji sprzątania krakowskiego akwenu wzięło udział około 120 osób.
1: A co w regionie?
6: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim apeluje do pieszych oraz rowerzystów z naszego regionu o noszenie elementów odblaskowych. W powiecie konińskim trwa akcja profilaktyczna pod hasłem Bądź Widoczny, która ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się po zmroku. Strażacy OSP przypominają, że właściwe oznakowanie pozwala kierowcom dostrzec pieszego z większej odległości i daje kierującym niezbędny czas na właściwą reakcję. Dbanie o własną widoczność to prosty, ale skuteczny sposób na uniknięcie groźnych wypadków drogowych. Odblaski można przypinać do odzieży wierzchniej, plecaków oraz obuwia, a także mocować bezpośrednio na rowerach. Władze koła przypominają, że rodzicom wspólnie zamieszkującym z dzieckiem na terenie okrągłego miasta przysługuje 1500 zł jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wniosek należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin. Dokumenty przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Kole przy ulicy Stary Rynek.

0: prognozy mogą być mocniejsze, ale do soboty, do piątku jeszcze zostaniemy pod wpływem ciepłych mas powietrza.
1: Konin FM.
0: 5 minut prawie po godzinie 16. Spoglądam, co w kalendarzu dzisiaj mamy za datę. 6.10.2026. Szósty dzień października roku 2026. 279 dzień roku, 41 tydzień. Imieniny dzisiaj obchodzą Artur, Brunon, Fryderyka, Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta i Wiara. Solenizantów i jubilatów pozdrawiamy. Pamiętajcie, wy w niedzielę to czyńcie na naszej antenie od 10 do 14. W październiku kawek gromada, słodne dni nam zapowiada. To jeszcze przysłowie, które w kalendarzu. You, you

Co na drogach dzieje się ciekawego? Już informujemy. Wojewódzka trasa numer 470 z Kościelca, jeśli jedziecie na południe. Nawigacja was prowadzi na przykład tą trasą do Turku. No to zaraz za Kościelcem musicie liczyć się z problemami drogowymi. W kole czy jakieś drogowe problemy? Tak, widać je na mapie drogowej.

czerwono Włocławska, na czerwono Sienkiewicza i Toruńska. Poza tym w miarę spokojnie w okrągłym mieście. No to Konin, tutaj okrągłe jest na przykład rondo miast partnerskich. No i tam trzeba liczyć się z problemami drogowymi, tak samo jak na światłach Aleje Spółdzielców Kleczewska i światłach Dworcowa Aleje. Więcej aut to rondo Solidarności, światła Paderewskiego, Wyzwolenia, Przemysłowa. Gdzie jeszcze spoglądamy, zerkamy, to oczywiście dwie przeprawy przez Wartę, nowa przeprawa i Stare Mosty w stronę Nowego Konina, podróż z problemami. Na konińskiej Starówce najwięcej problemów spotkają ci, którzy pokonują światła Świętojańska Europejska. Szerokiej i bezpiecznej drogi kierowcy Konin FM życzy Francesco Napoli. Nie tylko dla kierowców na naszej antenie, już teraz rozpoczyna swój występ. 10 minut po 16:00.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Muzyka i głos AI.

0: najstarsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie.
1: Poznańska 47.
0: Turbo Rutecka.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei

cała jesteś w skowronkach, w żółtych płomieniach liści, prześliczna wiolonczelistka. Z kopyta kuli grwie, te znane od lat utwory Skaldów dostały w Koninie zupełnie nowe jazzowe brzmienie. Skaldowie na jazzowo. Konińskie Centrum Kultury wypełnione po brzegi, duża scena KCK pękała w szwach. Publiczność szybko przestała być nie tylko publicznością. Było wspólne śpiewanie, były bisy, owacje na stojąco. Za pomysł i aranżację odpowiadał Szymon Wieczorkiewicz. Koncert był pięknym finałem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, Europejskiego Dnia Seniora oraz Weekendu Seniora z Kulturą w Koninie. Zapraszamy na kolejne kulturalne wydarzenia, które oczywiście będą odbywać się w Koninie. To z poprzedniego weekendu, tego weekendu, który już za nami zgromadziło ogrom publiczności. Zabawa była naprawdę przednia, zabawa była udana. No to udane, miejmy nadzieję, że będą kolejne tego typu kulturalne spotkania, które w Koninie. 23,5 minuty po 16.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Skwer Solidarności z Narodem Ukraińskim w Koninie zyskuje nowe nasadzenia. W ramach zazieleniania terenu za blokiem Kosmonautów 2 przybędzie 30 drzew i 630 krzewów rodzimych gatunków. Powstaje tam również łąka kwietna o powierzchni 500 metrów kwadratowych. Prace ziemne już trwają, a całość ma być gotowa do 20 listopada. Inwestycja jest realizowana w ramach tworzenia zielonych korytarzy miejskich i współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Skwer znajduje się przy rondzie miast partnerskich w sąsiedztwie dróg krajowych nr 25 i 92 z dużym natężeniem ruchu. Nowa roślinność ma pomóc ograniczyć wpływ spalin, pyłów i hałasu, a także poprawić jakość powietrza oraz warunki dla lokalnej bioróżnorodności. Ma również przeciwdziałać przegrzewaniu terenu i poprawić jego wygląd. Wśród wkopywanych tam drzew są m.in. klony, głogi, jarzęby i sosny. Posadzone zostaną także jałowce, berberysy, róże i rokitniki. Zadanie wykonuje firma z Konina, koszt to ponad 86 tysięcy złotych. Poznańskie Archiwum X rozwikłało niedawno sprawę zabójstwa 73-letniej mieszkanki Piły z 2008 roku. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki ponownej analizie materiału dowodowego oraz wykorzystaniu nowoczesnych badań genetycznych, które pozwoliły wytypować podejrzanego. A sukces wielkopolskich śledczych stanowi teraz element ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem Archiwum X – nie przestajemy szukać. Policyjna inicjatywa ma na celu przypomnienie, że postęp w dziedzinie kryminalistyki i nowe technologie dają szansę na rozwiązanie zbrodni sprzed lat oraz wymierzenie sprawiedliwości. Specjalne zespoły policjantów z naszego województwa stale weryfikują stare pliki akt, szukając przełomowych poszlak. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób z regionu, w tym do mieszkańców Konina, Turku, Koła, Kalisza, Gniezna, Wrześni czy Słupcy, posiadających jakąkolwiek wiedzę o dawnych przestępstwach, o kontakt. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 509 985 025 lub drogą elektroniczną pod adresem archiwumx@policja.gov.pl. Każda wiadomość może okazać się kluczem do zamknięcia niewyjaśnionego przez laty śledztwa. W Urzędzie Gminy w Wierzbinku podpisano umowę na montaż odnawialnych źródeł energii. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 3 600 000 zł. W ramach umowy na terenie gminy pojawi się 121 instalacji fotowoltaicznych, z czego 64 zostaną wyposażone w magazyny energii. Z zielonej energii skorzysta także 12 budynków użyteczności publicznej. Projekt jest elementem szerszego programu wspierającego neutralność klimatyczną Wielkopolski Wschodniej. Wcześniej samorząd zakontraktował wykonanie 58 pomp ciepła za niemal 4 800 000 zł. Wyjątkowy konkurs ziemniaczany odbędzie się 10 października o godzinie 16 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąproszynie. Mieszkańcy i goście mogą rywalizować w dwóch kategoriach. Pierwsza wyłoni największą pyrę, natomiast w drugiej nagrodzona zostanie najdziwniejsza pyra. Podczas oceny okazów zgłoszonych do rywalizacji jurorzy wezmą pod uwagę wagę, oryginalny kształt, pomysłowość zaprezentowania ziemniaka oraz wyobraźnię uczestników. Aby wziąć udział w zmaganiach i powalczyć o nagrody, wystarczy przynieść swój wyjątkowy okaz bezpośrednio na miejsce wydarzenia.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

Konina cały czas pozostaje w grze o lokalizację drugiej państwowej elektrowni atomowej. Francuski EDF zaprezentował samorządowcom naszego regionu swoją ofertę dotyczącą właśnie budowy tej elektrowni. Francuzi stawiają na technologię EPR, a Konin pokazał atuty jako potencjalna lokalizacja. Przypomnijmy, decyzji aktualnie nie ma. Wybór technologii, partnera technologicznego oraz miejsca budowy elektrowni atomowej drugiej w Polsce to ma być rok 2027. Konin i Bełchatów pozostają preferowanymi lokalizacjami, a trwa konkurencyjny dialog z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Kanady. Pamiętajmy, dla naszego regionu to by była nie tylko wielka inwestycja energetyczna, to także szansa na nowe miejsca pracy, rozwój lokalnych firm i nowe perspektywy dla obszaru, który przechodzi transformację po latach związanego z górnictwem, przemysłu oraz też energetyką węglową.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodarstw.

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
0: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Reklama.

Może małe zmiany, ale efekt duży. Mowa o tym, co działo się w okolicach budynku OSP w Sławsku. W ostatnim czasie wykonane zostały prace, które mają na celu poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i też wygląd otoczenia. Zamontowano nowe kamery monitoringu, aby zwiększyć bezpieczeństwo na terenie remizy oraz placu. Dokończono ogrodzenie, dzięki czemu teren zyskał jeszcze lepsze zabezpieczenie i uporządkowany wygląd. Do tego umyta została elewacja budynku Domu Kultury, przywracając jej świeży i estetyczny wygląd. Można cieszyć się, że krok po kroku w Sławsku budynek OSP poprawia wygląd, jak również funkcjonalność tego ważnego miejsca dla lokalnej społeczności. No, godzina 18? Nie, jeszcze nie. Dopiero 17 przed nami. Jak ktoś pracuje do 18, no to jeszcze musi godzinę popracować. A jeśli ktoś do 17, to już powoli może zmierzać ku końcowi dzisiejszej tak zwanej szychty. Do tej pełnej godziny, czyli do godziny 17, 8,5 minuty nam zostało. Czas na podróż na Atlantyk z Natalią Nykiel.

0: Zatrzymani w sprawie Orlenu usłyszeli zarzuty. Półtonowe niewybuchy z czasów wojny, jutro finał wielkiej detonacji. Młodzi Francuzi paraliżują miasta, trwa uczniowski strajk.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Ewelina Walczak. Nawet 25 lat może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Straty spółki według śledczych wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Zatrzymane osoby to byli obecni menadżerowie Orlenu. Jak mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, to zaniżanie cen paliwa było nieprzypadkowe, bo przed wyborami paliwo miało stać się taką kiełbasą wyborczą dla poprzedniej władzy.
2: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: widzicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy i czy Daniel Obajtek zostanie przesłuchany. O tym ma zdecydować prokuratura. Trwa policyjna obława po zabójstwie w miejscowości Zagórze w Małopolsce. Przed południem od ciosów nożem zginęła tam 73-letnia kobieta. Jak informuje rzeczniczka Małopolskiej Policji Katarzyna Cisło, funkcjonariusze poszukują 49-letniego syna kobiety.
3: Najprawdopodobniej dokonał zabójstwa swojej matki. W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcu, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
0: Poszukiwany mężczyzna nie mieszkał z matką, przebywał za granicą, ale niedawno wrócił do Polski. Tysiące uczniów maszeruje przez francuskie miasta. Nad Sekwaną trwa tak zwany Czarny Wtorek. Organizatorzy szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu bierze udział nawet 40 tysięcy osób. Zakaz wchodzenia do wody w Świnoujściu jeszcze tylko jutro. Prawdopodobnie w środę zakończy się akcja detonowania półtonowych min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezionych w Świnoujściu podczas budowy nowego portu kontenerowego. W czasie akcji saperów zakazane jest wchodzenie do wody w okolicach Świnoujścia. W pobliżu zatoki zakazana jest także żegluga. Produkcje polskich twórców ogląda w kinach nawet o kilkadziesiąt procent mniej widzów niż przed pandemią. Wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wyjątkiem jest tu nowa filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa, która cieszy się w kinach dużym powodzeniem. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego ma najlepszy wynik otwarcia od pandemii. W ciągu pierwszych 5 dni od premiery obejrzało ją ponad 600 tysięcy widzów.
1: A co w regionie?
4: Poznaliśmy sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole. O sytuacji placówki podczas ostatniej sesji Rady Miasta mówił zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Cezary Borowski. Omówiono finanse, remonty, zabiegi oraz problemy kadrowe. W ubiegłym roku szpital miał wyższe przychody, ale wzrosły również koszty. Wyzwaniem pozostaje pozyskiwanie lekarzy specjalistów. Placówka nie ma takiego wsparcia.

0: zmian, najlepiej na szczeblu krajowym. W Koninie jednym z największych problemów pozostaje z kolei szpitalny oddział ratunkowy, na który skarżą się pacjenci. Wśród powodów długich kolejek wymienia się m.in. potrzebujących pomocy przywożonych właśnie z sąsiednich powiatów, gdzie nie ma SOR-ów, jak również osoby pod wpływem środków odurzających, których do konińskiego szpitala musi przywozić policja.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Słońca cały czas w dużej ilości możemy doświadczać, będąc na świeżym powietrzu. Możemy też doświadczać przyjemnych temperatur w wysokości nawet teraz, po 17, plus 20 stopni. Na barometrze, co możemy zobaczyć, to 1018 hektopaskali. W nocy możliwe mgły i zamglenia. Mamy ostrzeżenie dotyczące tego, że w godzinach porannych w naszym subregionie może być naprawdę gęsta maślanka, gęsta mgła. Zobaczymy, czy tutaj ta prognoza się sprawdzi. Jeśli tak, to już uprzedzamy i zachęcamy do tego, żeby o poranku bezpiecznie podróżować. Teraz, tak jak mówiłem, około plus 20 stopni. Jutro nawet może być ciut cieplej w ciągu dnia.
1: Konin FM.
2: I pewnie jutro albo też w czwartek po raz ostatni doświadczymy takich wysokich temperatur w tym roku. Wysokich temperatur powyżej 20, nawet do 23 stopni. Co tam ciekawego w kalendarzu świąt nietypowych? Teraz ten punkt programu na naszej antenie spoglądam, informuję. Mamy Dzień Borsuka oraz Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Słońce 11 godzin i 17 minut. Dzisiaj pracuje w znaku wagi do godziny 18:13.

Drogowe newsy na antenie Konin FM. Cały czas nowa przeprawa w stronę Nowego Konina. Więcej problemów, więcej utrudnień. Stare mosty, tutaj musicie liczyć się z problemami związanymi z robotami. Most nad Wartą w stronę Nowego Konina budowany. Gdzie jeszcze jesteśmy, gdzie spoglądamy, gdzie zerkamy, gdzie informujemy o problemach, to takie możecie spotkać na Poznańskiej między rondami. Spotkać również na ulicy Wyszyńskiego w Koninie. Uważajcie, podróżując autostradą A2 z Konina do Wrzeszcza.

Śni. I nie tylko tutaj chodzi o wysokie opłaty, ale również o utrudnieniach, które tam występują. Gdzie jeszcze zerkam na drogową mapę naszego subregionu, to zerkam na wojewódzką trasę numer 264. Jeśli jedziemy w stronę Kazimierza Biskupiego Kleczewa albo i dalej, no to w miejscowości Władimirów musicie liczyć się z drogowymi problemami. Szerokiej, bezpiecznej drogi kierowcy, tańszego paliwa, bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży życzy Konin FM. No i teraz spoglądam jeszcze raz w kalendarz. 6 dzień października roku 2026. Wakacyjny urlop to raczej już za nami, ale może ktoś na przykład chce sobie wziąć urlop od ciebie. O tym śpiewa zespół Akcent.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Reklama. Konin FM.

Kolejna inwestycja związana z nauką wystartuje na terenie Tuliszkowa. Podpisana została bowiem umowa na modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej imienia Powstańców 1863 roku w Tuliszkowie. Podpisana została umowa na to zadanie. Celem operacji jest modernizacja sali gimnastycznej, która przyczyni się do stworzenia bezpiecznej, nowoczesnej, jak i też przyjaznej przestrzeni do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacji oraz do korzystania z niej przez mieszkańców gminy i miasta Tuliszków. Dofinansowanie na to zadanie wynosi niecałe 200 tysięcy złotych. To co? Spoglądam na zegar, 23,5 minuty po godzinie 17. Czas na występ pani Katarzyny Popowskiej. Proszę bardzo, pani Kasiu.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W Starym Mieście przy ulicy Głównej 15 rusza inkubator przedsiębiorczości. Od jutra chętni będą mogli oglądać odnowione pomieszczenia, natomiast oficjalny najem powierzchni będzie możliwy w listopadzie. Oferta skierowana jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno do podmiotów debiutujących na rynku, jak i firm z wieloletnim doświadczeniem. Do dyspozycji lokalnego biznesu oddano 5 umeblowanych gabinetów na wyłączność o powierzchni od kilku do ponad 20 metrów kwadratowych. Projekt przewiduje także 6 stanowisk coworkingowych, salę konferencyjną na 15 osób oraz opcję wirtualnego biura. Najemcy zyskają całodobowy dostęp do obiektu, parking oraz zaplecze szkoleniowo-networkingowe. Zmodernizowany budynek wyposażono w pompę ciepła, rekuperację, klimatyzację oraz fotowoltaikę, dostosowując go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 7,5 miliona złotych. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Wielkopolski, a dokładnie z puli przyznanej nam z powodu likwidacji kopalni Konin. To pierwsze takie miejsce w powiecie. Gmina Stare Miasto chce w ten sposób pobudzić przedsiębiorczość wśród mieszkańców. Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu wraz z partnerami zachęca mieszkańców Wielkopolski do udziału w 18. edycji ponadregionalnej akcji Zapal Znicz Pamięci. Inicjatywa objęta patronatem honorowym marszałka naszego województwa Marka Woźniaka ma na celu uczczenie pamięci Polaków zamordowanych przez Niemców od jesieni 1939 roku na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Motywem przewodnim tegorocznych działań są klisze zbrodni, czyli archiwalne fotografie dokumentujące hitlerowskie represje wobec polskich elit. Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 18 października w Koninie o godzinie 18 w kościele Farnym pod wezwaniem świętego Bartłomieja na Starówce. Odprawiona zostanie msza, po której uczestnicy przejdą na Plac Wolności. Wydarzenie zwieńczy przemarsz na teren dawnego cmentarza żydowskiego i złożenie zniczy pod pomnikiem pomordowanych. Konienianie uczczą w ten sposób pamięć obywateli rozstrzelanych 22 września 1939 roku przed domem Zemełki oraz ofiar masowej egzekucji z 10 listopada. Do akcji mogą włączyć się wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele szkół oraz lokalnych stowarzyszeń. Szkoła Podstawowa imienia Olimpijczyków Polskich w Kramsku obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji w czwartek 15 października o godzinie 10 rozpoczną się oficjalne uroczystości jubileuszowe. Dyrekcja oraz społeczność placówki zapraszają do wspólnego świętowania obecnych uczniów, absolwentów, nauczycieli, pracowników oraz przyjaciół szkoły. W bogatym programie wydarzenia zaplanowano liczne występy artystyczne w wykonaniu uczniów oraz prezentacje przygotowane na tę okoliczność. Uczestnicy spotkania będą mogli obejrzeć archiwalne zdjęcia i dawne kroniki szkolne, poznać zakulisowe historie z minionych lat, a także wysłuchać wywiadów z absolwentami, którzy opowiedzą o swoich wspomnieniach i wpływie edukacji na ich dalsze życie. Jubileusz stanowi okazję do powrotu do lat szkolnych i spotkań dawnych znajomych. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie internetowej szkoły. Tymczasem przypominamy o jutrzejszym wydarzeniu literackim w Koninie. Monika Tarwit spotka się z czytelnikami, tematem będzie pełna humoru i ciepła powieść Puknij się w aureole. To historia o Maji Jagiełło-Król oraz jej dwóch aniołach stróżach, którzy mimo najlepszych intencji potrafią wywołać prawdziwy chaos. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Koninie w środę 7 o godzinie 18. Wstęp wolny.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Zespół Manam i Miłość od pierwszego spojrzenia. No to Miłość od pierwszego spojrzenia, to kiedyś spotkałem się z taką informacją, że to jest bardzo duża oszczędność czasu i bardzo wiele ułatwia. Mam nadzieję, że informacje, którą teraz mam do przekazania, wiele ułatwi tym, którzy planują podróżować przez teren gminy Sąpolno. Otóż od 12 października, czyli od poniedziałku, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w związku z remontem przepustu pod drogą powiatową w miejscowości Ostrówek. Na czas prowadzonych prac obowiązywać będą objazdy zgodne z projektem. Prosimy wszystkich kierowców i mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Inwestycje w tym miejscu prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie. Przypominam też o zmianie organizacji ruchu, która na wysokości Ślimaka, wyjazd z Wałta Rejwy na trasę warszawską. Tam też musicie uzbroić się w szersze punkty widzenia, żeby dokładnie widzieć, jak to wszystko tam wygląda, żeby nie jeździć na taką przysłowiową pamięć.

0: TuneIn FM. Reklama.
1: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy alei

Bakterie Legionelli wykryto w instalacji ciepłej wody. Pływalnia jest czasowo funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Informuje o tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie. Do dyspozycji użytkowników pozostają natryski wyłącznie z wodą zimną. Te z ciepłą nieczynne są do odwołania. Jak można przeczytać w komunikacie MOSiR-u, ograniczenia mają obowiązywać do czasu uzyskania prawidłowych wyników ponownych badań jakości wody. To taka informacja dla tych, którzy chcą skorzystać z pływalni w Koninie, która aktualnie z delikatnymi ograniczeniami. Bez ograniczeń, jeśli chodzi o przeboje na naszej antenie. Cały czas gramy przebojowo na fali 104.1 FM. Tak samo będzie oczywiście jutro po godzinie 15, gdy program Popołudnie w dobrym rytmie pojawi się na naszej antenie. Na ten program we własnym imieniu zapraszam, bo mam przyjemność go prowadzić. Jutro po 15 melduję się przed mikrofonem. Za dzisiaj wspólnie spędzone 3 godziny już dziękuję. Wojtek Maciejewski, do usłyszenia. Bye, bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Muzeum w Lichaniu wzbogaciło swoje zbiory o cenny wizerunek Najświętszej Marii Panny wraz z zestawem wojennych pamiątek rodzinnych. Niezwykły dar przekazali Daniel i Elżbieta Zytkowie. Zabytkowy obraz stanowił własność Bronisławy Ziemskiej, która we wrześniu 1939 roku odważnie wyrwała go z rąk niemieckiego żołnierza w okupowanym Dęblinie. Święty wizerunek towarzyszył wysiedlonej rodzinie przez całą II wojnę światową, dając jej wsparcie aż do powrotu do domu w 1945 roku. Oprócz obrazu maryjnego do muzealnej kolekcji trafiły notatki Róży na Łęcz z lat 1941-42, przedmioty związane z Felicją Hełkowską oraz eksponaty kultu Bożego Miłosierdzia. Zbiór uzupełniają osobiste ołtarzyki podróżne i wizerunki religijne noszone przez żołnierzy na frontach wojennych. Placówka podkreśla, że przekazanie tych świadectw wiary pozwoli zachować pamięć o trudnych losach przodków i udostępnić je przyszłym pokoleniom. Przypomnijmy, że dwupoziomowe muzeum w Lichańskiej Bazylice można zwiedzać bezpłatnie. Prezentowane są tam przede wszystkim pamiątki o charakterze patriotycznym, związane z dziejami naszego państwa na przestrzeni różnych wieków. W Orchowie w powiecie słupeckim trwają konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia herbu gminy. Mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze zachęcani są do wyrażania swojej opinii. Można to zrobić online albo w wersji papierowej. Ankiety w tej sprawie są dostarczane do gospodarstw domowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wypełnione można zanieść potem do Urzędu Gminy w Orchowie lub przekazać sołtysowi swojej miejscowości. Konsultacje w sprawie herbu będą prowadzone do 29 października. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Muzealne spotkania z kulturą, skierowanego do dojrzałych odbiorców. W wydarzeniu połączono prelekcje ze słodkim poczęstunkiem, kawą i twórczą dyskusją. Najbliższe spotkanie zaplanowano na środę 14 października o godzinie 17 w budynku Spichlerza. Głównym punktem programu będzie wykład zatytułowany Ubiory grobowe, skrypty w Kazimierzu Biskupim. Poprowadzi go profesor dr habilitowana Małgorzata Grupa, uznany archeolog i konserwator, która zaprezentuje wyniki badań oraz efekty prac nad stuletnimi tekstyliami skrypt kościoła i klasztoru pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i pięciu braci męczenników. Zwieńczeniem spotkania będzie otwarcie nowej wystawy pod hasłem Zdążyć przed czasem. Zwiedzający zobaczą na niej odrestaurowane stroje bernardyńskie z kazimierskich krypt oraz zakonserwowane obiekty ze zbiorów Konińskiego Muzeum. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Rozbudowa szkoły podstawowej w Barłogach idzie zgodnie z planem, a uczniowie korzystają już z niektórych nowych sal. Prace są prowadzone bez przerywania nauki w budynku. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej oraz poprawa warunków dla dzieci i nauczycieli. Efekty rozbudowy są już odczuwalne przez szkolną społeczność. To aktualnie jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Grzegorzew w powiecie kolskim. Galeria Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnienie zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia tkaniny artystycznej, które odbędą się 24 października o godzinie 12. Uczestnicy zajęć poznają techniki filcowania na mokro oraz na sucho. Warsztaty potrwają co najmniej 4 godziny. Zajęcia poprowadzi dr habilitowany Paweł Kiełpiński, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Podczas spotkania zaprezentuje techniki pracy z materiałem przy użyciu wełny czesankowej i mydła, filcowania wokół formy oraz z wykorzystaniem kartonowych szablonów. W części poświęconej metodzie na sucho użyte zostaną specjalistyczne igły. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Art i Jazz. O bezpłatne wejściówki na te warsztaty można pytać w Konińskim Oskardzie. Wilki już niemal co roku widoczne w naszej okolicy. W poprzednich latach był to głównie powiat turecki, ale także okolice Konina, gdzie zaobserwowano pojedyncze osobniki. Teraz jednak trafiła się cała watacha. W okolicach Strzałkowa w powiecie słupeckim w ubiegłym tygodniu zauważono stado liczące 7 osobników. Leśnicy podkreślają, że takie przemieszczanie się tych zwierząt po obszernych fragmentach kraju jest już czymś normalnym. Trzeba być ostrożnym, jednak należy pamiętać, że to dzikie zwierzę zwierzęta, które raczej wolą uniknąć kontaktu z człowiekiem. Miejmy jednak na uwadze, by w pobliżu lasów psy wyprowadzać na smyczy. Jego piosenki wykonywali tacy artyści jak Niemen, Korda, Rin, Majdaniec, Villas czy Fog. To on był współtwórcą festiwalu w Opolu. Mowa o urodzonym w 1916 roku w Słupcy i zmarłym w 72 w Poznaniu poecie i autorze tekstów piosenek, jakim był Edward Fischer. Pojutrze, 8 o 13 w pobliżu Stawku Miejskiego przy wejściu na Promenadę Wolności w Słupcy, odsłonięta zostanie ławeczka pamięci dedykowana postaci

0: badaniami oraz do odkrywania dziejów miasta ukrytych w rodzinnych pamiątkach. Podczas zajęć uczestnicy poznali specjalistyczną terminologię fotograficzną i archiwistyczną, pracując na materiałach Konińskiego Archiwum Społecznego. Młodzi badacze uczyli się opisywać własne obiekty za pomocą kart archiwalnych oraz tworzyć wpisy w cyfrowym systemie Centrum Archiwistyki Społecznej na przykładzie zdjęcia elektrowni Pątnów autorstwa Jana Sochackiego. Omówiono także kwestie praw autorskich, licencji oraz bezpiecznego przechowywania oryginałów. W części poświęconej digitalizacji młodzież poznała parametry skanowania, formaty plików oraz zasady właściwego nazewnictwa archiwalnych kopii. Spotkanie zwieńczyły ćwiczenia praktyczne w programie graficznym, gdzie uczniowie kadrowali i korygowali cyfrowe zdjęcia bez naruszania ich historycznej treści. Projekt uczy młodych Koninian samodzielnego dokumentowania oraz zabezpieczania dziedzictwa kulturowego regionu, a my zachęcamy wraz z biblioteką, by w internecie obserwować Konińskie Archiwum Społeczne. Można tam zauważyć wiele bardzo ciekawych, starych fotografii.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca. Reklama.
10: Wiadomości sportowe Konin FM.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nowak Dżokowicz sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz 7 triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy tu nie przegrał. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach. Natomiast w Tokio w tym roku zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Czecha i Jerzego Lecheczkę 7-6-6-4. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja to 7 chętnych do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, potwierdził oficjalnie MKOL. Wszyscy zainteresowani biorą również pod uwagę organizację Igrzysk w 2040 lub 44 roku, czym wstępnie zainteresowane są też polskie władze. Powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny. Drugi koszyk w eliminacjach do Euro jeszcze mniej to konsekwencje słabych występów piłkarskich reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał 1, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Michał Waszkiewicz.
12: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizji A możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana, tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
13: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
12: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
11: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Podsumowanie dnia.
1: W tym roku nie zostanie przeprowadzony remont wieży widokowej na Złotej Górze, za to gmina odnowi ulicę Leśną w Krzymowie. Tak zdecydowali radni. Prace przy wieży odwołano z powodu braku wykonawcy. Nie wyłoniono go w dwóch przetargach ani w rokowaniach z wolnej ręki. W efekcie z budżetu wycofano zarezerwowane na ten cel blisko 370 tysięcy złotych, z czego ponad 118 tysięcy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wróci do samorządu województwa wielkopolskiego. Zwrot nastąpił natomiast w sprawie ulicy Leśnej w Krzymowie. Radni zmienili wcześniejszą decyzję i postanowili ratować dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Do dotacji dorzucili 100 tysięcy złotych z puli przeznaczonej na remont drogi z Brzeźna do Szczepidła. Decyzja przeszła mimo sprzeciwu części radnych, którzy wskazywali na zabieranie środków mieszkańcom innej części gminy Krzymów. Z kolei sprzeciwiający się inwestycji w Szczepidle tłumaczyli swój krok wysokimi kosztami i dużym udziałem własnym gminy. Rolnicy mogą do 23 października składać wnioski o dodatkowe wsparcie do zakupu nawozów mineralnych i oleju napędowego. Dokumenty przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARIMR, czyli portal rolnika. Wnioski dotyczące nawozów i paliw składa się osobno. O przyznaniu pomocy nie decyduje kolejność zgłoszeń. Wsparciem objęte są nawozy kupione od 1 marca do 31 sierpnia. Pomoc wylicza jest na podstawie liczby zakupionych ton i różnicy między ceną zakupu a średnią ceną nawozu z 4 kwartału ubiegłego roku. Maksymalnie będzie to 500 zł za hektar, a do wyliczeń można uwzględnić do 300 hektarów. Potrzebne są faktury lub inne dokumenty potwierdzające zakup. Dopłata do paliwa obejmuje olej napędowy zakupiony w tym samym okresie. Stawka wynosi 52 grosze za litr, a limit zależy od przyznanego na 2026 rok zwrotu akcyzy. Do logowania potrzebny jest m.in. profil zaufany i numer producenta. Wielkopolska Izba Rolnicza oferuje pomoc w formalnościach w biurze powiatowym, m.in. w Koninie. Pożar śmieciarki na ulicy Bursztynowej w Modle Królewskiej. Do takiego groźnego incydentu doszło kilka dni temu podczas odbioru odpadów komunalnych na terenie podkonińskiej gminy Stare Miasto. A stało się to w wyniku wyrzucenia do zmieszanych śmieci baterii i akumulatora samochodowego oraz rowerowego. Władze gminy przypominają o bezwzględnym zakazie wyrzucania tego typu niebezpiecznych przedmiotów do standardowych pojemników. Zużyte akumulatory i baterie stanowią poważne zagrożenie pożarowe dla pojazdów przewożących śmieci oraz instalacji przetwórczych, a także stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Stare akumulatory samochodowe należy przekazywać do punktów ich sprzedaży. Z kolei pozostałe baterie przyjmuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żychlinie przy ulicy Parkowej. Przoki są w każdej gminie i obsługują mieszkańców bezpłatnie. W Koninie mamy takie dwa punkty. Tymczasem władze gminy Stare Miasto zapowiedziały, że sprawca, który wyrzucił akumulatory do zwykłego śmietnika, zostanie za ten czyn pociągnięty do odpowiedzialności. W gminie Ślesin w Sławięcinku ruszyła budowa magazynu energii Mieczysławów. Inwestycje za około 500 milionów złotych realizuje kanadyjska firma. Obiekt powstaje przy granicy z Koninem i ma rozpocząć pracę w połowie 2028 roku. Magazyn będzie miał moc 200 MW i pojemność 800 MWh, co oznacza 4 godziny pracy przy pełnym obciążeniu. Według inwestora w tym czasie będzie można zasilić nawet kilkaset tysięcy mieszkań. Instalacja będzie rezerwą mocy dla polskiego systemu elektroenergetycznego. Kanadyjska spółka ma 17-letnią umowę dotyczącą jej pracy w okresach zagrożenia minimalnej wydajności systemu. Mieczysławów będzie jednym z największych magazynów energii w Polsce. Ponad 17 milionów złotych na inwestycje pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a resztę zapewniają polskie i kanadyjskie instytucje finansowe. Konińska Rada Kobiet organizuje bezpłatne warsztaty fotograficzne przeznaczone dla pań, które odbędą się 15 października. Dwugodzinne zajęcia w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja rozpoczną się o godzinie 17. Spotkanie w kameralnym gronie poprowadzi lokalna fotografka Renata Rudowicz. Podczas warsztatów uczestniczki poznają podstawowe zasady kompozycji, naukę pracy ze światłem oraz metody chwytania detali i kolorów w codziennych kadrach. Zajęcia połączą opanowanie techniki z uważnym obserwowaniem otoczenia, a do udziału wystarczy własny aparat lub telefon komórkowy. Inicjatywa stanowi kolejną odsłonę cyklu poświęconego samorozwojowi i pasjom kobiet. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na to twórcze wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Bank Żywności w Koninie czeka na nowych wolontariuszy. Organizacja z jednej strony ratuje żywność przed zmarnowaniem, z drugiej pozyskiwane w ten sposób produkty przekazuje dalej, by mogły one trafić do potrzebujących.
0: Nasza ciężarówka jeździ po całej Polsce, praktycznie wszędzie tam, gdzie można uratować od zmarnowania żywność otrzymywaną od producentów, ale również codziennie jeździmy po kilkunastu sklepach w regionie i odbieramy po niewielkich ilościach produktów, które ratujemy na bieżąco przed zmarnowaniem. To są takie codzienne działania, czyli odbiory żywności, przekazywanie ich dalej organizacjom współpracującym i okazjonalne zbiórki żywności. Liczymy na wolontariuszy. Każdy, kto chce nam pomóc, kto dysponuje wolnym czasem i nie wie, co z nim zrobić, bardzo zapraszamy do Banku Żywności. Tu się znajdzie praca dla każdego.
1: Tłumaczy i zachęca do współpracy dyrektor Konińskiego Banku Żywności Joanna Piekarczyk.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
4: Masz usta jak malina.

0: In FM. Pogoda.
1: Jutro rano mgły mogą nam ograniczać widzialność do 200 metrów tylko, ale potem będą zanikać i zrobi się cieplej od 16 do 23 stopni, najchłodniej na północy, a najcieplej na południu Polski. Z kolei najwięcej słońca na wschodzie. Ciśnienie stabilne, a wiatr raczej słaby.
2: Konin FM. Reklama.
3: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Konin FM.

0: podsumowanie dnia.
1: Powiat koniński zyskuje nowoczesne zaplecze do walki ze skutkami klęsk żywiołowych. Przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie trwa budowa największego w regionie magazynu logistycznego. Obiekt o powierzchni niemal 500 metrów kwadratowych zapewni natychmiastowe wsparcie w przypadku zalań, podtopień czy nawałnic. Lokalizacja obiektu została wybrana nieprzypadkowo. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie gmin najbardziej narażonych na wylewanie Warty. W nowym centrum gromadzony będzie sprzęt ratunkowy, w tym pompy wodne, agregaty prądotwórcze oraz worki z piaskiem. Inwestycja ma zabezpieczyć mieszkańców i zapobiec kryzysom znanym z poprzednich lat. Finansowanie zadania pochodzi z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Przedstawiciele starostwa podkreślają, że doposażone społeczeństwo to kluczowy element bezpieczeństwa kraju obok armii oraz międzynarodowych sojuszów. Zgodnie z planem, hala w Żychlinie w gminie Stare Miasto ma zostać oddana do użytku już na przełomie listopada i grudnia, a samorząd powiatu konińskiego już teraz planuje pozyskanie funduszy na budowę dwóch kolejnych takich obiektów. Początek jesieni to optymalny czas na przyjęcie szczepień ochronnych przed zbliżającym się sezonem infekcyjnym, trwającym w Wielkopolsce od października do maja. Przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina apelują o wcześniejsze budowanie odporności, ponieważ organizm potrzebuje czasu na wytworzenie immunologicznej odpowiedzi. Szczepienia przeciw COVID-19 są całkowicie darmowe dla każdego. W przypadku grypy bezpłatna ochrona przysługuje dzieciom, seniorom po 65 roku życia oraz kobietom w ciąży. Natomiast dorośli do 64 lat mogą skorzystać z połówkowej refundacji, tłumaczy szefowa PPOZ, lekarka z gminy Kazimierz Biskupi, Bożena Janicka. Podobnie kształtuje się kwestia szczepień na RSV, gdzie bezpłatny dostęp mają kobiety w ciąży oraz wybrani seniorzy od 65 lat, a osoby w wieku 60-64 lata objęto refundacją 50%. Z kolei preparaty przeciw pneumokokom należą do obowiązkowego kalendarza szczepień dzieci, a dla seniorów i przewlekle chorych przewidziano dopłaty. Konińscy lekarze zachęcają również do uzupełnienia dawek przypominających bądź szczepień na krztusiec, błonicę, tężec, półpasiec, HPV oraz kleszczowe zapalenie mózgu, by ograniczyć ryzyko powikłań. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim apeluje do pieszych oraz rowerzystów z naszego regionu o noszenie elementów odblaskowych. W powiecie konińskim trwa akcja profilaktyczna pod hasłem Bądź Widoczny, która ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się po zmroku. Strażacy OSP przypominają, że właściwe oznakowanie pozwala kierowcom dostrzec pieszego z większej odległości i daje kierującym niezbędne czas na właściwą reakcję. Dbanie o własną widoczność to prosty, ale skuteczny sposób na uniknięcie groźnych wypadków drogowych. Odblaski można przypinać do odzieży wierzchniej, plecaków oraz obuwia, a także mocować bezpośrednio na rowerach. Władze koła przypominają, że rodzicom wspólnie zamieszkującym z dzieckiem na terenie okrągłego miasta przysługuje 1500 zł jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

0: rezydentów jak duże szpitale, dlatego specjaliści wykonują więcej obowiązków, co zwiększa presję płacową. Poruszono także temat izby przyjęć. Rozważane jest przekształcenie jej w SOR, jednak szpital w Kole nie ma lądowiska. Mogłoby ono powstać w rejonie cmentarza lub na dachu budynku, ale oznaczałoby to wyższe koszty. Rozmawiano też o wyniku finansowym, który według burmistrza wynosi ponad 3 miliony złotych na minusie i uwzględnia amortyzację. Przypomnijmy, że w regionie głośno jest także o problemach finansowych szpitala powiatowego w Turku. Tam udało się ograniczyć tempo wzrostu zadłużenia, jednak wyjście z niełatwej sytuacji wymaga poważniejszych zmian, najlepiej na szczeblu krajowym. W Koninie jednym z największych problemów pozostaje z kolei szpitalny oddział ratunkowy, na który skarżą się pacjenci. Wśród powodów długich kolejek wymienia się m.in. potrzebujących pomocy przywożonych właśnie z sąsiednich powiatów, gdzie nie ma SOR-ów, jak również osoby pod wpływem środków odurzających, których do konińskiego szpitala musi przywozić policja. Klubowa scena wraca do Konina po latach. Jej inaugurację zaplanowano na 9 października o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Podczas bezpłatnego koncertu wystąpi łódzki zespół rockowy Normalsi oraz konińska grupa The Good Band. Scena klubowa będzie działać raz w miesiącu, prezentując zespoły grające m.in. rocka, bluesa i jazz. Normalsi powstali w 1999 roku z inicjatywy Piotra Pachulskiego i Adama Marszałkowskiego. Ich twórczość stała się inspiracją dla muzyków i środowisk teatralnych. Zespół łączy rocka z muzyką taneczną i klasyczną, a jego członkowie uczestniczą także w widowiskach teatralnych. 17 października o godzinie 19 będzie można przekonać się o tym na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Odbędzie się wtedy premiera spektaklu Pętla, opartego na twórczości Marka Chłaski. To realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich, łącząca teatr dramatyczny z elementami blues rock opery. Historia Kuby, człowieka zmagającego się z uzależnieniem, porusza temat samotności, bezsilności i próby ratunku. W przedstawieniu wystąpią Koninianin Rafał Dąbrowski, Dominika Lichy, Marek Lipski oraz Normalsi. Reżyserem spektaklu jest Przemysław Redkowski, a autorem muzyki Piotr Pachulski. Na ten spektakl obowiązują bilety, szczegóły w Konińskim Centrum Kultury.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Promocja trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner w tym sezonie już nie zagra. Włoch ogłosił to w mediach społecznościowych, a powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał wtedy Niemca Aleksandra Zwieriewa. A to właśnie Niemiec zakończy sezon na czele rankingu ATP. Co ciekawe, jako pierwszy w historii zawodnik urodzony w latach 90. To koniec pewnej epoki. Leo Messi zagra dziś w nocy ostatni mecz w reprezentacji. Cała Argentyna przygotowuje się już od kilku dni na ostatnie tango jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Michał Waszkiewicz.
4: Messi do Argentyny dotarł już w piątek w towarzystwie żony, dzieci i matki. Najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20. Potem było olimpijskie złoto w 2008 roku. Dwa triumfy w Copa America i dwa finały Mistrzostw Świata. Ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazd, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitne pasy. Cały stadion, a właściwie to cała Argentyna, będzie się dzisiaj zachwycać każdym dotknięciem piłki futbolowego boga.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Podstawowa bramkarka Kinga Szemik i Jagoda Cyraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie barażu, awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii. Rewanż odbędzie się we wtorek w Gdańsku. Jeśli drużyna trenerki Niny Patalon wygra ten dwumecz, to w drugiej rundzie barażu zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Irlandia kontra Kazachstan.

0: Podsumowanie dnia.
1: Skwer Solidarności z Narodem Ukraińskim w Koninie zyskuje nowe nasadzenia. W ramach zazieleniania terenu za blokiem Kosmonautów 2 przybędzie 30 drzew i 630 krzewów rodzimych gatunków. Powstaje tam również łąka kwietna o powierzchni 500 m². Prace ziemne już trwają, a całość ma być gotowa do 20 listopada. Inwestycja jest realizowana w ramach tworzenia zielonych korytarzy miejskich i współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Skwer znajduje się przy rondzie miast partnerskich w sąsiedztwie dróg krajowych nr 25 i 92 z dużym natężeniem ruchu. Nowa roślinność ma pomóc ograniczyć wpływ spalin, pyłów i hałasu, a także poprawić jakość powietrza oraz warunki dla lokalnej bioróżnorodności. Ma również przeciwdziałać przegrzewaniu terenu i poprawić jego wygląd. Wśród wkopywanych tam drzew są m.in. klony, głogi, jarzęby i sosny. Posadzone zostaną także jałowce, berberysy, róże i rokitniki. Zadanie wykonuje firma z Konina, a koszt to ponad 86 tysięcy złotych. Poznańskie Archiwum X rozwikłało niedawno sprawę zabójstwa 73-letniej mieszkanki Piły z 2008 roku. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki ponownej analizie materiału dowodowego oraz wykorzystaniu nowoczesnych badań genetycznych, które pozwoliły wytypować podejrzanego. A sukces wielkopolskich śledczych stanowi teraz element ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem Archiwum X – nie przestajemy szukać. Policyjna inicjatywa ma na celu przypomnienie, że postęp w dziedzinie kryminalistyki i nowe technologie dają szansę na rozwiązanie zbrodni sprzed lat oraz wymierzenie sprawiedliwości. Specjalne zespoły policjantów z naszego województwa stale weryfikują stare pliki akt, szukając przełomowych poszlak. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób z regionu, w tym do mieszkańców Konina, Turku, Koła, Kalisza, Gniezna, Wrześni czy Słupcy, posiadających jakąkolwiek wiedzę o dawnych przestępstwach, o kontakt. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 509 985 025 lub drogą elektroniczną pod adresem archiwumx@policja.gov.pl. Każda wiadomość może okazać się kluczem do zamknięcia niewyjaśnionego przez laty śledztwa. W Starym Mieście przy ulicy Głównej 15 rusza inkubator przedsiębiorczości. Od jutra chętni będą mogli oglądać odnowione pomieszczenia, natomiast oficjalny najem powierzchni będzie możliwy w listopadzie. Oferta skierowana jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno do podmiotów debiutujących na rynku, jak i firm z wieloletnim doświadczeniem. Do dyspozycji lokalnego biznesu oddano 5 umeblowanych gabinetów na wyłączność o powierzchni od kilku do ponad 20 m². Projekt przewiduje także 6 stanowisk coworkingowych, salę konferencyjną na 15 osób oraz opcję wirtualnego biura. Najemcy zyskają całodobowy dostęp do obiektu, parking oraz zaplecze szkoleniowo-networkingowe. Zmodernizowany budynek wyposażono w pompę ciepła, rekuperację, klimatyzację oraz fotowoltaikę, dostosowując go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 7,5 miliona złotych. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Wielkopolski, a dokładnie z puli przyznanej nam z powodu likwidacji kopalni Konin. To pierwsze takie miejsce w powiecie. Gmina Stare Miasto chce w ten sposób pobudzić przedsiębiorczość wśród mieszkańców. Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu wraz z partnerami zachęca mieszkańców Wielkopolski do udziału w 18. edycji ponadregionalnej akcji Zapal Znicz Pamięci. Inicjatywa objęta patronatem honorowym marszałka naszego województwa Marka Woźniaka ma na celu uczczenie pamięci Polaków zamordowanych przez Niemców od jesieni 1939 roku na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Motywem przewodnim tegorocznych działań są klisze zbrodni, czyli archiwalne fotografie dokumentujące hitlerowskie represje wobec polskich elit. Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 18 października w Koninie o godzinie 18 w kościele farnym pod wezwaniem świętego Bartłomieja na Starówce. Odprawiona zostanie msza, po której uczestnicy przejdą na Plac Wolności. Wydarzenie zwieńczy przemarsz na teren dawnego cmentarza żydowskiego i złożenie zniczy pod pomnikiem pomordowanych. Konienianie uczczą w ten sposób pamięć obywateli rozstrzelanych 22 września 1939 roku przed domem Zemełki oraz ofiar masowej egzekucji z 10 listopada. Do akcji mogą włączyć się wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele szkół oraz lokalnych stowarzyszeń. W Urzędzie Gminy w Wierzbinku podpisano umowę na montaż odnawialnych źródeł energii. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 3 600 000 zł. W ramach umowy na terenie gminy pojawi się 121 instalacji fotowoltaicznych, z czego 64 zostaną wyposażone w magazyny energii. Z zielonej energii skorzysta także 12 budynków użyteczności publicznej. Projekt jest elementem szerszego programu wspierającego neutralność klimatyczną Wielkopolski Wschodniej. Wcześniej samorząd zakontraktował wykonanie 58 pomp ciepła za niemal 4 800 000 zł. Wyjątkowy konkurs ziemniaczany odbędzie się 10 października o godzinie 16 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie. Mieszkańcy i goście mogą rywalizować w dwóch kategoriach. Pierwsza wyłoni największą pyrę, natomiast w drugiej nagrodzona zostanie najdziwniejsza pyra. Podczas oceny okazów zgłoszonych do rywalizacji jurorzy wezmą pod uwagę wagę, oryginalny kształt, pomysłowość zaprezentowania ziemniaka oraz wyobraźnię uczestników. Aby wziąć udział w zmaganiach i powalczyć o nagrody, wystarczy przynieść swój wyjątkowy okaz bezpośrednio na miejsce wydarzenia.
0: Konin FM.
2: Konin

0: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama.
6: Pogoda.
7: Jutro w pogodzie raczej bez większych niespodzianek i zmian, dość ciepło, szczególnie w centrum i na południu Polski. Tu termometry pokażą nawet 23 stopnie. Nad morzem trochę chłodniej, delikatnie poniżej 20. I nad morzem możliwy też słaby przelotny deszcz. Wiatr umiarkowany co najwyżej, tylko trochę mocniejszy w górach.

0: 105 miliardów na schrony. Rząd przyjął plan obrony cywilnej. Protesty sparaliżowały francuskie szkoły. Uczniowie domagają się zmian. Drugi podejrzany po śmiertelnym wypadku. Chodzi o nielegalny wyścig.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Inwestycje w schrony, systemy alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy. To wszystko za ponad 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 lat rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi premier Donald Tusk.
2: Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu, samochody. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne ochronie ludności cywilnej.
0: Nowy program ma przygotować państwo m.in. na zagrożenia militarne, klęski żywiołowe i awarie infrastruktury krytycznej. Znaczna część środków ma trafić do samorządów. We Francji odbył się dziś Czarny Wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. W Paryżu wzięło w nim udział nawet 40 tysięcy osób. Młodzież zwraca uwagę przede wszystkim na braki kadrowe wśród nauczycieli i problemy z wyposażeniem w salach lekcyjnych.
3: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
0: Uczniów na demonstracjach wspierają nauczyciele i rodzice. Są zarzuty dla drugiego kierowcy w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Rozpędzony samochód wjechał w przechodzącego przez pasy przechodnia. Mężczyzna nie przeżył, a 21-letni sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz zarzuty usłyszał też rok młodszy kierowca innego samochodu. Dotyczą one uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier Szwecji Ulf Kristersson. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji. Patrioty mają przede wszystkim chronić lotnisko NATO w Jasionce na Podkarpaciu, przez które dostarczana jest pomoc broniącej się przed Rosją Ukrainie. Do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Sport, powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny, a drugi koszyk w eliminacjach do Euro jeszcze mniej. To konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał tylko jeden, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Mecz oglądał Michał Waszkiewicz.
4: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizji A możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana. Tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
5: Nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
4: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
0: Następny mecz Polaków 11 listopada w Lidze Narodów na wyjeździe z Rumunią.

0: 7. Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.

0: FM. Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: W tym roku nie zostanie przeprowadzony remont wieży widokowej na Złotej Górze, za to gmina odnowi ulicę Leśną w Krzymowie. Tak zdecydowali radni. Prace przy wieży odwołano z powodu braku wykonawcy. Nie wyłoniono go w dwóch przetargach ani w rokowaniach z wolnej ręki. W efekcie z budżetu wycofano zarezerwowane na ten cel blisko 370 tysięcy złotych, z czego ponad 118 tysięcy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wróci do samorządu województwa wielkopolskiego. Zwrot nastąpił natomiast w sprawie ulicy Leśnej w Krzymowie. Radni zmienili wcześniejszą decyzję i postanowili ratować dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Do dotacji dorzucili 100 tysięcy złotych z puli przeznaczonej na remont drogi z Brzeźna do Szczepidła. Decyzja przeszła mimo sprzeciwu części radnych, którzy wskazywali na zabieranie środków mieszkańcom innej części gminy Krzymów. Z kolei sprzeciwiający się inwestycji w Szczepidle tłumaczyli swój krok wysokimi kosztami i dużym udziałem własnym gminy. Muzeum w Lichaniu wzbogaciło swoje zbiory o cenny wizerunek Najświętszej Marii Panny wraz z zestawem wojennych pamiątek rodzinnych. Niezwykły dar przekazali Daniel i Elżbieta Zytkowie. Zabytkowy obraz stanowił własność Bronisławy Ziemskiej, która we wrześniu 1939 roku odważnie wyrwała go z rąk niemieckiego żołnierza w okupowanym Dęblinie. Święty wizerunek towarzyszył wysiedlonej rodzinie przez całą II wojnę światową, dając jej wsparcie aż do powrotu do domu w 1945 roku. Oprócz obrazu maryjnego do muzealnej kolekcji trafiły notatki Róży na Łęcz z lat 1941-42, przedmioty związane z Felicją Hełkowską oraz eksponaty kultu Bożego Miłosierdzia. Zbiór uzupełniają osobiste ołtarzyki podróżne i wizerunki religijne noszone przez żołnierzy na frontach wojennych. Placówka podkreśla, że przekazanie tych świadectw wiary pozwoli zachować pamięć o trudnych losach przodków i udostępnić je przyszłym pokoleniom. Przypomnijmy, że dwupoziomowe muzeum w Lichańskiej Bazylice można zwiedzać bezpłatnie. Prezentowane są tam przede wszystkim pamiątki o charakterze patriotycznym, związane z dziejami naszego państwa na przestrzeni różnych wieków. Rolnicy mogą do 23 października składać wnioski o dodatkowe wsparcie do zakupu nawozów mineralnych i oleju napędowego. Dokumenty przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR, czyli portal rolnika. Wnioski dotyczące nawozów i paliw składa się osobno. O przyznaniu pomocy nie decyduje kolejność zgłoszeń. Wsparciem objęte są nawozy kupione od 1 marca do 31 sierpnia. Pomoc wyliczana jest na podstawie liczby zakupionych ton i różnicy między ceną zakupu a średnią ceną nawozu z 4 kwartału ubiegłego roku. Maksymalnie będzie to 500 zł za hektar, a do wyliczeń można uwzględnić do 300 hektarów. Potrzebne są faktury lub inne dokumenty potwierdzające zakup. Dopłata do paliwa obejmuje olej napędowy zakupiony w tym samym okresie. Stawka wynosi 52 grosze za litr, a limit zależy od przyznanego na 2026 rok zwrotu akcyzy. Do zalogowania potrzebny jest m.in. profil zaufany i numer producenta. Wielkopolska Izba Rolnicza oferuje pomoc w formalnościach w biurze powiatowym, m.in. w Koninie. W Orchowie w powiecie słupeckim trwają konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia herbu gminy. Mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze zachęcani są do wyrażania swojej opinii. Można to zrobić online albo w wersji papierowej. Ankiety w tej sprawie są dostarczane do gospodarstw domowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wypełnione można zanieść potem do Urzędu Gminy w Orchowie lub przekazać sołtysowi swojej miejscowości. Konsultacje w sprawie herbu będą prowadzone do 29 października. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Muzealne Spotkania z Kulturą, skierowanego do dojrzałych odbiorców. W wydarzeniu połączono prelekcje ze słodkim poczęstunkiem, kawą i twórczą dyskusją. Najbliższe spotkanie zaplanowano na środę 14 października o godzinie 17 w budynku Spichlerza. Głównym punktem programu będzie wykład zatytułowany Ubiory grobowe, skrypty w Kazimierzu Biskupim. Poprowadzi go profesor dr habilitowana Małgorzata Grupa, uznany archeolog i konserwator, która zaprezentuje wyniki badań oraz efekty prac nad stuletnimi tekstyliami skrypt kościoła i klasztoru pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i pięciu braci męczenników. Zwieńczeniem spotkania będzie otwarcie nowej wystawy pod hasłem Zdążyć przed czasem. Zwiedzający zobaczą na niej odrestaurowane stroje bernardyńskie z kazimierskich krypt oraz zakonserwowane obiekty ze zbiorów Konińskiego Muzeum. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Pożar śmieciarki na ulicy Bursztynowej w Modle Królewskiej. Do takiego groźnego incydentu doszło kilka dni temu podczas odbioru odpadów komunalnych na terenie podkonińskiej gminy Stare Miasto, a stało się to w wyniku wyrzucenia do zmieszanych śmieci baterii i akumulatora samochodowego oraz rowerowego. Władze gminy przypominają o bezwzględnym zakazie wyrzucania tego typu niebezpiecznych przedmiotów do standardowych pojemników. Zużyte akumulatory i baterie stanowią poważne zagrożenie pożarowe dla pojazdów przewożących śmieci oraz instalacji przetwórczych, a także stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Stare akumulatory samochodowe należy przekazywać do punktów ich sprzedaży. Z kolei pozostałe baterie przyjmuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żychlinie przy ulicy Parkowej. Przoki są w każdej gminie i obsługują mieszkańców bezpłatnie. W Koninie mamy takie dwa punkty. Tymczasem władze gminy Stare Miasto zapowiedziały, że sprawca, który wyrzucił akumulatory do zwykłego śmietnika, zostanie za ten czyn pociągnięty do odpowiedzialności. Rozbudowa szkoły podstawowej w Barłogach idzie zgodnie z planem, a uczniowie korzystają już z niektórych nowych sal. Prace są prowadzone bez przerywania nauki w budynku. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej oraz poprawa warunków dla dzieci i nauczycieli. Efekty rozbudowy są już odczuwalne przez szkolną społeczność. To aktualnie jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Grzegorzew w powiecie kolskim. Galeria Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnienie zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia tkaniny artystycznej, które odbędą się 24 października o godzinie 12. Uczestnicy zajęć poznają techniki filcowania na mokro oraz na sucho. Warsztaty potrwają co najmniej 4 godziny. Zajęcia poprowadzi doktor habilitowany Paweł Kiełpiński, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Podczas spotkania zaprezentuje techniki pracy z materiałem przy użyciu wełny czesankowej i

0: pełnym obciążeniu. Według inwestora w tym czasie będzie można zasilić nawet kilkaset tysięcy mieszkań. Instalacja będzie rezerwą mocy dla polskiego systemu elektroenergetycznego. Kanadyjska spółka ma 17-letnią umowę dotyczącą jej pracy w okresach zagrożenia minimalnej wydajności systemu. Mieczysławów będzie jednym z największych magazynów energii w Polsce. Ponad 17 milionów złotych na inwestycje pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a resztę zapewniają polskie i kanadyjskie instytucje finansowe. Kanińska Rada Kobiet organizuje bezpłatne warsztaty fotograficzne przeznaczone dla pani, które odbędą się 15 października. Dwugodzinne zajęcia w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja rozpoczną się o godzinie 17. Spotkanie w kameralnym gronie poprowadzi lokalna fotografka Renata Rudowicz. Podczas warsztatów uczestniczki poznają podstawowe zasady kompozycji, naukę pracy ze światłem oraz metody chwytania detali i kolorów w codziennych kadrach. Zajęcia połączą opanowanie techniki z uważnym obserwowaniem otoczenia, a do udziału wystarczy własny aparat lub telefon komórkowy. Inicjatywa stanowi kolejną odsłonę cyklu poświęconego samorozwojowi i pasjom kobiet. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na to twórcze wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Wilki już niemal co roku widoczne w naszej okolicy. W poprzednich latach był to głównie powiat turecki, ale także okolice Konina, gdzie zaobserwowano pojedyncze osobniki. Teraz jednak trafiła się cała watacha. W okolicach Strzałkowa w powiecie słupeckim w ubiegłym tygodniu zauważono stado liczące 7 osobników. Leśnicy podkreślają, że takie przemieszczanie się tych zwierząt po obszernych fragmentach kraju jest już czymś normalnym. Trzeba być ostrożnym, jednak należy pamiętać, że to dzikie zwierzęta, które raczej wolą uniknąć kontaktu z człowiekiem. Miejmy jednak na uwadze, by w pobliżu lasów psy wyprowadzać na smyczy. Jego piosenki wykonywali tacy artyści jak Niemen, Korda, Rin, Majdaniec, Villas czy Fog. To on był współtwórcą festiwalu w Opolu. Mowa o urodzonym w 1916 roku w Słupcy i zmarłym w 1972 w Poznaniu poecie i autorze tekstów piosenek, jakim był Edward Fischer. Pojutrze, 8 o 13 w pobliżu Stawku Miejskiego przy wejściu na Promenadę Wolności w Słupcy odsłonięta zostanie ławeczka pamięci dedykowana postaci Edwarda Fischera. Pół godziny później w sali Słupeckiego Muzeum przewidziano projekcję filmu pod tytułem Odejść nielekko i powrócić ciężko. A to wszystko z okazji 110. rocznicy urodzin Edwarda Fischera. Uroczystości organizuje Muzeum Regionalne. Szkoła Podstawowa imienia Olimpijczyków Polskich w Kramsku obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji w czwartek 15 października o godzinie 10 rozpoczną się oficjalne uroczystości jubileuszowe. Dyrekcja oraz społeczność placówki zapraszają do wspólnego świętowania obecnych uczniów, absolwentów, nauczycieli, pracowników oraz przyjaciół szkoły. W bogatym programie wydarzenia zaplanowano liczne występy artystyczne w wykonaniu uczniów oraz prezentacje przygotowane na tę okoliczność. Uczestnicy spotkania będą mogli obejrzeć archiwalne zdjęcia i dawne kroniki szkolne, poznać zakulisowe historie z minionych lat, a także wysłuchać wywiadów z absolwentami, którzy opowiedzą o swoich wspomnieniach i wpływie edukacji na ich dalsze życie. Jubileusz stanowi okazję do powrotu do lat szkolnych i spotkań dawnych znajomych. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie internetowej szkoły. Tymczasem przypominamy o jutrzejszym wydarzeniu literackim w Koninie. Monika Tarwit spotka się z czytelnikami, tematem będzie pełna humoru i ciepła powieść Puknie się w aureole. To historia o Maji Jagiełło-Król oraz jej dwóch aniołach stróżach, którzy mimo najlepszych intencji potrafią wywołać prawdziwy chaos. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Koninie w środę 7 o godzinie 18. Wstęp wolny.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Od 30 lat Bank Żywności w Koninie pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, jednocześnie przeciwdziałając marnowaniu jedzenia. Z okazji jubileuszu podsumowano dotychczasową działalność i przedstawiono plany dalszego rozwoju placówki.
2: To jest ponad 140 milionów wartość żywności, którą dostarczyliśmy. To są około 200 tysięcy paczek dla młodzieży, i nie tylko, bo ostatnio paczki dajemy też bardzo często rodzinom albo osobom starszym. To jest ponad 1200 warsztatów, szkoleń dla naszych beneficjentów. To jest obecnie ponad 12 tysięcy beneficjentów, osób, którym pomagamy. To są wycieczki, dzielmy się tym, co mamy, choć teraz ich jest trochę mniej. To jest wiele innych takich działań, demonstracji, działań, które mają służyć niemarnowaniu żywności. To jest po ustawie, która weszła o niemarnowaniu żywności, mamy kilkadziesiąt sklepów, które codziennie dostarczają nam małe porcje żywności. Duże wyzwanie logistyczne, ale dajemy radę i bardzo to nas wzbogaca. To są setki kontaktów, kilkadziesiąt gmin, około 50 organizacji pozarządowych, z którymi stale współpracujemy. To są działania demonstracyjne też na różnego rodzaju piknikach, spotkaniach, gdzie mówimy o tym, jak należy przyrządzać posiłki, jak należy się zdrowo odżywiać i tym podobnie. I wiele innych działań. Również tych, które są związane z rozwojem samego banku. Dzisiaj jesteśmy prawie nowym, bo rok temu oddaliśmy do użytku magazynie i to jest wielka nasza radość, bo to jest fantastyczne narzędzie, żeby wzbogacić działania banku, żeby się jeszcze rozwinąć, żeby jeszcze lepiej obsługiwać potrzebujących. 5 lat temu na 25-lecie ktoś zadał pytania z Państwa. Jakie macie marzenia? I my powiedzieliśmy, no mamy marzeniem naszym jest wybudowanie nowego magazynu i myśleliśmy, że to pozostanie tym marzeniem na zawsze, a udało się, więc po prostu marzenia się spełniają i myślę, że te 30 lat to jest takie marzenie, żeby pomóc innym. Ono się wypełniło. Oczywiście największym marzeniem jest, żebyśmy nie musieli istnieć, żeby nie było biednych, ale to oczywiście jest niewyobrażalne również w współczesnym świecie. Na pewno byśmy chcieli jeszcze bardziej rozwijać ten element szkoleniowy, tak żeby dostarczać wiedzę i młodym, i starszym, bo jak w Polsce się marnuje 5 milionów ton żywności co roku. Za tą żywnością marnuje się energia, marnuje się woda, marnuje się praca ludzka, więc jest co robić i jest nad czym myśleć, jak spowodować, żeby te straty były znacznie, znacznie mniejsze, a największe są w naszych domostwach. Tam najwięcej żywności się marnuje, więc byśmy ten element chcieli rozwijać, oczywiście starając się nie pominąć nikogo, kto potrzebuje tej pomocy podstawowej, żywnościowej.
3: Panie prezesie, nasz Bank Żywności w Koninie to jeden z pionierów w Polsce, jeśli chodzi o tego typu działalność. Jak wyglądały początki i co było tym impulsem do tego, żeby tę działalność rozpocząć u nas?
2: Dzisiaj mi mówiono, pani Asia mówiła, żeby nie rozgadywać się o przeszłości, bo mógł kilka godzin mówić na ten temat, ale początki były nieprawdopodobnie skromne. Pomysł, który przywiozłem gdzieś z Warszawy, a do Warszawy przyszedł z Francji, czyli funkcjonowanie banków żywności i nic poza tym. Następnie znalazłem pierwszego dyrektora, byłego wojskowego, więc miał emeryturę, nie trzeba było dużo płacić, zdolności logistyczne. I to było tak, dyrektor, 9. piętro w hotelu, gdzie mieliśmy biura sołtysów, Towarzystwa Samorządowego. I jak Zdzisław Kępa, on był pierwszym dyrektorem, mówił, no miał tylko tylko ołówek i biurko pożyczone. I pierwszą akcję zrobiliśmy tam. Był zbiór ziemiopłodów za wycieczkę dzieci i te ziemiopłody w workach, czyli ziemniaki, były tak, no, obok budynku wyłożone. Tony ziemniaków i to oczywiście dzisiaj by nie przeszło, to sanepid by interweniował i tak dalej, ale no takie były początki. Pierwszy bardzo skromny magazyn, drugi, trzeci ciągle w remoncie, no i teraz właśnie ten, w którym jesteśmy. Pierwszy samochód, taka tonówka, furgonetka przywieziona z Hekster nad Renii-Westfalii. Te nasze tam kontakty zaowocowały. Później coraz większe samochody, coraz bardziej wyspecjalizowane. To no, początki były bardzo trudne i myślę, że wtedy nie wyobrażaliśmy sobie, że bank się tak rozwinie. Udało się. Udało mi się zbudować kilka instytucji, wiele działań, ale tak jakbym się zastanowił bardzo poważnie, to myślę, że z banku jestem najbardziej zadowolony. Jest takie konkretne, namacalne. To jak się pomaga ludziom, wie się ilu tym ludziom pomaga i tak dalej, no to jest bardzo takie namacalne i wydaje się, że mechanizm, który został zbudowany, współpracy z gminami, z potrzebującymi, z instytucjami różnymi, a nawet z Unią Europejską, no się sprawdza w działaniu i to jest mechanizm, który będzie działał w latach następnych.
1: Mówił Ireneusz Niewiarowski, prezes Banku Żywności w Koninie. Do Konina już wkrótce zawita meksykańska energia. W ramach 5. edycji Wieczoru Choreografów Koniński Teatr Tańca gościć będzie zespół z Meksyku. 2 października zaplanowano pokaz w Ślesinie, 8 października w Kleczewie, a 9 października w Koninie odbędą się warsztaty tańców meksykańskich. Finał festiwalu odbędzie się 10 października w Oskardzie.
4: Katarzyna Łapa-Jastrzykowska, Koniński Teatr Tańca.
5: Koniński Teatr Tańca troszeczkę zaprasza tutaj taką szczyptę egzotyki do Meksyku, więc kraju, który jeszcze nie tak dawno, parę miesięcy temu mogliśmy oglądać, jak cudowną energię mają podczas Mistrzostw Świata w piłkę nożną. Tą energię tutaj do Konina i nie tylko przywiozą.
4: Tak, 5. jubileuszowa edycja naszego Festiwalu Sztuki Tańca, który z KTT organizujemy, nazywa się on Wieczór Choreografów i tegoroczna edycja ma dodany ten pierwiastek właśnie Energia Meksyku. Zapraszamy do nas zespół Kalibafa z miasta Apizaco, ze stanu Tlaxcala, prosto z Meksyku. Także 20-osobowa grupa, myślę, że dosłownie już jest spakowana i na dniach wsiadają w samolot, by 10 dni spędzić właśnie w Koninie.
5: No to podczas tych 10 dni, bo to całkiem spory czas, co będą nam tutaj pokazywać i co może sami zobaczą?
4: Przygotowujemy szereg atrakcji, oczywiście dzięki dofinansowaniu z budżetów miasta Konina. Będziemy tak naprawdę wszędzie, ponieważ mamy takie aktywności, będzie można nas spotkać dosłownie na ulicach Konina, bo też planujemy jakieś sesje zdjęciowe, także można po prostu, jak ktoś zauważy gdzieś bardzo kolorowych ludzi, to na pewno będzie KTT i Kalibafa. Będziemy odwiedzać licea nasze konińskie, szczególnie te, które prowadzą język hiszpański, też będzie taka możliwość. No ale oprócz tego oczywiście przygotowujemy warsztaty taneczne i to, co chyba najbardziej wszystkich interesuje, czyli prezentacje na scenie. I może od tych warsztatów zacznę, bo jest to niesamowita okazja, żeby doświadczyć, nauczyć się, spróbować w ogóle właśnie podjąć się tych tańców meksykańskich, bo zespół Kalibafa będzie 9 października prowadził warsztat tańców meksykańskich o godzinie 18:30 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. I na ten warsztat serdecznie zapraszamy. Warsztat jest skierowany do osób w każdym wieku, nie trzeba mieć doświadczenia tanecznego. Kalibafa prezentuje folklor meksykański, więc więc są to tańce, powiedziałabym, w pozycji wertykalnej, stojące, także się nie obawiać, że to będą nie wiadomo jakie wyczyny fizyczne. No i zapraszamy, bo naprawdę, no ja osobiście nie słyszałam, żeby ktoś w Koninie uczył tańców meksykańskich, także wydaje mi się, że to jest coś wyjątkowego.
5: To jest coś wyjątkowego zarówno pewnie dla tych, którzy już tańca się jako tako uczą i będą mogli właśnie spróbować czegoś nowego, czego pewnie nie mieli do tej pory okazji, ale też szansa dla tych, którzy z tańcem nie mają jakoś super wiele wspólnego, może poza imprezami jakimiś tam rodzinnymi.
4: Tak, dokładnie. Te tańce meksykańskie w ogóle bardzo opierają się też na rytmach i trochę tak, ja bym powiedziała, że mają w sobie też bardzo dużo ze stepu, ze stepowania. Także praca nóg i chodzenie na pewno wchodzi w grę, a to przecież wszyscy potrafimy chodzić doskonale, znaczy prawie, że wszyscy, także zapraszamy.
5: Super kondycja nie jest wymagana.
4: Nie jest wymagana, ale no, jak to w tańcu bywa, ta prezencja oczywiście też pewnie gdzieś tam będzie od prowadzących wymagana, także no zapraszamy serdecznie.
5: Zapraszamy serdecznie na te warsztaty, a no jeszcze wspomnieliśmy o tym, że będą pokazy. Te pokazy nie dość, że oczywiście tutaj w Koninie, ale również pojedziecie do kilku miejscowości powiatu konińskiego.
4: Tak, staramy się tutaj co roku nawiązywać współpracę z, w ogóle w naszym regionie całym. I w tym roku uda nam się oprócz Konina odwiedzić również Ślesin i Kleczew. Także 2 października będzie można nas spotkać w Ślesinie już o godzinie 13:00. Także zapraszamy na ślesińską scenę do Goku. Natomiast w Kleczewie będziemy w czwartek, 8 października. I też również zapraszamy na kleczewską scenę o godzinie 16:00. I w Ślesinie i w Kleczewie Kalibafa zaprezentuje swój program artystyczny w takiej skróconej wersji. To będzie tylko nazwa, to taka zajawka na pobudzenie apetytu. Natomiast taka główna prezentacja, my nazywamy ten wieczór wieczorem głównym naszego całego festiwalu, odbędzie się 10 października na scenie w Oskardzie i wtedy zapraszamy na takie prawie godzinne show meksykańskiej energii, ale nie tylko meksykańskiej, bo w kontrze do tej meksykańskiego folkloru Koniński Teatr Tańca przygotował dawkę słowiańskiego folkloru i powiewu. Od kwietnia pracujemy z grupą projektową, którą nazwaliśmy KTT Uwertura i wraz z tymi tancerzami, to są tancerze z całej Polski, z Kołobrzegu, z Ostrowa, z Poznania, naprawdę z całej Polski, i z tymi artystami przygotowaliśmy właśnie taki spektakl krótkometrażowy zatytułowany Pieśń Żniwna. Także będą utwory słowiańskiego pochodzenia w zestawieniu z meksykańską energią. No zapraszamy, 10 października o 18:00 w Oskardzie. Bilety oczywiście w kasie Oskardu lub online.
5: Chciałem jeszcze tak się zapytać, bo oni będą tutaj przez naprawdę sporo dni, więc czy to jest jakby tylko okazja do wspólnego treningu, do gdzieś tam przygotowywania tego występu, czy też okazja, żeby właśnie się troszeczkę poznać, wymienić jakimiś doświadczeniami, kulturą i no w ogóle pokazać ten nasz region przybyszom z drugiego końca świata?
4: Tak, no festiwal zawsze ma dwie twarze. Myślę, że każdy, ale nasz na pewno. Jest ta strona bardzo oficjalna, skierowana do mieszkańców Konina. Ta oficjalna, nazwałabym te wszystkie pokazy, warsztaty. No i oczywiście drugą stroną jest to wszystko, co się dzieje na backstage'u i to, co się dzieje, kiedy wracamy do hotelu i razem z artystami w końcu siadamy w swoich pokojach i omawiamy to, co się dzisiaj wydarzyło. A jak poszło na scenie, a jak poszło tam, a jakie były reakcje publiczności, jaki był feedback. Oczywiście cały ten tydzień, tak jak powiedziałam na początku, wędrujemy po Koninie, więc mamy też takie okienka, powiedziałabym, pomiędzy artystycznymi momentami, kiedy po prostu pokazujemy im naszą konińską starówkę, kiedy odwiedzamy dom Zemełki, kiedy konińskie szkoły, kiedy będziemy jechać do Lichenia, bo to też jest dla nich bardzo ważny punkt tutaj pobytu w Koninie. Spotkania, czy to z prezydentem, czy z uczestnikami zajęć artystycznych z KCK-u i z innych szkół tańca. Mamy również jeden dzień poświęcony cały na wyprawę do Warszawy, bo współpracujemy z ambasadą Meksyku w Polsce. Jesteśmy z nimi na łączach i pomogli nam zorganizować również pokaz zespołu Kalibafa w Warszawie. Także razem z zespołem KTT my jesteśmy odpowiedzialni. To jest też dla nas taki sprawdzian produkcyjny mocno, że nagle cały zespół KTT, który można widzieć na scenie w roli artystów, zamienia się po prostu w producentów wydarzenia. Więc mówiąc kolokwialnie, pakujemy ich do busa, wywozimy do Warszawy na jeden dzień, tam się nimi chwalimy. No i wracamy z powrotem do Konina. Jest to, nie możemy się doczekać, ponieważ to właśnie dzięki dokładnie temu zespołowi Kalibafa zaczęły się nasze wszystkie zagraniczne przygody i wyjazdy. To oni pierwsi zaprosili nas te 5 lat temu już do siebie i potem wszelkie następne wyjazdy to tylko było już, była cała siatka, która zaczęła się właśnie od zespołu Kalibafa.
5: No to piękny taki troszeczkę powrót tutaj do tych początków. Pozostaje przede wszystkim życzyć, myślę, pięknej pogody w tym czasie, żeby no, troszeczkę zaprezentować tą złotą polską jesień, a nie tą jej bardziej szarą stronę, jak już przyjadą goście z, chyba tak się kojarzy, raczej ciepłego, gorącego Meksyku. A przy okazji jeszcze na koniec oczywiście muszę zapytać o jakieś, nie wiem, czy biletowanie, czy zapisy na te wszystkie zajęcia. Jak to wygląda od tej technicznej strony?
4: Warsztat tańców meksykańskich jest darmowy, bezpłatny. Byłoby nam prościej się zorganizować, gdyby osoby chętne skontaktowały się z Konińskim Teatrem Tańca, czy to przez Facebooka, czy Instagrama, czy mailowo, ale również można przyjść po prostu, że tak powiem, jak kogoś natchnie 5 minut przed, że jednak chce spróbować, to również takie osoby oczywiście zostaną wpuszczone. Natomiast na ten wieczór główny w Oskardzie 10 obowiązują bilety do zakupienia w kasie Oskardu. A Ślesin i Kleczew to są również darmowe wejścia, także szukać informacji. Na wszystko szczegółowo jest oczywiście na social mediach Konińskiego Teatru Tańca.
5: My zapraszamy, żeby korzystać z tej okazji.
4: Zapraszamy.
1: O szczegółach festiwalu, spotkaniu kultur i planowanych wydarzeniach mówiła Katarzyna Łapaj-Strzykowska z Konińskiego Teatru Tańca. Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O szczegółach mówi Rafał Dąbrowski, aktor pochodzący z Konina, od twórca głównej roli Kuby.
6: Rzeczywiście coś miłego, tak? Przywieźć teatr do Konina i pokazywać mieszkańcom. Jestem rodowitym konianinem, wyjechałem stąd 20 lat temu, ale zawsze gdzieś wracam z sentymentem. Ubolewam czasami, że rodzice, jak chcę ich zaprosić gdzieś na sztukę, muszę ich wozić do Warszawy, do Łodzi, muszę jechać późno, wracać późno. Zawsze marzyło mi się, żeby gdzieś to było bardziej dostępne. Rzeczywiście tych warunków do tej pory no, było różnie, tak? Te sceny były w różnym stanie, natomiast no, teraz jest tak, że no, fantastycznie, że mamy możliwości, tak? Że tak powiem, na prowincji zrobiło się takie możliwości, że nie jedna scena teatralna nie może się pochwalić takim zapleczem technicznym, takimi możliwościami, więc tutaj możemy sobie pracować jak na normalnych scenach i też dlatego powstało takie jakby przedsięwzięcie. Kiedy rozmawialiśmy z Lucyną, spotkaliśmy się na obiedzie, Lucyna mi powiedziała, że ubolewa, że tu nie ma prawdziwego, dramatycznego teatru i stwierdziliśmy, a czemu nie może być? Co nam zabrania ściągać tutaj, przywozić tu fantastyczne rzeczy i pokazywać to ludziom i przede wszystkim postarać się tą publiczność trochę wyedukować, czyli pokazać im od podstawowych rzeczy, od takich najprostszych, nie wszystkich udziwnień, tylko od człowieka, że bo teatr to tak na dobrą sprawę człowiek ze wszystkimi anturażami. Czasami bywa zabawny, śmieszny, czasami miewa problemy, ale jeśli to wszystko pokażemy ludziom wprost, to ludzie to przyjmą, bo cały czas się w tym obracają, tak? Myślę, że mają już też przesyt telewizji, Netflixu, wszystkich platform. Tam już są cuda niewidy. Można sobie odpalić wszystko i wszystko tam jest, a na dobrą sprawę nie ma jednej rzeczy. Nie ma człowieka. I chyba teatr jest taką rzeczą, która pozwala się spotkać z żywym człowiekiem, z jego problemami, pokazać je, uwypuklić i niekoniecznie nazywać, zostawić z tym widza, żeby on to przełożył do swoich problemów i z czymś wyszedł. I będąc w domu wiedział, że też nie jest sam, że te problemy są w tym świecie i że ludzie z tym żyją, że je rozwiązują I wydaje mi się, że w ten sposób chcemy postępować. To nie będą tylko poważne rzeczy, bo chcemy też ściągać lżejszy repertuar, natomiast ambitniejszy, żeby to, jeśli chcemy pokazać komedię, to pokażmy mądrą komedię, która coś wnosi, która też budzi gdzieś refleksję. Jest mnóstwo fajnych, ciekawych sztuk, i lekkich, i muzycznych, i typowo dramatycznych, i klasycznych, które potrafią pokazać człowieka, zafascynować ludzi, że ludzie wychodzą z teatru, może nie są uśmiani, ale przez godzinę ich coś gryzie i to jest ta refleksja, bo nie znajdują odpowiedzi, bo ich szukają. I wydaje mi się, że to jest fajne w teatrze, że zmusza do myślenia, że chcąc, nie chcąc, wychodząc, zadajemy sobie te pytania i z nimi wychodzimy. Niekoniecznie znajdujemy na nie od razu odpowiedzi, ale gdzieś sprawia to, że zaczynamy ich szukać. I to bym chciał, żeby mieszkańcy Konina mogli dotknąć naocznie. Mam nadzieję, że ta premiera będzie też taką okazją, żeby poczuli też taki klimat premiery, dotknięcia, spotkania z aktorami, że oni wychodzą później, że można zapytać, że można porozmawiać. Fantastycznie było, gdybyśmy mogli zrobić sobie jakiś panel dyskusyjny, bo mamy nadzieję, że to jeszcze nam wszystko w planach wyjdzie, więc zapraszamy wszystkich do tego, żebyśmy mogli sobie też później po tym wszystkim porozmawiać, tak? I zapytać się, czego mieszkańcy też oczekują, czego by chcieli, w którą stronę. Mamy też kilka sztuk w zanadrzu, nie będziemy jeszcze zdradzać, ale wydaje mi się, że będą się tutaj pojawiać piękne, wartościowe rzeczy, które warto zobaczyć, tak? Jeździmy z Lucyną po Polsce, też przeglądamy i patrzymy, co jest ciekawego, co mogłoby zafascynować mieszkańców Konina, jak to też poukładać, żeby też powoli tych ludzi, którzy czasami nie chodzą do teatru, wprowadzić w ten teatr, pokazać im, że on jest ciekawy, że jest fajny, że to wszystko trzeba sobie stopniowo gdzieś układać, a nie od razu rzucić się na wysoką wodę, pójść gdzieś na spektakl, klaty siąść i powiedzieć: o Boże, co to jest? Kuba, jak sama, jest zapętlony, jest człowiekiem, który ucieka. Cały czas ucieka przed sobą, przed życiem, przed problemami. I to jest chyba, jakbym miał scharakteryzować Kubę, to jest człowiek, który ucieka przed życiem. Tak jak pewnie wielu z nas, tak? Jeśli dopadają problemy, to jedni się z nimi zmierzą, jedni uciekają w alkohol, a inni po prostu od nich uciekają. I Kuba jest chyba tą osobą, która nie chce się zmierzyć z codziennością. I chyba wielu z nas ma tak, że czasami czuje po prostu lęk, że dzisiejsze czasy też powodują, że budzimy się i ogarnia nas lęk. I na dobrą sprawę nie potrafimy go nazwać, czego się boimy, ale to jest taki lęk. Lęk przed życiem, przed stawieniem czoła codzienności, takim codziennym wezwaniom miłości, nienawiści, kontaktom międzyludzkim. Świat dzisiaj jest strasznie dziwny, pogmatwany. Mam wrażenie, że kiedyś był prosty, a teraz nas przeraża i są ludzie, którzy po prostu sobie z tym nie radzą. Albo nie chcą sobie z tym radzić, albo nie chcą się z tym mierzyć, nie chcą przebijać tego muru i stwierdzą, że to ja się zamknę w sobie i sobie poczekam. Wydaje nam się, że to będzie ładnym otwarciem. Też piękną rzeczą będzie premiera, którą robimy tutaj na miejscu, tak? Nie przywozimy gotowego spektaklu, tylko my właśnie rozpoczęliśmy cykl prób. Jeszcze to wszystko się zaczyna, natomiast dopiero jak tu spremierujemy, ruszymy dalej w Polskę, także później dopiero będzie Łódź, a później zobaczymy, gdzie jeszcze.
1: Na dobrą współpracę aktorów i muzyków zwraca uwagę Piotr Pachulski z zespołu Normalsi, współautor muzyki.
7: Nasza jakby twórczość jest taka pejzażowa trochę i wydaje mi się, że jest trójwymiarowa, powiedzmy. Jest muzyka, jest tekst, no i ta trzecia, tutaj zostawiamy właśnie tą warstwę aktorom, no nie? I jak oni odkryją to, czego nie widać, to, czego nie słychać, to jesteśmy w sukcesie, nie? I to jest fajna właśnie taka kompilacja, która nas interesuje.
1: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski opowiedziana językiem teatru i muzyki wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko.
8: Konin FM.
0: Konin FM.
8: Naturalnie, że
0: przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O muzyce w sztuce teatralnej mówi Arkadiusz Pachulski, zespół Normalsi, autor scenariusza i współautor muzyki.
9: My z tymi projektami, które do tej pory robiliśmy wspólnie, wypowiadam się teraz w imieniu muzyków, robiliśmy z aktorami. Wszystkie one z Pętlą włącznie mają za cel łączyć powiedzmy nie to, że te dwa środowiska, ale powiedzmy te dwa rodzaje sztuki i artystów i je uprawiających. W związku z tym to w ogóle się rzadko zdarza, nie wiem, czy w ogóle się zdarza na świecie coś takiego, żeby przy pomocy nie koncertu, ale właśnie blues rock opery, o tak to nazwę, bo to jest dosyć szeroko, ponieważ w każdym z naszych spektakli troszkę inną rolę ten zespół muzyczny pełni, artyści, muzycy, ale zależało nam na tym, żeby stworzyć formułę, która łączy aktorów i muzyków w jednej akcji. I tutaj w Pętli mamy jeszcze, prawdopodobnie będziemy bardziej zintegrowaną mieli tę współpracę na scenie, tak? I to jest, co się tyczy jakby formy i tego, jakie są cele. A wiadomo, że jak chodzi o warstwę treściową, to tutaj się różnimy. Każdy ma inne spojrzenie na i problem alkoholizmu, i na to, czy to jest cel, czy to jest przyczyna. Na to, jakie tak naprawdę żywioły się w tym człowieku w Kubie ścierają, tak? Ja też mam zupełnie inny pogląd na te sprawy niż na przykład koledzy, ale no tutaj poszukamy jakiegoś konsensusu. Ja powiem w ten sposób. Alkoholizm, bo ten spektakl chcemy nie dlatego postawić, żeby epatować alkoholizmem czy tym problemem, tylko chcemy po prostu go, że tak powiem, ku przestrodze pokazać, bo już Witkacy napisał w Niemytych duszach, że w Narkotykach niemytych duszach, bo to jest połączone w całość, to on tam pisze, że alkohol jest według niego najpotężniejszym spośród, a wiedział facet, co mówi, bo przerobił niejedno uzależnienie, że jest najpotężniejszym narkotykiem, ponieważ znęca się nad człowiekiem najdłużej, najkonsekwentniej i odbiera mu po kolei wszystko, co ów człowiek ma. Od rodziny, pracy, poprzez zdrowie, poprzez wszystko, tak? Poprzez godność osobistą. Zaczynamy od tego, że ja jestem tekściarzem dla mojego brata, który jest wokalistą, gitarzystą i liderem zespołu Normalsi. I my od lat pracujemy w taki sposób, że on tworzy muzykę i ja do tego piszę teksty. Piotrek też jest tekściarzem i mamy tej twórczości na tyle dużo, że udało nam się tak naprawdę w tej chwili podejść do czwartej produkcji w oparciu właśnie o nasze utwory, tak? Najpierw muzyka. Od muzyki wychodzimy, czyli tak naprawdę ta cała konstrukcja, którą teraz też tworzymy, którą się zajmuje tak teraz, tak powiem, pięknie nam pan reżyser, no to ona po prostu powstaje od podstaw, a u podstaw jest muzyka, tak? Potem jest tekst, potem gdy już mamy te utwory muzyczne, to wtedy szykujemy sobie adaptację, gdy chodzi o literaturę. Teraz dlaczego Chłasko? No potem już powstaje dalej ta konstrukcja. Natomiast dlaczego Chłasko? No bo my chcemy też łączyć tradycję i to dobrej literatury polskiej i też światowej, no bo wcześniej zrobiliśmy inne pozycje, z jakby powiedzieć, no nie chcę użyć słowa nowoczesnością, ale pewnym nowatorskim, innym podejściem, którego, no, jakiego nie spotykamy, tak? Jakby powiedzieć w tym anturażu teatralno-muzycznym, bo tutaj też dochodzi do tego połączenia form, no nie? To oceni publiczność. Możemy się pochwalić tym, że myśmy zrobili do tej pory, znaczy wystawiliśmy trzy tytuły, ten będzie czwarty, mówimy o tej formie, i zagraliśmy łącznie już 140 spektakli dla wypełnionych sal, tak? Także to jest nasz dorobek, o tak się pochwalę.
1: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski opowiedziana językiem teatru i muzyki wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko. W lipcu i sierpniu w gminie Krzymów trwały działania związane z modernizacją infrastruktury drogowej. W ramach zadania Remont dróg i ulic w gminie Krzymów zaplanowano prace na kilku odcinkach w różnych miejscowościach, obejmujące zarówno przygotowanie terenu, jak i kompleksowe roboty budowlane.
10: Moją rozmówczynią jest pani Danuta Mazur, wójt gminy Krzymów. Dzień dobry.
11: Witam serdecznie.
10: Pani wójt, lipiec, sierpień to były miesiące, w czasie których między innymi trwały intensywne modernizacje i remonty dróg. Czy te remonty już się zakończyły?
11: Faktycznie w tym czasie wakacyjnym, gdzie inni odpoczywali, udało się sporo rzeczy zrobić i w ramach zadania, które nazwaliśmy remontem dróg i ulic w gminie Krzymów, swoim zakresem objęliśmy remont drogi w miejscowości Genowefa. Tam była nakładka, długość tej nakładki to 645 metrów, a jednocześnie był remont przepustu pod drogą i oczyszczenie, bo był tam zarwany, w związku z tym prace to zostały wykonane. Kolejnym fragmentem był remont na ulicy Piaskowej w Paprotni. Dalej wyremontowaliśmy fragment drogi w miejscowości Smulnik, jak również fragment ulicy Sosnowej w Brzeźnie, no i ulicy Ziołowej w Szczepidle. Natomiast również w Brzeźnie na ulicy Siennej powstawało takie zastoisko wody. Zimą tworzyło się tam lodowisko. Było to takie miejsce bardzo niebezpieczne, w związku z tym na tym odcinku położono kanalizę deszczową i wykonano odwodnienie, wykrawężnikowano obrzeże, odpowiednio wyprofilowano ten odcinek, także teraz już sprawdzony po ostatnich deszczach, woda tam się nie gromadzi, czyli mamy nadzieję, że dobrze wykonano tę pracę, bo woda to zweryfikowała. No i ostatni remont, taki zauważalny, to około 1,5 kilometra drogi nowej nawierzchni w miejscowości Zalesie. To była właśnie nawierzchnia i półmetrowe pobocza. Po obu stronach utwardzone kruszywem łamanym i zagęszczone. Myślę, że mieszkańcy zadowoleni. Kolejnym zadaniem była przebudowa drogi w miejscowości Paprotnia. Myślę o ulicy Zielonej i tutaj odbył się przetarg, w ramach którego firma PRDM Koło wygrała i po negocjacjach ta ostateczna cena to była 988 534 zł, już bez groszy. Jest to przebudowa drogi na odcinku 460 metrów i w ramach tego zadania również przewidziane zostało 320 metrów brakującego chodnika. Prace te zostały ukończone. Również w dniu jutrzejszym dokonamy odbioru. Zostały zrewidowane przepusty drogowe, które już były wcześniej. Te, które były niedrożne, zostały usprawnione. Także odbiór tych wód powierzchniowych na tej drodze jest już poprawiony. No, były oczywiście jeszcze tam drobne rzeczy do korekty i również spotykaliśmy się podczas realizacji tej przebudowy z mieszkańcami, którzy wnosili swoje uwagi co do zjazdów, ale myślę, że kierownik na budowie, kierownik prowadzący tę inwestycję był taką osobą, z którą można było rozmawiać. Myśmy się również pojawiali podczas tych rozmów i wszystkie wynikłe w trakcie realizacji zadania problemy staraliśmy się na bieżąco rozwiązywać.
10: Mówiła pani o koszcie remontu ulicy Zielonej, a całkowity koszt wszystkich tych prac jak jest?
11: Tak, z przyjemnością powiem, bo te przetargi poszły nam na początku roku naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o wymienione w pierwszej części mojej wypowiedzi remonty dróg i ulic w gminie Krzymów, to wartość tych wszystkich remontów, włącznie z nową nakładką w miejscowości Genowefa, jak również z drogą w Zalesiu, wyniósł 1 144 237 zł, czyli naprawdę była to bardzo, bardzo imponująca kwota, dla nas zadowalająca, bo liczyliśmy, że będzie to około 1 600 000, no ale byliśmy zadowoleni, więc w ramach tych remontów na ten czas powstały pewne oszczędności.
10: Dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.
1: Z wójt gminy Krzymów rozmawiał Paweł Markowski z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Od 30 lat Bank Żywności w Koninie pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, jednocześnie przeciwdziałając marnowaniu jedzenia. Z okazji jubileuszu podsumowano dotychczasową działalność i przedstawiono plany dalszego rozwoju placówki.
12: Dobry, Sekunda jest scena z tej strony. W zeszłą niedzielę mogliście Państwo mnie oglądać w programie Masterchef na TVN-ie. Byłam gościem specjalnym, jurorem danego odcinka. Właśnie był odcinek poświęcony mojej specjalizacji, czyli nowoczesnemu cukiernictwu, desery, tak zwane monoporcje. A dzisiaj jestem w roli troszkę innej. Gotuję tej dla Państwa. Chodzi o to, żeby nie marnować żywności, to wiemy, tak? I właśnie moim pomysłem było to, żeby wyciągnąć to, co mam z lodówki i z tego fajną rzecz zrobić. Za nami Państwo zobaczycie, że mamy bardzo dużą patelnię, rozgrzaną już. Tam są placki, które właśnie podpiekam. Mam dodatkowo 3 rodzaje papryki. Czerwona, żółta, zielona, kurczak zamarynowany, fasola podkręcona czerwona kajenem, kukurydza, fajne te warzywa, które mamy na co dzień w lodówce. Wszystko złączymy w jednym garze i powstanie nam pyszne danie jednogarnkowe. Dodatkowo jeszcze będzie salsa z pomidorów, z kolendrą, z limonką, z pieprzem świeżo podprażonym, także ślinotoku można dostać, prawda? I o to właśnie chodzi.
3: I to są wszystko produkty, które trafiły tutaj do Konińskiego Banku Żywności z różnych sklepów. Miały być wycofane po prostu. Ich termin pewnie się kończył. Czyli to jest taki dowód na to, że nie powinniśmy wyrzucać, że każdy produkt można gdzieś tam zawsze uratować.
12: Absolutnie tak, absolutnie. Te wszystkie właśnie produkty są na wykończeniu i my z tego zrobimy pyszne danie. A jakie przed chwilą opisałam, także jak najbardziej się da.
3: A są też jakieś sposoby na to, że na przykład mamy jakiś tam obiad, coś nam zostało ze stołu, różnych potraw i teraz możemy z tego coś jeszcze innego przyrządzić? Są takie przepisy gdzieś?
12: Oczywiście tak. Kwestia tego, co pan ma, z czego, na czym pracujemy, ale można zrobić tak, jak każdy z nas wie, że z rosołu zrobimy pomidorową, także można zamienić i próbować. To nasza kreatywność i wyobraźnia. Nic innego nas nie zatrzymuje.
3: W samej Wielkopolsce 500 000 ton żywności rocznie marnujemy, a jak czytałem statystyki takie ogólnopolskie, no to wychodzi na to, że najczęściej mięso, warzywa to są takie produkty, które wyrzucamy, bo wydaje nam się, kupiliśmy za dużo i wydaje nam się, że one już są trochę już takie niezbyt ładnie wyglądające, więc je wyrzucamy. No, czy tak powinniśmy robić? Jak to trafić do sumienia nas, Polaków?
12: Orety, bardzo ciężkie pytanie, a z tymi warzywami, no to można oczami obejrzeć i zobaczyć, że one są dobre. Z tym mięsem też się czasami zastanawiam, czy ono jest dobre, że tutaj zachowałabym tą nutę rozsądku, żeby faktycznie trzymać się tych dat spożycia, bo one po coś są, tak? Nie możemy już podać właśnie takich rzeczy jak nabiał, mięso używać, ale jeśli ta końcówka daty jest bardzo bliska, to jak najbardziej. Także no musimy się wszyscy wewnętrznie zastanowić nad tym, co robimy, ile ludzi nie ma co jeść, ile ludzi głoduje. Także to już każdy powinien sobie indywidualnie odpowiedzieć na to pytanie, czy faktycznie można coś z tego zrobić.
1: Mówiła Justyna Sekunda, mistrzyni nowoczesnego cukiernictwa, autorka profilu Sekunda w kuchni.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził postępowanie wyjaśniające dotyczące funkcjonowania SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. W odpowiedzi przedstawionej przez radną Katarzynę Rzepecką-Andrzejak fundusz wskazał na szereg nieprawidłowości i zalecił szpitalowi zmiany organizacji w przyjmowaniu pacjentów.
13: Witam Państwa bardzo serdecznie na mojej konferencji, której tematem jest przede wszystkim odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia na moje zapytanie i prośbę o kontrolę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, przy tym również Konińskiego SOR-u. Szanowni Państwo, ze względu na troskę o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, tej sprawy nie zostawiłam, nadal próbuję ustalić, dlaczego w naszym konińskim szpitalu wygląda tak opieka, a nie inaczej, że do tej pory zgłaszają się mieszkańcy, którzy są poszkodowani przez ten szpital, którym nic się do tej pory nie zmieniło. Szanowni Państwo, pragnę Państwa poinformować, jak brzmi początek chociażby treści z pisma z Narodowego Funduszu Zdrowia. W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 11 września 2026 roku informujemy, że przeprowadziliśmy postępowanie wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości w Wojewódzkim Szpitale Zespolonym imienia doktora Romana Ostrzyckiego w Koninie. Wyjaśniamy, że postępowanie uległo wydłużeniu z powodu braku współpracy ze strony szpitala, który nie udzielał odpowiedzi w wyznaczonym przez nas terminie. Po wielokrotnych ponagleniach ze strony oddziału uzyskaliśmy wyjaśnienia od placówki. W wyniku analizy przekazanych wyjaśnień oraz dokumentacji medycznej pacjentów stwierdziliśmy nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Nie będę tutaj Państwu przedstawiała szczegółów, ja mogę Państwu udostępnić to pismo. Mimo wszystko, mimo moich interwencji jest sygnał, że ze strony szpitala nie ma dobrego nadzoru, mimo wszystko są nieprawidłowości. W ostatnim zdaniu Narodowy Fundusz Zdrowia odpisał, że niezależnie od przeprowadzonego postępowania cyklicznie będziemy monitorować sytuację na SOR w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Szanowni Państwo, jest to jakiś efekt mojej pracy, że mimo wszystko, mimo wszystkich działań, mojej interwencji jest zainteresowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak Państwo usłyszeliście, były problemy z uzyskaniem jakichkolwiek informacji, czyli nie było współpracy między Narodowym Funduszem Zdrowia a naszym konińskim szpitalem. To tutaj myślę o dyrekcji tego szpitala. Nie chciano udostępniać pewnych informacji. Po mojej kolejnej interwencji, pismem we wrześniu, które skierowałam do Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymałam to pismo. Przypomnę Państwu, że pismo pierwsze, które skierowałam do Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego kontroli w naszej tutaj konińskiej placówce, to był czas wiosny, to był maj. Dzisiaj mamy, drodzy Państwo, wrzesień, dzisiaj październik, ale pismo, które uzyskałam, odpowiedź jest z dnia 25 września.
1: Informowała na konferencji prasowej radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Katarzyna Rzepecka-Andrzejak. Od 30 lat Bank Żywności w Koninie pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, jednocześnie przeciwdziałając marnowaniu jedzenia. Z okazji jubileuszu podsumowano dotychczasową działalność i przedstawiono plany dalszego rozwoju placówki.
2: To jest ponad 140 milionów wartość żywności, którą dostarczyliśmy. To są około 200 tysięcy paczek dla młodzieży i nie tylko, bo ostatnio paczki dajemy też bardzo często rodzinom albo osobom starszym. To jest ponad 1200 warsztatów, szkoleń dla naszych beneficjentów. To jest obecnie ponad 12 tysięcy beneficjentów, osób, którym pomagamy. To są wycieczki, dzielmy się tym, co mamy, choć teraz ich jest trochę mniej. To jest wiele innych takich działań, demonstracji, działań, które mają służyć niemarnowaniu żywności. To jest po ustawie, która weszła o niemarnowaniu żywności, mamy kilkadziesiąt sklepów, które codziennie dostarczają nam małe porcje żywności. Duże wyzwanie logistyczne, ale dajemy radę i bardzo to nas wzbogaca. To są setki kontaktów, kilkadziesiąt gmin, około 50 organizacji pozarządowych, z którymi stale współpracujemy. To są działania demonstracyjne też na różnego rodzaju piknikach, spotkaniach, gdzie mówimy o tym, jak należy przyrządzać posiłki, jak należy się zdrowo odżywiać i tym podobnie. Wiele innych działań. Również tych, które są związane z rozwojem samego banku. Dzisiaj jesteśmy prawie nowym, bo rok temu oddaliśmy do użytku magazynie i to jest wielka nasza radość, bo to jest fantastyczne narzędzie, żeby wzbogacić działania banku, żeby się jeszcze rozwinąć, żeby jeszcze lepiej obsługiwać potrzebujących. 5 lat temu na 25-lecie ktoś zadał pytania z Państwa. Jakie macie marzenia? I my powiedzieliśmy, mamy marzeniem naszym jest wybudowanie nowego magazynu i myśleliśmy, że to pozostanie tym marzeniem na zawsze, a udało się, więc po prostu marzenia się spełniają i myślę, że te 30 lat to jest takie marzenie, żeby pomóc innym, ono się wypełniło. Oczywiście największym marzeniem jest, żebyśmy nie musieli istnieć, żeby nie było biednych, ale to oczywiście jest niewyobrażalne również w współczesnym świecie. Na pewno byśmy chcieli jeszcze bardziej rozwijać ten element szkoleniowy, tak żeby dostarczać wiedzę i młodym, i starszym, bo jak w Polsce się marnuje 5 milionów ton żywności co roku. Za tą żywnością marnuje się energia, marnuje się woda, marnuje się praca ludzka, więc jest co robić i jest nad czym myśleć, jak spowodować, żeby te straty były znacznie, znacznie mniejsze, a największe są w naszych domostwach. Tam najwięcej żywności się marnuje, więc byśmy ten element chcieli rozwijać, oczywiście starając się nie pominąć nikogo, kto potrzebuje tej pomocy podstawowej, żywnościowej.
1: Mówił Ireneusz Niewiarowski, prezes Banku Żywności w Koninie.
8: Konin FM.
0: Konin FM.
8: Natura.
3: Gmina Orchowo zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie żółbeckim. Liczy niewiele ponad 4 tysiące ludności. Jest gminą rolniczą posiadającą duże walory turystyczne i rekreacyjne głównie we wschodniej jej części, nad ciągiem krystalicznie czystych jezior. Większa część znajduje się w obszarze chronionym, w tym w Powickim Parku Krajobrazowym, obejmującym 63% jej powierzchni, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla napływających turystów oraz znawców przyrody. Okoliczne jeziora i lasy, czyste powietrze sprawiają, że jest tutaj prawdziwa ostoja spokoju i wypoczynku. Przy liniach brzegowych jezior funkcjonują plaże oraz kąpieliska, a pełne jeziora ryb zapraszają rzesze wędkarzy. Wszyscy spragnieni czynnego wypoczynku na dwóch kółkach zostaną poprowadzeni oznakowanymi szlakami rowerowymi przez ostępy leśne wśród jezior, nasycając się pięknem przyrody. Historia gminy Orchowo. Na jej terenie doszło do wielu bezcennych odkryć archeologicznych, między innymi w miejscowościach Linówiec, Rękawczyn, Słowikowo oraz Bielsko. Znaleziono siekierki kamienne i krzemienne oraz młotki liczące około 4,5 tysiąca lat. W samym jeziorze Orchowskim znaleziono ceramikę, rękodzieło oraz hełm średniowieczny, tak zwany szłom, datowany na przełom XI i XII wieku, prawdopodobnie z wyprawy wojennej Brzetysława Czeskiego na tereny polskie. Bardzo ciekawa historia gminy Orchowo sięga czasów średniowiecza, to jest około XIV wieku. W czasach 1806-1807 przez tereny gminy Orchowo przeciągnęły oddziały Napoleona, co zostało zapisane w aktach parafii. W latach utraty niepodległości ziemia orchowska należała do zaboru pruskiego. Władze prowadziły działalność osiedleńczą. Komisja kolonizacyjna powołana w 1886 roku wysiedliła Polaków i osadziła Niemców. Wiele zasług w niesieniu ducha patriotyzmu i odwagi w obronie polskości dla tego regionu w odradzającej się Polsce wniosło duchowieństwo i należy tu wymienić ówczesnego proboszcza Orchowa, księdza Nikodema Siega oraz gimnazjalistów orchowskich, którzy zginęli w czasie powstania wielkopolskiego w roku 1918-1919. Przez teren gminy przebiega turystyczny szlak piastowski, wiodący ze Strzelina i Kruszwicy przez Orchowo, Trzemeszno do Gniezna. Zainteresowanie wzbudzają różnorodne obiekty zabytkowe, m.in. piękne obiekty sakralne. Gmina Orchowo łączy z Mogilnem linia kolejowa.

0: XVIII wieku z urządzonymi salonikami i stylowymi meblami. Linówiec. Drewniany kościół pod wezwaniem świętego Marcina z 1742 roku. Słowikowo. XIX-wieczny dworek oraz zabytkowy cmentarz ewangelicko-augsburski. Czytamy na www.orchowo.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Czy w Koninie mamy dużo aktów wandalizmu? Jeśli takie się pojawiają, to jak mieszkańcy mogą albo powinni reagować? Z odpowiedzią spieszy Straż Miejska.
3: Komendant Straży Miejskiej w Koninie, Andrzej Andrzejewski.
4: Ja chciałbym przejść do drugiego teraz tematu, wandalizmów. Jak reagować, kiedy widzimy, słyszymy, czy gdzieś tam podejrzymy, że no takie, powiedzmy, nie do końca dobre zachowanie przez... No tak, nie chciałbym stygmatyzować już tej młodzieży, ale często się mówi, że no to ta młodzież gdzieś tam niszczy, dewastuje coś, no ale powiedzmy nie tylko młodzież, osoby też nieraz dorosłe, nieraz po spożyciu alkoholu czy jakichś innych środków coś dewastują, coś niszczą. Jak reagować? No czasami boimy się o swoje zdrowie, nie chcemy wdawać się w bójkę z takimi osobami. Co mamy robić?
3: Generalnie w takiej sytuacji ja nie wchodziłbym w jakąś bezpośrednią interakcję z takimi osobami. Teraz generalnie wszyscy mamy komórki, najlepiej wykonać telefon na policję, tak jak mówiłem, 112 albo 986 do Straży Miejskiej. Na pewno te służby, my pośrednio, tak, bo przy aktach wandalu, to przede wszystkim wandalizmu, przy wandalach odgrywa rolę policja tutaj, tak, bo to są ścigane przez kodeks karny przestępstwa i tutaj my jesteśmy takim ogniwem pośrednim, ale oczywiście no po to jesteśmy w przestrzeni publicznej, że jeżeli taka sytuacja się wydarzy, żeby też interweniować, jeżeli uda się zatrzymać taką osobę, to w ustawie o strażach gminnych jest taki obowiązek spoczywający na strażnikach, żeby go zatrzymać, taką osobę, do czasu przybycia policji i przewiezienia na przesłuchanie, dlatego takie rzeczy się dzieją. Oczywiście fajnie, że jeżeli ktoś taką postawę społeczną wykazuje. My też, tak jak wcześniej wspomniałem, również w ramach monitoringu obserwujemy tą przestrzeń publiczną, jeżeli ktoś niszczy, a muszę Państwu powiedzieć, że szczególnie noce letnie są szczególnie tak jakby podatne na akty wandalizmu. Ostatnio mieliśmy taki przypadek tutaj w Starym Koninie, obserwowaliśmy taką osobę, która o drugiej w nocy wracała z jakiejś imprezy i sama na ulicy, naprzeciwko skweru Jasiukiewicza, idąc, zniszczyła kosz, tak? Kilkoma ciosami, powiedzmy karate, zniszczyła ten kosz, nie zupełnie bez powodu, tak? Także tutaj no całe szczęście, że posiadamy takie możliwości, taką osobę można pociągnąć w pewności, żeby ona poniosła jakąś odpowiedzialność, tak, z kodeksu wykroczeń, ale również naprawiła tą szkodę, którą wyrządziła.
4: No tak, żeby odechciało się podobnych treningów potem na koszach w przyszłości. Czyli monitoring tutaj w tym wypadku działa, ale no jeżeli właśnie my jako osoby tutaj trzecie zauważymy jakieś tam akty wandalizmu, no to też możemy tutaj zgłosić się po prostu na numer już wspomniany tutaj przez pana do Straży Miejskiej. Wtedy patrol podjeżdża i w jakiś sposób rozprawia się z takimi tutaj łobuzami, że tak to nazwę. Jak zazwyczaj wygląda taka interwencja?
3: No, interwencja, jeżeli to trafia do Straży Miejskiej, oczywiście podjeżdżamy. Jeżeli nie znamy szczegółów, oczywiście podjeżdżamy. Jeżeli to są osoby, które tak rzeczywiście zagrażają mieszkańcom, czy też samym sobie, czasami nawet często, tak, mające na przykład znamiona nawet rozboju, to wtedy oczywiście przekazujemy informacje do policji, a my zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Jeżeli uda nam się zneutralizować tę osobę, to oczywiście strażnicy to robią. Nie zawsze to jest możliwe, bo ta agresywność jest spora, także tutaj strażnicy nie mają tego w zakresie obowiązków i oczywiście tego nie robią, ale zabezpieczają to miejsce i do przybycia policji na pewno taką osobę przekazujemy dalej i ona wtedy ponosi konsekwencje prawne za to swoje działanie. Także jeszcze raz przypominam, że dzwońmy, nie wstydźmy się, jeżeli mamy jakąś informację, widzimy, że coś takiego się dzieje. Przypominam, że Straż Miejska pracuje do 22, tak, od 6:30. My nie jesteśmy służbą całodobową, jesteśmy tak zwanymi urzędnikami w mundurach, ale ta nasza obecność w mieście do 22, tak, na pewno też sporo wnosi dla podniesienia bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa mieszkańców i dla spokoju takiego, tak, że jakaś służba mundurowa również się porusza poza policją w mieście.
1: Znaczy można powiedzieć, że Konin jest takim rzeczywiście spokojnym miastem, że tych wykroczeń nie ma tak dużo, czy jednak tych zgłoszeń jest sporo i jest co robić?
0: Znaczy wykroczeń jest sporo, tak, różnego rodzaju. Z naszego punktu widzenia my ich nie mamy aż takich drastycznych mocno, ale cały czas jednak Straż Miejska funkcjonuje, my takich, oprócz tego, o którym mówiłem, o ruchu drogowym, tak, o odblokowaniu wjazdów, tak, usuwaniu jakichś samochodów z trawników czy z miejsc nieprzeznaczonych do parkowania, zajmujemy się również porządkiem, tak, bo tutaj również są nieczystości jakieś wylewane, wyrzucane śmieci, co się często ostatnio zdarza. Tych zdarzeń nie było, ale ludzie znowu zaczęli oszczędzać i wywożą śmieci w różne miejsca, takie, które nie powinny być, i tam Straż Miejska interweniuje, szukamy tych osób, tak, interweniujemy, karzemy, także tutaj Straż Miejska też jest obecna. Oczywiście zwracamy uwagę również na porządek, na posesjach, jest tak zwana akcja posesja i tutaj też nasi strażnicy dzielnicowi odgrywają rolę, chodzą tam, gdzie ktoś jakby zapomniał o tym, że trzeba posprzątać też koło swojego domu, tam też nasi strażnicy są. Wracając do bezdomnych, jeżeli taki bezdomny znajdzie się na klatce w bloku, bo się tam gdzieś dostanie, ktoś go wpuści domofonem, bo nie wie, kto to jest, to też usuwamy takie osoby z klatek i te rzeczy, które wnoszą jakieś, tak, to też staramy się te osoby wtedy pomóc mieszkańcom, żeby one nie przeszkadzały w poruszaniu się po bloku.
1: Zachęcamy do tego, żeby nie było tej znieczulicy społecznej, o której tutaj wspominaliśmy, żeby reagować, żeby zgłaszać, ponieważ wtedy tych zdarzeń będzie po prostu mniej. Czasami to jest tak, że to są kilka jednostek, które gdzieś tam robią złą opinię całej reszcie i wyeliminowanie jej uspokaja sytuację.
0: Tak, na pewno ma pan rację. My tutaj apelujemy do mieszkańców, żeby byli czujni, tak, jeżeli sam sobie nie poradzę z jakimś zdarzeniem, nie mogę oczywiście rozwiązać takiej sytuacji, która mnie jakby nurtuje i przeszkadza w bezpieczeństwie, to proszę dzwonić. Jeszcze raz przypominam, numer 986, dyżurny pełni służba od 6.30 do 22.00, tak? Mamy dwie zmiany strażników i na pewno żadna jakaś informacja nie pozostaje bez reakcji, także my jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji. No taka funkcja i taką działalność Straż Miejska prowadzi.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Rezerwat Złota Góra zajmuje powierzchnię 123 hektarów. Wyodrębniony obszar chroni walory krajobrazowe oraz przyrodnicze najwyższego w powiecie konińskim wzniesienia – Złota Góra. O wysokości bezwzględnej 191 metrów nad poziomem morza. Wzgórze porastają lasy dębowe i mieszane, przy czym kwaśna dąbrowa występuje tu na granicy zasięgu. Teren ten ma swój lokalny, zdrowotny mikroklimat. Wynika to z nasadzonego drzewostanu sosny i jałowca. Ze wzgórz roztaczają się przepiękne widoki na okolice w kierunku dorzecza Warty. Na Złotą Górę prowadzą szlaki żółty, Brzeźno-Złota Góra, i niebieski, Żychlin, Złota Góra, Wyszyna, Turek. Czytamy na powiatkonin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Dopiewo w powiecie poznańskim. Gmina Dopiewo położona jest przy zachodniej granicy Poznania i jest z nim doskonale skomunikowana. Dojazd do centrum zajmuje niespełna 20 minut, do lotniska Ławica zaledwie 10. Ponadto w pobliżu znajdują się węzły autostrady A2 Bóg 9 km i Głuchowo 6 km. Urokliwe zabytki architektury świeckiej i sakralnej i naturalne piękno przyrody, m.in. rezerwat ornitologiczny w Trzcielinie czy żarnowieckie źródełko, w harmonijny sposób łączą się tu z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkalnego. Centrum życia społecznego i kulturowego stanowi od ponad 60 lat gminna biblioteka publiczna, proponując różnorodny program wydarzeń, m.in. koncerty, spotkania autorskie czy imprezy plenerowe. Wśród osób ceniących sobie aktywne spędzanie czasu uznaniem i popularnością cieszy się boisko Orlik 2012, nowoczesna hala sportowa, siłownia i sala do aerobiku gminnego ośrodka sportu i rekreacji. Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego zachęca do pieszych i rowerowych wędrówek. Działania proinwestycyjne związane z ochroną środowiska i edukacyjne podejmowane przez gminę Dopiewo zostały zauważone i docenione w ogólnopolskich konkursach m.in. gmina Fair Play, Przyjaźni Środowisku czy Teraz Polska. Czytamy na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Skulsk to gmina, która leży w północnej części powiatu konińskiego na terenie Pojezierza Wielkopolskiego pomiędzy dwoma jeziorami. Skulskim 120 hektarów i Skulska Wieś 116 hektarów. Pochodzącymi z okresu polodowcowego. Zajmuje obszar 85 km kwadratowych i jest podzielona na 21 sołectw. Ludność liczy 6200 mieszkańców. Wieś Skulsk, Skulsko, po raz pierwszy wzmiankowana w dokumencie z 1249 roku, kiedy została nadana zakonowi Norbertanek ze Strzelna. Zakon sprzedał wieś około roku 1315 biskupowi kujawskiemu Gerwardowi. W 1409 roku, już jako posiadłość królewska, Skulsk otrzymał prawa miejskie, stąd też w herbie miasta widnieje orzeł jako element godła państwa polskiego. Od tego czasu Skulsk wszedł w skład niegrodowego starostwa Radziejów. W połowie XVII wieku miasto zostało doszczętnie zniszczone przez Szwedów. Natomiast w 1870 roku w wyniku upadku gospodarczego w okresie przed powstaniem styczniowym zostało pozbawione praw miejskich. W pierwszej połowie XIX wieku Skulsk stał się dość szeroko znanym ośrodkiem produkcji obrazów religijnych. W latach 1918-39 miał miejsce znaczący rozwój miejscowości, wyróżniający się m.in. inwestycjami publicznymi takimi jak szkoła, grobla, brukowane ulice. Związki gminy Skulsk, położonej nad jeziorem Gopło i szlakiem piastowskim, odzwierciedlają się nie tylko w zabytkach, ale i legendach. Ludowa tradycja, wieś Goplana, łączy z miejscem narodzin Rzepichy, małżonki Piasta Kołodzieja, urodzonego w pobliskiej wsi Noć, gmina Wierzbinek. We wsi Wawrzymowo, położonej nad kanałem Warta-Gopło, znajduje się rozległe grodzisko. Cennym zabytkiem architektury gotyckiej jest dawny kościół parafialny. Miejscowość należała do Mikołaja z Wawrzymowa, wybitnego dyplomaty polskiego pierwszej połowy XV wieku. Był on mężem córki Mikołaja z Wenecji, zwanego Krwawym Diabłem. Odziedziczony po teściu zamek w Wenecji Połuckiej sprzedał arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, który część mieszkalną adoptował na więzienie dla duchowieństwa. Do ważniejszych zabytków na terenie gminy zalicza się murowany kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z początku XIX wieku oraz zespół parkowo-pałacowy w Lisewie z XIX wieku. Bogactwem gminy jest przyroda, w tym 500 hektarów lasów i 4 jeziora, z których największe to Jezioro Skulskie i Jezioro Skulska Wieś, leżące na obrzeżach miejscowości. Część obszaru gminy przylegająca do jeziora Gopło należy do rezerwatu Nadgoplański Park Tysiąclecia. Gospodarkę gminy zdominowało rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 5900 hektarów, w tym grunty orne stanowią 5400 hektarów, łąki i pastwiska 600 hektarów. Z uwagi na dość dobre gleby, uprawy obejmują zarówno żyto i ziemniaki, jak i pszenicę oraz buraki cukrowe. Znacząca jest również uprawa truskawek i warzyw. Hoduje się wszystkie rodzaje zwierząt gospodarskich. Poza rolnictwem działalność gospodarczą prowadzi ponad 170 podmiotów, które dają zatrudnienie około 350 osobom. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Utworzenie odrębnego powiatu kolskiego w guberni kaliskiej należy wiązać z ukazem carskim z 31 grudnia 1866 roku. Początkowo na terenie powiatu kolskiego było 9 miast i 14 gmin wiejskich. Z miast aż 7 przemianowano w 1870 roku na osady. Były to Babiak, Brdów, Grzegorzew, Izbica, Kłodawa, Sompolno. Koło i Dąbie zachowały prawa miejskie. W skład gmin wiejskich wchodziły Brudzew, Budzisław, Chełmno, Czołowo, Drzewce, Karszew, Kłodawa, Koźmin, Kościelec, Krzykoszy, Lubotyń, Piotrkowice i Sąpolna. Taki stan utrzymał się z niewielkimi zmianami do roku 1938, kiedy z powiatu kolskiego wyłączono na korzyść powiatu tureckiego gminę Brudzew. W okresie II Rzeczypospolitej powiat kolski należał do województwa łódzkiego, a od 1 kwietnia 1938 roku do województwa poznańskiego. Siedzibą władz powiatowych zawsze było miasto Koło, które wcześniej pełniło funkcję ośrodka starostwa niegrodowego. Pozostał powiatem także po II wojnie światowej, aż do 1975 roku. Później został włączony w skład województwa konińskiego. Jedynie gminę Izbica Kujawska przyłączono do województwa włocławskiego. Powiat kolski ponownie utworzono 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej. Czytamy na starostwokolskie.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Mieszkanie, pracownia Kazimiery i Łakowiczówny w Poznaniu. To niewielkie muzeum utworzone w mieszkaniu poetki w pierwszą rocznicę jej śmierci 16 lutego 1984 roku. By zachować cząstkę jej świata, pozostawiono na swoim miejscu sprzęty, książki, przedmioty codziennego użytku i obrazy wypełniające wnętrze. Przybyła tylko ekspozycja biograficzno-literacka. W gablotach znajdują się m.in. fotokopia świadectwa ukończenia studium języka angielskiego dla cudzoziemek w Oksfordzie, pierwsze wydanie Ikarowych lotów z 1911 roku, debiutu książkowego i Łakowiczówny. Emblematy uzyskane przez poetkę pracującą jako siostra miłosierdzia podczas I wojny światowej. Lata międzywojenne obrazują fotografie i fotokopie dokumentów ukazujące jej pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Spraw Wojskowych. Oddzielne miejsce przeznaczono na odznaczenia i nagrody poetki, a wśród nich dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Nie zabrakło także fotokopii fragmentów przemówień, listów poetki pisanych m.in. do Jerzego Putramenta i Jarosława Iwaszkiewicza. Znajduje się tu również gablota z maską pośmiertną i Łakowiczówny, wykonaną przez Józefa Petruska, oraz jej portret, namalowany przez Jadwigę Łubowską. W przedpokoju urządzona została ekspozycja części dorobku wydawniczego poetki. Tutaj również eksponowana jest jej rzeźba portretowa, będąca pracą dyplomową Włodzimierza Tadyszaka z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Na ścianie frontowej kamienicy widnieje tablica pamiątkowa zaprojektowana przez artystę plastyka Józefa Stasińskiego. To jedyne biograficzno-literackie muzeum w autentycznym mieszkaniu twórcy. Mieszkanie, pracownia Kazimiery i Łakowiczówny oferuje zajęcia oraz oprowadzania tematyczne dla zwiedzających w każdym wieku. Na najmłodszych czeka ilustrowana opowieść o życiu pisarki, która odbywała wiele dalekich podróży. Uczniowie szkół podstawowych będą mieli okazję wysłuchać narracji o życiu codziennym i Łakowiczówny w otoczeniu mebli i bibelotów, które do niej należały. Ofertę wzbogacają także zajęcia, podczas których zrekonstruowane zostaną kontakty towarzyskie i Łakowiczówny. Poetka skupiała bowiem wokół siebie najważniejsze i najciekawsze osobistości swego czasu. Seniorów muzeum zaprasza ponadto do sentymentalnej podróży w czasie do dawnego Poznania. Można wówczas przyjrzeć się archiwalnym fotografiom różnych miejsc na mapie stolicy Wielkopolski. Wśród nich są takie, które artystka uwielbiała, ale także te, których bezwarunkowo unikała. Osoby, które chciałyby odwiedzić i Łakowiczówne po raz pierwszy, muzeum zaprasza na oprowadzanie ogólne, zbierające najważniejsze fakty z nieprawdopodobnej i zbudowanej z tajemnic biografii pisarki. Rozszerzenie tego zagadnienia stanowi oprowadzanie tematyczne, które prezentuje stosunek Iły do polityki oraz historii. Czytamy o tym na www.bracz.edu.pl.
4: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
3: Honorowi obywatele Konina. Jan Apa Kaczmarek, kompozytor muzyki filmowej. Uchwała nr 440 Rady Miasta Konina z dnia 16 marca 2005 roku. Jan Apa Kaczmarek urodził się 29 kwietnia 1953 roku w Koninie. Absolwent Konińskiego Liceum imienia Tadeusza Kościuszki, dla którego wspólnie z Januszem Rybickim napisali hymn. Potem na stałe związany z Los Angeles. Kompozytor muzyki do ponad 30 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. W jego muzycznym dorobku znalazły się również kompozycje symfoniczne i utwory do spektakli teatralnych, m.in. do inscenizacji Dziadów i Nieboskiej Komedii. Jan Kaczmarek pisał także muzykę dla Teatru Ósmego Dnia, a potem dla stworzonego przez siebie zespołu kameralnego Orkiestry Ósmego Dnia, z którą koncertował na całym świecie. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się dla niego muzyka filmowa. Jego kompozycje do filmów takich jak Całkowite Zaćmienie, Washington Square, Trzeci Cud, Stracone Dusze i Quo Vadis wzbudzają w widzach emocje w niepowtarzalny sposób, ilustrując przeżycia bohaterów. W Stanach Zjednoczonych pierwsze sukcesy odniósł, komponując dla teatru. Pracował nad kompozycjami dla Goodman Theatre w Chicago i Mark Taper Forum w Los Angeles. W 1993 roku otrzymał nagrody przyznawane w czasie New York Shakespeare Festival za muzykę do produkcji Johna Forda. Jan Kaczmarek jest również reżyserem 3 produkcji multimedialnych. Czekając na Kometę Halleya, Symfonia Solo i Tower of Babel. Film Marka Foresta Marzyciel, do którego Jan Kaczmarek napisał muzykę, opowiada o życiu Jamesa Berry'ego, autora książki o Piotrusiu Panu. Marzyciel przyniósł mu oprócz Oscara nominację do Złotych Globów i nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. Jan A.B. Kaczmarek, honorowym obywatelem Konina, został 16 marca 2005 roku. Tekst pochodzi ze strony www.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Rezerwat Sokółki znajduje się na południowo-wschodnim skraju Puszczy Bieniszewskiej. Zajmuje 240 hektarów powierzchni leśnej. Stanowi on pozostałość dawnych lasów kazimierskich. Drzewostan stanowi grunt środkowoeuropejski, a także łęgi jesionowo-olszowe oraz jarzmiankowo-jesionowe. W bogatym runie leśnym znajdziemy m.in. wawrzynka wilczełyko i lilię złotogłów. Z krajem rezerwatu biegnie edukacyjna ścieżka przyrodniczo-leśna. Czytamy na powiat konin.pl.
2: Konin FM.
4: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
3: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Luboń w powiecie poznańskim. Gmina Luboń zajmuje obszar 13 km kwadratowych. Miasto położone jest na lewym brzegu Warty, a jego północne tereny graniczą z miastem Poznaniem. Na południu Luboń sąsiaduje z terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego, do którego granic prowadzi ścieżka dydaktyczna Śladami Przyrody i Historii. Malowniczo położona droga rowerowa biegnie wzdłuż starorzecza Warty, Kocich Dołów, zahaczając o północny skraj parku. Występuje tu wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miasto utworzono w 1954 roku z połączenia wsi Luboń, Lasek i Żbikowo. Spośród tych miejscowości Luboń był najbardziej uprzemysłowioną wsią w całym regionie poznańskim za sprawą wybudowanych tutaj na początku XX wieku fabryk. Dzisiaj obiekty te są zabytkami architektury przemysłowej, częściowo tylko wykorzystywanymi w przemyśle, natomiast coraz częściej postrzeganymi jako atrakcja turystyczna. Od kilku lat Luboń charakteryzuje się dużym wzrostem liczby mieszkańców, co związane jest z rozwojem budownictwa mieszkalnego, rozwojem aktywności gospodarczej oraz rozbudową infrastruktury komunalnej. Mieszkańców kusi także dogodny dojazd do Poznania oraz sąsiedztwo autostrady A2. Luboń może pochwalić się także bogatą ofertą kulturalną. Na przełomie czerwca i lipca w budynkach byłych zakładów ziemniaczanych odbywa się Festiwal Malta na Bis. Wierni fani teatru chętnie przyjeżdżają na spektakle w niecodziennej oprawie i klimatycznym miejscu. Na przełomie września i października z kolei organizowana jest największa impreza kulturalna w mieście. Ogólnopolski Festiwal Piosenki w Luboniu. Wokaliści z całej Polski prezentują się w repertuarze polskiej muzyki rozrywkowej. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 znajduje się w Odwachu na Starym Rynku, w jednym z najwybitniejszych zabytków architektury polskiej. Wybudowano go z inicjatywy ówczesnego starosty generalnego wielkopolskiego Kazimierza Raczyńskiego. Projekt wykonał najprawdopodobniej architekt królewski, współtwórca warszawskich łazienek i wnętrz Zamku Królewskiego. Do zajęcia Poznania przez Prusy w ramach drugiego rozbioru Polski w Odwachu stacjonowały wojska koronne. W okresie zaborów poznaniacy byli świadkami odbywających się tu odpraw wart wojska zaborcy, który staromiejski Odwach uczynił głównym odwachem garnizonu twierdzy Poznań. Pod zwieńczającymi Attykę symbolami Rzeczypospolitej czasów ostatniego jej króla stała budka wartownicza w barwach pruskich i niemiecki żołnierz. W 1918 roku polskość wkroczyła do Odwach. W listopadzie znalazła tu siedzibę jedna z najważniejszych formacji Powstania Wielkopolskiego – paramilitarna Straż Ludowa. 17 listopada w straży służyli już wyłącznie Polacy. Przed 27 grudnia 1918 roku Straż Ludowa wystąpiła dwukrotnie w sposób zorganizowany. 3 grudnia dla ochrony delegatów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego podczas przemarszu przez miasto na miejsce obrad i 26 grudnia w czasie przejazdu przez Poznań Ignacego Paderewskiego. 27 grudnia załoga Odwachu ruszyła do powstania. W czasie dobijania się do Europy o prawo przynależności do Polski przez Polaków z tak zwanego byłego zaboru pruskiego w staromiejskim Odwachu miała siedzibę jeszcze jedna ważna powstańcza formacja – Służba Straży i Bezpieczeństwa. Jej ochotnicze oddziały tworzono od 15 listopada 1918 w niemieckich garnizonach na polecenie ministra wojny. Ponieważ zaborca dopuścił do niej Polaków, szybko została przez nich zdominowana. Ci żołnierze, Polacy, będący na etacie i żołdzie niemieckim oraz dysponując bronią i zarządzając obiektami wojskowymi zaborcy, stanowili trzon polskich oddziałów w pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego. 9 stycznia 1919 roku formacja została rozwiązana. Z jej oddziałów utworzono dwa bataliony garnizonowe Polskich Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego. Żołnierze jednego z tych batalionów pełnili służbę w Odwachu. Odtąd odprawy wart przed Odwachem odbywali żołnierze w oczekiwanym tu ponad 100 lat polskim mundurze. We wrześniu 1939 roku zniknął sprzed Odwachu polski żołnierz. Nie pojawił się też niemiecki. Okupant budynek przeznaczył na magazyn. W roku 1945 podczas walk o twierdzę Poznań budynek Odwachu został poważnie zniszczony. Władza komunistyczna zrekonstruowała go w latach 1949-1951 i przeznaczyła najpierw na szkołę baletową i teatralną oraz mieszkanie. W roku 1957 na poznański oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych. W 1962 umieściła w nim Muzeum Historii Ruchu Robotniczego imienia Marcina Kasprzaka. W 2004 roku, po 65 latach nieobecności, ponownie przed Odwachem pojawił się żołnierz w polskim mundurze. Teraz w mundurze historycznym. Odbywają się tu patrole Powstańczej Armii Wielkopolskiej oraz uroczyste odprawy Warty Honorowej Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Poznaniacy niezmiennie entuzjastycznie reagują na tę żołnierską tutaj obecność. Czytamy o tym na www.wmn.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Kościół i klasztor ojców Bernardynów w Kole. Bracia franciszkanie, obserwanci od świętego Bernardyna ze Sieny, znakomitego włoskiego kaznodziei z XV wieku, zwani w Polsce Bernardynami, odłączyli się w latach 50. XV wieku od zakonu franciszkanów. Skutkiem tego było powstanie nowego zgromadzenia. Bracia obserwanci zjawiają się w Polsce w roku 1453 w osobie uduchowionego kaznodziei Jana Kapistrana, przybywającego na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka i biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Zrobił on niemałe wrażenie na królu i mieszkańcach Krakowa, głównie swoimi pięknymi kazaniami. W ten sposób utorował drogę obserwantom na polską ziemię. Jeszcze w tym samym roku ufundowano w Krakowie pierwszy konwent z kościołem pod wezwaniem świętego Bernardyna. Wspaniałe, można rzec porywające, wystąpienie kapistrana przyczyniło się również do wzrostu liczby powołań zakonnych. Już w następnym roku, dzięki staraniom księżnej Anny Sochaczewskiej, powstaje konwent w Warszawie. W 1455 rozpoczynają działalność konwenty wielkopolskie Kościan, Wschowa i Poznań. W roku 1465 lub 1466 Bernardyni przybywają do Kalisza. W 1467 mamy już w Polsce 12 klasztorów franciszkanów-obserwantów. Kraków, Warszawa, Poznań, Kościan, Wschowa, Kobylin, Tarnów, Lublin, Lwów, Przeworsk, Kalisz i Koło. Inicjatorem sprowadzania zakonu franciszkanów-obserwantów do Koła był Jan Chincza z Rogowa, podskarbi królewski i starosta kolski. Głównym zadaniem zakonu było wedle reguły zakonnej duszpasterstwo i kaznodziejstwo. 2 lipca 1466 roku papież Paweł II wydał bullę fundacyjną Kolskiego Konwentu. Pierwotny kościół gotycki obecnie nie istnieje i wtopiony jest w mury klasztoru. Był szeroki, prawdopodobnie 8,5 metra. Z przekazu kroniki klasztornej wiemy, że był niewielki z powodu umiłowania ubóstwa przez zakon oraz ograniczonej przestrzeni, na której był budowany. Był to kościół orientowany jednonawowy. Zbudowano go w dolnych partiach z ciosów kamiennych i cegły w układzie gotyckim. Podobnie użyto ciosów kamiennych, dolne partie murów, do wzniesienia klasztoru. W jego zewnętrznej ścianie widoczne są pozostałości okien. Pierwotnie kościół był pod wezwaniem świętego Franciszka i Bernardyna, a nie Najświętszej Maryi Panny, jakim cieszy się obecnie. Po licznych przez stulecia zniszczeniach, w tym spowodowanych wylewami Warty, budynek klasztoru odbudowano w latach 1754-1765. W tym czasie kościół gotycki rozebrano i pobudowano w latach 1773-1783 nowy, trzynawowy, usytuowany na linii północ-południe, nadając mu styl późno-barokowy. Klasztor tworzą budynki dwukondygnacyjne, zbudowane na planie zbliżonym do kwadratu z wirydarzem po środku, przylegające do wieży kościoła od strony północno-wschodniej. Między nawą kościoła a wschodnim skrzydłem klasztoru wydzielony jest zamknięty dziedziniec. Naroża południowe opinają szkarpy, a skrzydło wschodnie pojedyncze, prostopadłe do murów. Skrzydło zachodnie jest częściowo podpiwniczone. Obie kondygnacje od strony dziedzińca obiega korytarz nakryty sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, natomiast pomieszczenia kolebkowym z lunetami, w niektórych z geometryczną dekoracją stiukową. Wejście do pomieszczeń mieszkalnych prowadzi od strony północnej, zaś gospodarcze od strony południowej. Budynki pokrywa dach dwuspadowy. Obecny kościół, zbudowany w stylu barokowym, nosi wszystkie cechy tego stylu architektonicznego. Fasady i wnętrze cechuje bogactwo elementów dekoracyjnych. Typowymi są schody zewnętrzne i tarasy. Dynamizm baroku polega na stosowaniu czasem nieregularnych kształtów brył budowli zamiast prostokątnych, odznaczających się spokojem układów renesansowych. Fasada charakteryzuje się wyraźnie zaznaczonymi tendencjami do wydobywania płynności i wypukłości z płaszczyzny. Barok wprowadza na prostych dotąd ścianach powierzchnie skośne, łukowe i sfalowane. Obrys zewnętrzny budynku, a w ślad za nim cała fasada, ożywia się i nabiera jakby ruchliwości i charakteru rzeźbiarskiego. Okna i portale barokowe otrzymują bardzo silne obramowanie. Występuje bardzo bogata ornamentyka elewacji zewnętrznych. Bardzo wyraziste egzymsy. Charakterystyczne okrągłe kształty szczytów. Wieże wysunięte przed lico fasady, ujęte w pilastry w narożach. Piękne rokokowe wyposażenie kościoła w większości pochodzi z ostatniej ćwierci XVIII wieku. Z dawnej świątyni zachowały się płyta nagrobna Stanisława Różkowskiego, zmarłego w 1597 roku, kamienna kropielnica z XVI wieku oraz nagrobek Bartłomieja Wilczyńskiego, zmarłego w 1591. Do dziś podziwiać możemy również podziemia kościoła klasztornego, które były nekropolią dla zakonników i dobrodziejów konwentu. Czytamy na muzeum-koło.pl.
2: Kominofem. Naturalnie, że lokalnie.
3: Krzymów. To gmina, która leży we wschodniej części powiatu konińskiego, bezpośrednio sąsiaduje z Koninem. Obszar gminy wynosi 93 km kwadratowe. Zamieszkuje go 7,5 tysiąca osób. Gmina podzielona jest na 21 sołectw. Przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu międzynarodowym, a w części południowej przebieg autostrady A2. Krzymów był wsią parafialną, rozdrobnioną na kilka działów, pozostających w rękach kilku rodzin. W połowie XV wieku jedną z części trzymali krewniacy lub powinowaci Hektora z Koźmina, Lisieccy z Liścia Wielkiego, gmina Stare Miasto, ale sytuacja wsi uległa zmianie dopiero w połowie XVI wieku, gdy w jej posiadanie weszli Grodzieccy z Grodzica. Wówczas Krzymów wraz z Turami, Borowem, Drążną oraz zaginioną wsią Kociętowy tworzył niewielki kompleks szlachetnych dóbr ziemskich, połączonych poprzez właścicieli z rozległymi kompleksami posiadłości ziemskich, m.in. Żgów, Wyszyna. Kolejnymi znanymi rodzinami posiadającymi prawa do Krzymowa byli Grudzińscy, dziedzice Gosławic i Lichenia, Purczyńscy, Gorzeńscy, Taczanowscy, a w końcu XVIII wieku Byszewscy, znani jako żołnierze Wojska Polskiego. Dzieje wsi i jej mieszkańców są mało znane. Niewiele o tym można się dowiedzieć z jednego opisu Krzymowa z 1720 roku oraz licznych wykazów podatkowych umożliwiających określenie wielkości zaludnienia i zabudowy w tej miejscowości. Podobnie można napisać o przeszłości parafii, znanej już od XV wieku, często opisywanej w licznych wizytacjach i księdze uposażeń arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z początku XVI wieku. Część północna gminy leży w Dolinie Warty. Część południowa wchodzi w skład obszaru chronionego, który tworzą m.in. pagórki złotogórskie z najwyższym punktem, Złotą Górą, o wysokości 187 metrów nad poziomem morza, na której znajduje się jeden z dwóch punktów widokowych. Drewniano-stalowa konstrukcja liczy niecałe 30 metrów wysokości. Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu, dość mocno porośnięty lasami, który stwarza dobre warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Wspaniałe warunki dla grzebiarzy. Przez teren pagórków złotogórskich prowadzą piesze i rowerowe szlaki turystyczne. Innymi godnymi zainteresowania miejscami są kościół w Krzymowie, wykopaliska w Szczepidle, żwirownia w Paprotni, po której powstało Centrum Sportów Ekstremalnych, z drugim punktem widokowym w gminie. Dokumenty historyczne wskazują, że w zachodniej części gminy, w miejscowości Brzeźno, od XII wieku czynny był kamieniołom piaskowca, który dostarczał surowca do budowy okolicznych kościołów romańskich. Eksploatację przerwano na początku XX wieku. W tej samej wsi znajduje się dwór z parkiem z połowy XIX wieku. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 2200 hektarów, z czego 2/3 stanowią grunty orne, a 1/3 łąki i pastwiska. Ze względu na słabe gleby przeważa uprawa żyta i ziemniaków, około 70%. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie funkcjonuje około 900 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza działalnością rolniczą zatrudnienie dla około 500 osób zapewnia około 160 różnych podmiotów gospodarczych. Tekst pochodził ze strony powiatu konińskiego. www.powiatkonin.pl.
2: Konin FM.
4: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Honorowi obywatele Konina. Zofia Urbanowska. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 23 stycznia 1930 roku. Zofia Urbanowska, poczytna powieściopisarka, publicystka, reporterka. Prekursorka literatury fantastycznej dla dzieci. Urodzona 15 maja 1849 roku w Kowalewku. Zmarła 1 stycznia 1939 roku w Koninie. Dzieciństwo spędziła u rodziny Urbanowskich w Laskówcu koło Morzysławia. Wykształcenie zdobywała w rządowym gimnazjum żeńskim w Kaliszu, a następnie u Urszulanek w Poznaniu. W wieku 21 lat zaczęła pisać z Konina korespondencję z Nadwarty do Gazety Polskiej. W 1874 roku przeniosła się do Warszawy, gdzie związała się z rodziną redaktora, wydawcy i muzykologa Józefa Sikorskiego. Rozpoczęła pracę jako korektorka w redakcji Gazety Polskiej. Pełniła funkcję opiekunki na pensji Jadwigi Sikorskiej, córki Józefa. Przyjaźniła się z Deotymą. Od 1982 roku wraz z rodziną Sikorskich wielokrotnie odwiedzała latem Zakopane. W 1874 roku Urbanowska zadebiutowała wydaną pod kryptonimem J. powieścią Znakomitość. Napisała powieści obyczajowe z wplecionymi elementami autobiograficznymi. Cudzoziemiec, księżniczka, wszechmocni. Fantastyczno-przyrodnicze dla dzieci. Kucio zaczarowany, Altana. Krajoznawczą Róża bez kolców, opartą na gruntownej znajomości Tatr i Podhala. I baśnie fantastyczną Złoty pierścień. Dużą popularność zyskała Księżniczka, nagrodzona w konkursie tygodnika ilustrowanego na powieść dla dziewcząt, ilustrującą wiodące hasła epoki. Współpracowała z redakcją Przeglądu Tygodniowego i Przeglądu Pedagogicznego, publikując artykuły o potrzebie rozwoju twórczości dla dzieci i młodzieży. Jej korespondencję z Zakopanego drukowała Kronika Rodzinna. Na łamach wieczorów rodzinnych publikowała liczne artykuły popularno-naukowe o przyrodzie dla młodego czytelnika. Urbanowska była jedną z najpopularniejszych w końcu XIX wieku autorek powieści dla dzieci i młodzieży. Jej utwory są wydawane do tej pory, a były tłumaczone na języki francuski, rosyjski, czeski, hebrajski i gruziński. W 1865 roku Urbanowscy zamieszkali w swoim domu w Koninie. W 1875 roku właścicielką tej posesji została Zofia. W 1910, najpóźniej 1913 roku Urbanowska powróciła na stałe do Konina. Włączyła się w życie społeczne miasta. Podpisała petycję w sprawie utworzenia szkoły handlowej, wsparła inicjatywę budowy kanału Warta-Gopło. Została członkiem Konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1938 roku przyjmowała hołd bibliotekarzy powiatu konińskiego, a z okazji poświęcenia powiatowej centrali bibliotek ruchomych doceniono jej dorobek, urządzając wystawę jej dzieł i pamiątek. Zofia Urbanowska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz srebrnym wawrzynem akademickim Polskiej Akademii Literatury. 1930 roku zmieniono nazwę ulicy Piwnej na ulicę Zofii Urbanowskiej. Sentencje odznaczeń państwowych. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 1929. Literatce Szkonina za zasługi w zakresie literatury dla młodzieży. Prezydent RP Ignacy Mościcki. Urbanowska została honorową obywatelką Konina 23 stycznia 1930 roku. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Kościelec. Wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kościelec nad rzeką Kiełbaską. Miejscowość jest siedzibą gminy Kościelec. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa konińskiego. Nazwa Kościelec wywodzi się od pochodzącego z XII wieku, w części prezbiterialnej zachowanego do dziś, romańskiego kościoła i sięga czasów wczesnego średniowiecza. Ujawniły to przeprowadzone kilkakrotnie, poczynając od XIX wieku, archeologiczne prace wykopaliskowe, podczas których odnaleziono relikty świadczące o istnieniu na tym terenie już w X wieku wczesnośredniowiecznego osadnictwa, a nawet lokalnego centrum osadniczego. Kościół, o którym wspomniano, był jak na swe czasy bardzo okazały i podniósł rangę wsi. Również w wiekach następnych, XI, XIV, Kościelec odgrywał ważną rolę. Najprawdopodobniej mieściła się tu siedziba zarządu dóbr książęcych, którą dopiero w XVI wieku przeniesiono do koła. W drugiej połowie XV wieku dożywotnią właścicielką koła Kościelca, Brdowa, Bolemowa, a także większości okolicznych wiosek została Anna Sochaczewska, córka Konrada Śląskiego. Po jej śmierci w 1482 roku Kościelec jako wieś starościńska, należąca do dóbr królewskich, przechodziła wraz z urzędem starosty kolskiego w ręce kolejnych rodzin piastujących tę godność. W okresie panowania pruskiego z dawnych majątków królewskich utworzono tzw. domeny królewskie. Dobrami kościeleckimi zarządzał urząd domen z siedzibą w Kole. W latach następnych, pod zaborem rosyjskim, ziemie te przeszły na własność rządu carskiego. Po odzyskaniu niepodległości Skarb Państwa utworzył w Kościelcu ośrodek krzewienia kultury rolniczej. Natomiast po II wojnie światowej w Kościelcu siedzibę znalazły Technikum Rolnicze, Ośrodek Postępu Rolniczego oraz inne instytucje rozwoju rolnictwa. Gmina Kościelec to gmina wiejska, położona obecnie w województwie wielkopolskim, a w latach 1975-1998 w byłym województwie konińskim. Sąsiaduje z miastem Koło i gminami Koło, Dąbie, Brudzew, Władysławów, Krzymów i Kramsk. Odległość z Kościelca siedziby samorządu gminy do Poznania wynosi około 130 km, a do Konina 25 km. Specyfiką gminy Kościelec, położonej w powiecie kolskim, jest graniczenie z miastem Koło, które jest siedzibą władz samorządu miejskiego i powiatu. Na terenie miasta usytuowane są instytucje świadczące usługi ponadpodstawowe na rzecz mieszkańców gminy. Miasto Koło i gmina Kościelec są ze sobą powiązane gospodarczo poprzez rynek pracy i osadnictwo. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92, łącząca Poznań z Warszawą, która w Kościelcu krzyżuje się z drogą wojewódzką 470, Kościelec-Turek-Kalisz. Na terenie gminy znajduje się także węzeł Koło, zjazd z autostrady A2 do Koła i Turku. Tereny gminy Kościelec obfitują w lasy, łąki i rozlewiska, które są ostoją wspaniałej i bogatej flory i fauny. Tekst ze strony kościelec.ug.gov.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Gmina Lądek. Obszar gminy Lądek usytuowany jest w krainie Wielkich Dolin, w dorzeczu rzeki Warty. Sąsiadujesz miastem i gminą Zagórów, Pyzdry, Golina, gminami Słupca i Kołaczkowo.
2: Konin FM. Naturalnie. naturalnie, że lokalnie.
3: Odkrywka Kazimierz. Eksploracja węgla na odkrywce Kazimierz trwała od 1965 do 2011 roku. Odkrywka czerpała ze złoża Pątnów 3, z którego wydobyto 131 milionów ton surowca. Obszar eksploracji podzielony był na dwa pola. Kazimierz Południe, tam wydobycie zakończono w 1997 roku, oraz Kazimierz Północ, który działał do roku 2011. Na odkrywce Kazimierz, jako pierwszej w kopalni Konin, do odstawy nakładu i węgla zastosowano układ technologiczny KTZ – koparka, taśmociąg, zwałowarka. Nowa technologia zwiększyła czas pracy koparek i zwałowarek. Redukowała koszty utrzymania torów kolejowych, zmniejszała zużycie energii elektrycznej i znacznie skracała czas transportu. Wprowadzono ją zatem na pozostałych odkrywkach. Zrekultywowany teren po odkrywce Kazimierz Południe zajmuje 110 hektarów. Powstał tam zbiornik wodny o powierzchni 65 hektarów, podzielony na dwie części, którego skarpy umocniono geowłókniną i geokratą. Na obszarze zrekultywowanego zwałowiska wewnętrznego tej odkrywki znajduje się lotnisko Aeroklubu Konińskiego. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu po odkrywce Kazimierz Północ, w jej wyrobisku końcowym, utworzony został akwen o powierzchni 520 hektarów. Czytamy na kwp.konin.pl.
4: Konin FM.

Cześć, kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.